0: Dobra.
1: Za oddanie krwi przysługują nam 2 dni pełnopłatnego wolnego od pracy.
2: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, tak ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów, a na te zasilane peletem, z drugiej strony obniża podaż drewna. W RMF FM więc interweniujemy w waszej sprawie. Na gorącą linię dostajemy od was sygnały o braku peletu, mimo że mamy środek lata. Jak to możliwe? Pytaliśmy o to Piotra Poziomskiego z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Jeżeli okaże się, że zima będzie porównywalna do poprzedniej, to tak jak już w lutym wspominałem, problemy, które w ten czas występowały, to jest nic w stosunku do tego, co może się wydarzyć tej zimy, bo tej zimy tego surowca będzie jeszcze mniej, jeżeli nic się nie zmieni. Myśmy występowali do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by podjąć radykalne działania doraźne tu i teraz. Jest przestrzeń, jest możliwość. Jest to możliwe tak, żeby nie szkodzić przyrodzie, by ta podaż troszeczkę się zbilansowała. Jaka będzie reakcja, jakie będą skutki? Tego nie wiem, nie w mojej gestii.
4: Jakie działania takie doraźne powinny zostać wdrożone?
3: Wspominaliśmy tutaj głównie o tym, by na drugie półrocze chociaż bieżącego roku uruchomić dodatkowe masy surowca drzewnego w ilości do 2 milionów metrów sześciennych, by rynek drzewny mógł próbować się stabilizować, ponieważ problem jest nie tylko po stronie peletu, ale też innych wyrobów. Firmy są w krytycznie trudnej sytuacji finansowej, co za tym idzie, tracą konkurencyjność. Efekt tego jest taki, że spada nam liczba firm przetwarzających drewno w Polsce i to dość radykalnie. I ten proces się już rozpoczął. Jeżeli go nie powstrzymamy w porę, to potem może być po prostu za późno.
4: Jak to wygląda teraz właśnie, jeśli chodzi o kwestie tych prognoz na kolejne miesiące, nie tylko jeśli chodzi o pelet, ale w ogóle o produkcję na rynku drzewnym, bo mnie się wydaje, że jednak jest trochę tak, że my się szczycimy trochę tym, że mamy coś. Siedzimy tutaj przy stole z blatem, z grubego drewna, gabinety tutaj również wyłożone w drewnie. To jest coś, co nam się podoba, ale z tego, co pan mówi, to ja rozumiem, że w kolejnych miesiącach, kolejne lata, jeżeli tak faktycznie będzie, taka będzie polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tego typu wyrobów będzie albo mniej, albo one po prostu będą dużo droższe.
3: No myślę, że będzie jedno i drugie, bo jeżeli będzie mniej, to naturą rzeczy one staną się wyrobami coraz to droższymi. No i dostępnym dla dużo węższej grupy społecznej. A co gorsza, w dalszym ciągu będzie trzeba przy czymś siedzieć, tylko pytanie, czy ten stół będzie z drewna, czy z plastiku, czy będzie z wodorów, czy będzie ekologiczny, czy nieekologiczny. I to jest właśnie podobnie jak w przypadku paletu, swego rodzaju hipokryzja, gdzie z jednej strony krytykuje się zrównoważoną gospodarkę leśną, jaka była dotychczas prowadzona, z wszystkimi jej uwagami, bo tam były wady, tam trzeba było działać precyzyjnie ze skalpelem, indywidualnie rozpoznać i zapobiegać trudnościom społecznym, a nie powodować działania ogólnokrajowe. No ja powiem wprost, tylko i wyłącznie z celów politycznych, dla własnego partykularnego interesu politycznego. Natomiast w dalszym ciągu jest to hipokryzja, kiedy się krytykuje pobieranie surowca drzewnego z lasów, a jednocześnie się tłumaczy, że musimy coraz bardziej dbać o naszą planetę. Jestem głęboko przekonany, że użytkowanie wyrobów z drewna to jest jedna z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych form ochrony również planety, zakładając, że mamy zrównoważoną gospodarkę, a taka w Polsce jest. Lasów w Polsce co roku mamy od 40 lat, co roku to więcej. I ten proces nieustannie się toczy, więc nie mamy powodów do tego, żeby się obawiać o lasy w Polsce na przyszłość.
4: Bo to jest ten dysonans, o którym pan mówi, to jest to, że jedna ręka daje, a druga ręka zabiera.
3: Tak, tak, tak. Najgorsze, że to są dwie ręce, które są na tej samej osobie.
4: Gdybyśmy mieli też może wyjaśnić słuchaczom, jak wygląda kwestia dostępności, no bo tak, my mówimy o pelet jako główny temat, ale to nie tylko o to chodzi. To już wyjaśniliśmy. Pelet jest skutkiem ubocznym w tartaku. Tartak pozyskuje drewno z lasów państwowych i tutaj właśnie jest ten problem, że ministerstwo blokuje ścinkę, blokuje zręby?
3: Tak, tak, tak, tak. No, w sposób jednoznaczny wszystkie działania, począwszy od moratorium z 2023 roku, które zostało ustanowione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po dzień dzisiejszy poprzez całą masę drobnych, już później rozproszonych decyzji, które ministerstwo wydawało, to pozyskanie po prostu systematycznie spada. To jest tak, że tam jest brak spojrzenia holistycznego z mojego punktu widzenia. Nie patrzy się tak, jak ja sobie bym wyobrażał, żeby minister jakikolwiek właściwy patrzył na Polskę, patrzył na wszystkich interesariuszy. Tam jest skupiona uwaga w sposób nadwymiar intensywny tylko wyłącznie na jednym interesariuszu, tylko wyłącznie na osobach, które rozumie i szanuje mieszkających w dużych aglomeracjach, nie mających na co dzień do czynienia z tym, co nas otacza tutaj w regionach leśnych, w regionach wiejskich. No i to jest tylko kwestia przypodobania się tej wąskiej grupie społecznej w celach, niestety znowuż tylko politycznych. Nie ma tutaj racjonalnego podejścia i holistycznego spojrzenia na potrzeby całego kraju.
4: A myśli pan, że skoro sytuacja jest taka, jaka jest, że mówimy o tych 2, a w niektórych przypadkach, w niektórych wyliczeniach nawet i 4 milionach metrów sześciennych braku drewna, to jak będzie wyglądała zima? Ja nie chcę straszyć słuchaczy może, ale tak jak pan mówi, niektórzy już się przygotowują. Niektórzy latem palą tylko w kotle, w piecu tak zwanym na wodę, tak, żeby mieć ciepło, ale niektórzy już się przygotowują na przykład na zimę, bo chcą być trochę cwańsi, bo chcą być trochę mądrzejsi niż w ubiegłym roku. Może być tak, że faktycznie tego peletu może po prostu zabraknąć?
3: Tak, bezdyskusyjnie. Bo wróć punkt pierwszy, z pustego salonu nie naleje, drewna jest mniej, peletu będzie mniej. Gdyby zadał mi pan pytanie troszeczkę inaczej, co dzisiaj mógłbym w swojej skromności zarekomendować rządowi, to ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko 2 drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
4: A orientuje się pan, co Lasy Państwowe na to? Czy to jest tak, że one też mówią, nie damy wam tego drewna, czy może chcieliby nawet tutaj współpracować?
3: Pamiętajmy o podległości, tak? Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest powoływany w pełni bezpośrednio podległy Ministerstwu Klimatu i Środowiska, czyli panie ministrze, więc tutaj myślę, że z całym szacunkiem do Lasów Państwowych to stanowisko jest w drugim rzędzie. Decyzje odgórnie są nakładane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a lasy, chciał nie chciał, są instytucją, która ma po prostu reagować i odpowiadać na polecenia, które są wydawane odgórnie.
1: Z Piotrem Poziomskim z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Ile mamy udowadniać, że jesteśmy równie dobre? Że jak idziemy z facetem w góry, to on tam nas nie wciąga. Z wypraw z kolegami z mojego pokolenia nie miałam poczucia, że im przeszkadzam. Na wszystkich wyprawach, łącznie z tą ostatnią, ważymy plecaki. Każdy niesie tyle samo. Heiser zawsze ustalał limit, by nie było więcej. Każdy robi to, w czym czuje się najlepiej. Albo poręczuje, albo targa do góry i tak dalej. Ja nigdy nie miałam poczucia, że ktoś ma z tym problem. Nigdy nie miałam poczucia, że muszę zasuwać bardziej. Przeciwnie, sprawiało mi to frajdę. Na Daulagiri jednego dnia 14 chłopa, w tym jeden szerpa, szli po śladach, które przetorowałyśmy na zmianę z pewną Francuską. Miałam z tego powodu satysfakcję. Przez długi czas żaden nie przyszedł nas zmienić. Dopiero dużo później przyszedł Jacek Żebracki i zapytał, czy mnie nie zastąpić. Ale też żaden z tych chłopaków nie miał z tym problemu. Nie przycięło im to pawiego ogona. Niedawno pojawił się projekt zaktywizowania kobiet, ale pandemia go chwilowo zaprzepaściła. Piotrek Tomala z PHZ-u zrobił zgrupowanie dziewczyn. Padło pytanie, czy chcemy robić osobną strukturę, osobne wyprawy. Jak jeden mąż powiedziały nie. Wpuśćcie nas do PHZ-u i działajmy na równych zasadach. Faceci byli okej, ale chyba woleliby zrobić sekcję czysto kobiecą. W marcu 2020 w Tatrach miał się odbyć obóz, ale jak się zaczęła pandemia, wszystko umarło. Miały być 3 wyprawy PHZ-owskie letnie, w które włączono dziewczyny. Z ramienia PHZ-u byli Piotrek Tomala, który w tej chwili jest prezesem, i Krzysiek Wielicki. Ja się z dziewczynami nie wspinałam. Choć ze spotkań na festiwalach można wywnioskować, że atmosfera jest wspierająca. Z Kingą Baranowską mam bardzo luźny, ale życzliwy kontakt. Spotykamy się, zamieniamy parę słów. Z Moniką Witkowską jestem trochę bliżej. Zdarza mi się spędzić z nią trochę czasu, pogadać, powymieniać się różnymi spostrzeżeniami. A pozostałych dziewczyn, które ostatnio zaczęły wymiatać, jak Wierzchowska czy Aldona Drabik, tak naprawdę nie znam. One na szczyty wchodziły w różnych stylach, ale przynajmniej wchodziły, w przeciwieństwie do panów z PHZ-u. Jednak trzeba zaznaczyć, że do mediów nie trafia informacja, że ta szła z tlenem, a inna z szerpą, który szedł na tlenie. W ramach PHZ-u chłopaki działają sportowo. Dla szerszej publiczności sposób wejścia to niuanse. Choć one są bardzo istotne, jeśli wiesz, o co chodzi. Zastanawiam się, czy działalność tych dziewczyn nie była impulsem dla PHZ-u, żeby coś kobiecego zorganizować. Jedna, druga, trzecia dziewczyna jakoś sobie organizują wyprawy i jeżdżą, a tutaj tak blado. Sama muszę się zaktywizować, ale mam trochę poczucie, że rzeczywistość wysadziła się nam w powietrze. Te wyprawy, które miały się odbyć, legły w gruzach, lecz jeszcze nie składam broni. Nie czuję, że przede mną teraz zawijanie gołąbków i uprawianie ogródka.
0: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

0: Przeprowadziliśmy się tu z Wrocławia, bo mam góry pod nosem. Śnieg jest, narty są. Muszę sobie przeorganizować rzeczywistość. Mam małą córkę, która jest absorbująca. Nie zmieniła jednak mojego podejścia do gór. Zawsze byłam ostrożna. Było takie spotkanie w Domu Spotkań z Historią w Warszawie z Elizą Kubarską dotyczące kobiet w Himalajach. Więc jak o kobietach w Himalajach, to oczywiście także o macierzyństwie. Pojawiły się te wszystkie tematy, których na spotkaniach z panami himalajstami nikt nie porusza. I wtedy padło pytanie, czy macierzyństwo oduczyło mnie ryzyka. Nigdy nie chodziłam w góry, żeby się zabić. Mam poczucie, że jestem mega ostrożna. Przez to moje dwie pierwsze wyprawy były nieudane. Nie weszłam na szczyt, bo czułam, że tak jest bezpieczniej. Oczywiście znajdziesz różnych ludzi, którzy patrzą na mnie jak na wariatkę, która niepotrzebnie ryzykuje i robi głupie rzeczy, ale poruszam się zawsze w swojej strefie komfortu. Uważam, że jestem bardzo ostrożna. Nie czuję, by warto było wejść na szczyt, choćby kosztem odmrożonego palca. Co innego sprawia mi tam frajdę? Na razie trudno mi cokolwiek wymyślić, bo jestem zdagną cały czas. Nie wiem, jak to będzie. Trudno mi powiedzieć, czy będę miała ochotę zostawić ją na dłużej. Ale nie chcę się zamknąć tylko w roli matki. W jakimś stopniu po to się tu wynieśliśmy. Wiadomo, nie jeżdżę na 3 miesiące na Spitsbergen, gdzie mam ciszę, spokój i przestrzeń. A do Wrocławia wracam co jakiś czas i wtedy miło jest pobyć w centrum miasta. Ale po prostu przestało mi tam być fajnie. A tu mam bliżej góry i naturę. Nie wydaje mi się, bym zupełnie przemodelowała swój system wartości. Może skala będzie inna przez jakiś czas. Co prawda jestem geriatryczną mamą, swoje lata już mam. Będę się dostosowywać do tego, co będzie się działo. Jakie będą moje pragnienia i na co będę miała ochotę. To, że planujemy robić tutaj coś w rodzaju agroturystyki, też w dużym stopniu przywiąże mnie do tego miejsca. Nie zakładam jednak, że będę tu codziennie na wieki wieków. Opcji jest dużo. Najbliższy plan mam taki, że tej zimy chciałabym się powspinać w Tatrach. Doprowadzić do tego, by Dagna mogła zostać beze mnie 3-4 dni. W kwietniu zaczęliśmy się wspinać z mega zajaraną dziewczyną tuż po kursie wspinaczkowym. Ma taki fajny entuzjazm wspinaczkowy, ale nie ma doświadczenia. Już latem mnie zapraszała nawet na proste drogi, jakieś dwójki, trójki. Na razie jest mi ciężko, bo mała nigdy nie została na noc beze mnie. Idea jest taka, by zanim pojawią się goście, spróbować ją odstawić od piersi. Zobaczymy, czy to się nam uda. 1,5 roku to deadline. Marzy mi się, żeby już zimą móc pojechać na 3-4-dniowy urlop bez dziecka. Pod koniec ciąży przypomniałam sobie o dziewczynach, które spotkałam kiedyś przy barze w Kalamburze we Wrocławiu. Mówiły, pierwszy raz od 3 lat wyszłam z domu. Na coś takiego absolutnie się nie zgadzam.
1: A w RMF FM Czaterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.

0: Ostatnie 3 miesiące ciąży spędziłam na planowaniu, jak to zrobić, żeby zostać aktywną. Ogarnęłam chustowanie, przyczepkę rowerową dla dzieci, przyczepkę narciarską. Dagna nie miała 2 miesięcy, jak pierwszy raz poszłam się wspinać w Sokolikach. Na 3 miesiące pojechaliśmy z moimi rodzicami kamperem na Bałkany. Kiedy Dagna miała 5 miesięcy, prawie weszliśmy zimą na Śnieżkę. I tak to działa. Wymaga organizacji, redukcji celów, ale się da. To była moja idea fix. Nie być jedną z tych mam w pieluchach, w praniu, które nie mówią inaczej jak w dziecięcym języku. Kluczowe jest poczucie sprawczości, a brak takiego poczucia automatycznie blokuje. Niby nigdy nie wydawało mi się, że ktoś mi podcina skrzydła, ale to jednak gdzieś wyłazi. Po tych ostatnich historiach i konflikcie z Natkańskim, mimowolnym znalezieniu się w centrum afery, musiałam szybko podejmować decyzję i myślę, że dobrze sobie z tym poradziłam. Adam mi mówił: daj spokój. A ja: dlaczego? Bo jak pójdzie gówno w wentylację, to też się ochlapiesz. Tylko wiesz co? Nie mogę tego tak po prostu zostawić. Zawsze mogę się umyć. Gdy mój konflikt z Broad Peak był prywatny, odpuściłam. Jednak to było na oczach wszystkich. I czułam, że powinnam zająć stanowisko. Rywalizacja jest mi obca. W ogóle w życiu za dużo jest trudności, żeby sobie jeszcze dokładać, że musisz być lepsza od kogoś. W górach jest tyle zmiennych rzeczy, które musisz przezwyciężyć, że dokładanie do tego rywalizacji to zbędny bagaż. Nie mam w sobie takiej żyłki. Ja mam po prostu satysfakcję, jak coś zdobędę. Zrobię to w dobrym stylu. Największą frajdę miałam na Nunie, gdzie byliśmy we dwójkę. Wiedziałam, że robimy to, co chcemy, że jest pięknie i nie ma nikogo. Jak stawałam w miejscu obozu, obracałam się i patrzyłam na to, co widzę, miałam poczucie, że chcę być tu i teraz. Ta podróż wiele dla mnie znaczy. Bo odbyła się po długiej przerwie, kiedy myślałam, że nie wrócę w góry wysokie. Udało nam się wejść w fajnym stylu. Sprawiło mi to ogromną radość. W każdym miejscu, na każdym przystanku, w każdym momencie wysiłku miałam poczucie wolności. W przeciwieństwie do poprzednich, na przykład Broad Peaku, na którym byłam pierwszy raz w sezonie letnim, gdzie był tłum, gdzie nie pozwolili mi wchodzić na midla, mówili mi, co mogę, a czego nie. Emocjonalnie mnie to dużo kosztowało. Wcześniej byłam w Himalajach jesienią, zimą albo na wiosnę, kiedy nikogo nie było, kiedy byliśmy pierwszą ekipą i działaliśmy sami. Cały czas miałam poczucie, że to nie to, że nie tego szukam i nie o to mi chodzi. A Nun był super. I niemożliwy do wykonania w standardach PHZ-u. W ramach organizacji trzeba się zaaklimatyzować, zejść, znowu wejść. A my wyszliśmy z bazy i weszliśmy na szczyt w 6 dni po sprawie. Każdy ruch był frajdą. Było sympatycznie, nie było zbędnych dyskusji, strategii względem innych zespołów. Nie mieliśmy telefonów satelitarnych, bo w Indiach nie można. Nie mieliśmy radia, bo to przy granicy z Pakistanem, a tam nie wolno. Byliśmy kompletnie zdani na siebie. Nie było nikogo. Było pięknie. Tam się wydarzyło wszystko to, po co ja w góry chodziłam i chodzę.
1: Czaterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Kolejna opowieść o niestrudzonych wspinaczkach za chwilę w RMF FM.

Baba bez chłopa w górach. W Taterniku z 2010 roku, w całości poświęconym kobietom w górach, znajduje opowiadanie o tym, jak baby poszły w góry i bez chłopa rady nie dały. Reklamy biżuterii dla fanek gór, bo wiadomo, że bez tego na szlak ani rusz. W wywiadach i rozmowach dotyczących wspinających się pań notoryczne pytania o macierzyństwo. Nawet jeden z artykułów został opatrzony tytułem: czy wspinaczka taka jak ja może mieć dzieci? Mężczyzn nie pyta się o takie kwestie. W moich rozmowach nie poruszałam tematu dzieci i macierzyństwa, o ile same rozmówczynie nie nawiązały do tego aspektu życia. Wracam do publikacji dotyczących afery z festiwalu w Lądku Zdroju, kiedy Janusz Majer odpowiedział Agnie Bieleckiej, że na himalajskiej wyprawie zimowej jedna baba na 10 chłopa to za mało. Czytam przeprosiny Piotra Pustelnika, który poczuł się w obowiązku wypowiedzieć się na temat jako prezes PZA. Drogie panie, jesteście w naszym środowisku niezmiernie ważne. Ważniejsze od tej drugiej połowy naszej małej społeczności. Z podziwem i dumą patrzymy na wasze osiągnięcia i zawsze bardzo się o was boimy. Dlatego ze smutkiem odebrałem niezręczną w słowach, niefortunną dla autora tych słów i złą w skutkach wypowiedź Janusza Majera. Bardzo za to wszystkie panie przepraszam. Czynię to w głębokim przekonaniu, że ta atencja dla was jest moją i mam nadzieję, że także męskiej części naszego środowiska zaszczytną powinnością. Jednocześnie chcę powiedzieć, że znam Janusza kilkadziesiąt lat i byłbym ostatnim człowiekiem, który nadałby jego słowom sens świadomego obrażenia kobiet. Z wyrazami szacunku, Piotr Pustelnik. I zawsze bardzo się o was boimy. Mimo dobrych intencji, nawet w słowach przeprosin czuć protekcjonalizm i patriarchalną opiekę. Na pewno nie złośliwą, ale zakorzenioną, naturalną, wdrukowaną. O tym podskórnym poczuciu wyższości rozmawiam z Beatą Słamą, autorką książek o górach, publicystką, a także wspinaczką. Góry to męskie środowisko, a ja się w nim obracam od 21 roku życia. Czym się przejawia ta maskulinizacja? Na kursach nikt mnie otwarcie nie molestował, ale oczywiście zdarzali się instruktorzy z lepkimi łapami. Wtedy człowiek się po prostu od nich oganiał i nie robił problemu. W latach 80. czy 90. nie było wrażliwości na te kwestie. A my byłyśmy uodpornione na grube żarty. Co gorsza, czasem nawet same w podobny sposób żartowałyśmy.

0: I to już niemal trzecia, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Za chwilę pierwszy gwizdek w Kansas. Pojedynek Szwajcaria-Argentyna to ostatni ćwierćfinał tych mistrzostw. Marcin Romanowski nadal poszukiwany. Sąd nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec polityka. Źródło inspiracji, wirtualny przewodnik oraz biuro podróży w jednym. Polacy coraz częściej planują urlop, korzystając ze sztucznej inteligencji. Przed nami ostatni ćwierćfinał tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W Kansas już za chwilę rozpocznie się spotkanie Argentyna-Szwajcaria. Wiadomo już, że zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Anglią, która przed godziną po dogrywce, przypomnijmy, pokonała Norwegię 2-1. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości zarządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Sąd okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Co oznacza piątkowa decyzja sądu?
1: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. Ogłosił to premier Donald Tusk. Jak politycy oceniają tę nową inicjatywę upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu? Sprawdzał to Jakub Rybski.
3: Politycy opozycji podchodzą do tego pomysłu ostrożnie i twierdzą, że wszystko zależy od tego, gdzie ten mur miałby powstać i jak dokładnie by wyglądał.
4: To jest jakaś nowa inicjatywa, a na tą chwilę konkretów brak. No tak to mogę skomentować. Naprawdę.
3: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej wskazują, że inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
5: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach, o Polakach, ofiarach ukraińskiej powstańczej armii. On przypada dzisiaj. Organizujemy co roku uroczystości państwowe.
3: Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy Sebastian Gajewski. Polityk dodał, że tu cytat: Polska ma prawo i obowiązek do upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej.
0: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej także wirtualny przewodnik, niekiedy nawet biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
6: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w chat GPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
7: Moja raczej nie używam do takich celów sztucznej inteligencji. Bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
8: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
6: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
0: Z mieszkańcami Warszawy rozmawia reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: A wakacje dopiero się rozpoczęły. Magazyny krwi już świecą pustkami. Podczas gdy stali dawcy wypoczywają na urlopach na drogach, dochodzi do większej liczby wypadków i zapotrzebowanie drastycznie rośnie. Nasza reporterka rozmawiała z Małgorzatą Szymczyk-Nóżką, wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
9: Jest apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o krew. Na jakiej zależy wam najbardziej?
10: Nam zależy zawsze na każdej grupie krwi. Szczególnie teraz akurat zależy na grupie 0 minus. Akurat przed sekundą miałam telefon ze szpitala. No i pani doktor dla pacjenta właśnie zamawiała płytki, które są ważne 5 dni. No i osocze, no i wszystko było 0 minus.
9: Wakacje to jest trudny czas dla was.
10: No, bo nasi dawcy stali, to wyjeżdżają właśnie na urlopy. Studenci mają wakacje, wyjeżdżają na wakacje albo do domu, więc w związku z tym ten nasz apel, żeby no, osoby, które do tej pory nigdy nie oddawały krwi, albo może raz chociaż tam, albo wielokrotnymi są dawcami, to żeby przed tym urlopem, przed wakacjami oddały krew, bo pacjenci tych wakacji nie mają.
9: Proszę ich zachęcić, tych, którzy jeszcze tu nigdy nie byli, bo pewnie tych przekonanych przekonywać już nie musimy. Dlaczego warto?
10: No oczywiście mogą Państwo sobie przeczytać właśnie na naszej stronie internetowej też przywileje. To głównym takim przywilejem są 2 dni wolnego. No więc to są takie 2 dni dodatkowe wolnego w pracy i pełnopłatne oczywiście. Natomiast to ludzie myślą, że to jakaś procedura jest rozciągnięta w czasie. A to on tak nie jest. No oczywiście jak jest czwartek i wtedy każdy chce mieć też wolny weekend, no to wtedy no niestety to trzeba sobie poczekać na to oddawanie. Ale samo oddanie to jest średnio 8 minut. Tyle trwa jedno oddanie takiej krwi pełnej. A z tego muszą Państwo wiedzieć, że mamy 3 składniki, czyli mamy koncentrat krwinek czerwonych, mamy osocze świeżo mrożone i płytki, czyli 3 potencjalnych pacjentów takiego jednego oddania krwi może otrzymać nasze składniki. No i też ludzie się boją jakby tego samego ukucia, ale to niczym się nie różni niż badanie laboratoryjne, więc to jest, wiadomo, no musi być ukucie, no bo tak raczej się nie pobierze na razie krwi, ale to nie jest jakieś właśnie, nawet jest, powiedziałabym, mniej bolesne niż właśnie jak jesteśmy w laboratorium i wykonujemy badanie.
9: Czy do takiego pobrania krwi musimy się jakoś specjalnie przygotować?
10: Troszeczkę musimy się przygotować, bo musimy być na pewno wyspani, wypoczęci. Musimy być po posiłku, czyli to właśnie różnica jest z badaniami laboratoryjnymi, bo najczęściej to mówią być naczczo, a tutaj musimy być po posiłku. Niech ten posiłek właśnie będzie taki lekkostrawny, może jakiś tam wysokokaloryczny może być. No i musimy być bardzo dobrze nawodnieni, a szczególnie właśnie jak jest ciepło na dworze. My musimy wypijać 2 litry płynów, czyli w tym dniu, kiedy oddajemy. Oczywiście nam musimy się nawadniać, ale też nawet 3 dni wcześniej, jakbyśmy się nawadniali lepiej, no albo jak już się już dobrze nawadniamy w ogóle, no to też dobrze, no to jednak wypijmy wodę, tam soczkiem może, coś tam, żeby było do tej wody.
9: A czy są jakieś przeciwwskazania? Myślę, że wielu z nas obawia się, że ich krew nie nadaje się do dzielenia z innymi.
10: Właśnie to sobie można dokładnie przeczytać, bo to jest zawarte w procedurach, jest w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji. No generalnie mówi się, że osoba taka zdrowa może oddawać krew, ale to się już od kilku lat zmieniło, więc zmieniła się na przykład, kiedyś osoby były dyskwalifikowane na stałe z chorobą Hashimoto, a teraz można. No, trzeba mieć spełniać oczywiście warunki, trzeba mieć zaświadczenie, tam się nie zmieniało leków, trzeba mieć te hormony unormowane. Kiedyś osoba, która miała alergię, dyskwalifikacja, a teraz może oddać astma, dyskwalifikacja kiedyś, a teraz można oddać łuszczyca, ja nie mówimy o jakichś takich bardziej dramatycznych tych łuszczycach powikłanych, ale taka osoba też może oddawać. I właśnie z tymi pytaniami mogą Państwo zetknąć się na tej naszej stronie internetowej albo nawet zadać te swoje pytanie właśnie do gabinetu lekarskiego, czy ja mogę oddać krew. Wtedy Państwo też uzyskają informacje.
9: Krwi nie da się wyprodukować. Ci, którzy potrzebują tego drogocennego płynu, liczą tylko na nas.
10: No i tutaj mamy właśnie problem, bo technologicznie wiadomo, że są próby dotyczące stworzenia sztucznej krwi to od kilkudziesięciu lat. Natomiast no, do tej pory no właśnie się nie udało tych wszystkich składników pozyskać. W związku z tym no to pacjent liczy na tego zdrowego dawcę, a niejednokrotnie nawet pacjent, który później wyzdrowieje, to on zostaje dawcą. Jak wszystko się zakończy dobrze, to on mówi, no trzeba się teraz odwdzięczyć. Natomiast no, wiele osób właśnie, nawet ciężko chorych pacjentów, no nie ma rodziny, nie ma znajomych, a oni liczą na drugą osobę, że przyjdzie i tą krew dla nich odda, że będą mogli mieć szansę na zdrowie i życie.
9: Wakacje są trudne nie tylko dlatego, że nie ma dawców, ale też dlatego, że jest wiele wypadków i tych potrzeb jest więcej.
10: No taki jeden wypadek to nawet kilkadziesiąt litrów przelanej takiej krwi. No, takie zdarzały się, wiadomo, że no, też zabezpieczamy na przykład w kilka składników. No i tutaj no, taki wypadek komunikacyjny, a niejednokrotnie on no, nie jest, że to jest ulega wypadkowi, tylko jedna osoba. A jeździmy w wakacje częściej, no to z automatu no, potrzeba właśnie tych większych stanów krwi, żeby faktycznie zabezpieczyć tych pacjentów ciężkich, rannych.
9: Rekordzista tutaj we Wrocławiu, ile oddał krwi?
10: No ponad 150 litrów, 170 tam z kawałkiem nawet. No mam w ogóle bardzo duże chyba taką grupę krwiodawców, 100 litrowców. Więc tam część osób wyraziła zgodę i dalej oddaje krew i tutaj widzimy właśnie jak też wyglądają. Bardzo dobrze wyglądają. No i to nas bardzo cieszy, no bo właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100 litrowych, czyli to no, faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra. Więc to jest taki aspekt właśnie, że jak człowiek wie, że to nic nie jest strasznego, że to nie jest jakoś czasochłonnego, nie jest nic, co musimy ponieść koszty tak, z tym związane, a wręcz nawet odwrotnie, czyli mamy te przywileje związane z oddawaniem krwi, no to jest fajna rzecz i dlaczego tego nie robić?
9: Na początku rozmowy mówiła Pani o tych 2 dniach wolnego, ale to też chyba ogromna po prostu satysfakcja, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, czynienie dobra.
10: No bo pierwsze właśnie osoby, które się tam wahają, no to też można, jak Państwo nie mają w gronie żadnego krwiodawcy, który obala mity, no to też można do nas się zwrócić, czy przyjść właśnie z jakimś inną osobą, która jest krwiodawcą, to nic strasznego, to no, nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi, więc, a tu jest uratowane życie, tak, ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować. To tym bardziej no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż Państwo, którzy przyjdą do Centrum Krwiodawstwa albo do oddziałów terenowych, albo na akcję wyjazdową pobierania krwi i oddadzą tą krew dla potrzebującego.
0: Z wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Małgorzatą Szymczyk-Nóżką, rozmawiała Martyna Czerwińska. A na początku faktów mówiliśmy o ostatnim ćwierćfinale tego mundialu Argentyna-Szwajcaria. No i już w 10 minucie Argentyna wychodzi na prowadzenie 1-0 dla Argentyny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Ojciec zdobył prawa do jego opieki, ale zamiast się zająć synem, oddał go pod opiekę swojej własnej mamie i właśnie u babci we wsi Nielepice Zdzisław Nęcka spędził najlepsze lata jego życia.
2: Gdy miał 8 lat, znów zamieszkał z tatą, ale tata też pił, a jak pił, to bił. Znów musiał uciekać z domu. Po którejś z awantur milicja zabrała go na pogotowie opiekuńcze, a w końcu trafił do domu dziecka.
1: No i tam spędził kolejnych 8 lat. To właśnie wtedy ujawnił się jego znakomity talent plastyczny. Po wyjściu z domu dziecka próbował utrzymywać się nawet przez chwilę z malarstwa.
2: Gdy ma 18 lat, ten talent lekko przekierowała jego ówczesna dziewczyna. To ona miała namówić swojego Zdzisia, by spróbował namalować pieniądze, których tej parze oczywiście bardzo brakowało. A kto się może oprzeć ukochanej kobiecie? No nikt.
1: Jak podrabiać z kolei coś w PRL-u, to najlepiej podrabiać dolary, których wartość była wtedy przeogromna. Oczywiście ta wartość poza oficjalnym obiegiem, czyli u cinkciarzy. Zdzisław załatwił matrycę, ale pamiętajmy, że to jest czas komuny. Wszystkiego brakowało.
2: Do druku potrzebny był kwas azotowy. Inne związki, to wymagało niemałego zachodu, ale w końcu udało się coś na lewo załatwić z rozlewni kwasów w Krakowie. Półtora roku przygotowań i jeśli chodzi o druk, pierwsza partia wyszła całkiem nieźle. Jednak cinkciarze od razu się poznali, że to fałszywki. Papier ewidentnie niedolarowy, no i tych pieniędzy nie wzięli.
1: Papieru na dolary już się załatwić nie udało, dlatego Zdzisław Nęcka wpadł na pomysł, by przerabiać banknoty o nominale 1 dolara na 100 dolarów. Nie wystarczyło dorysować zera. Trzeba było też George'a Waszyngtona zmienić na Benjamina Franklina.
2: Ci prezydenci jednak zupełnie nie są do siebie podobni. Franklin wyraźnie większych gabarytów od Waszyngtona.
1: Dobrze, że chociaż rozmiar papieru się zgadzał. Zdzisław Nęcka szukał sposobu na rozpuszczenie farby oryginalnego dolara. Drapał, szorował. W końcu przyjął się nawet do drukarni, żeby poznać tajniki tego zawodu i któryś ze znajomych tam w luźnej rozmowie powiedział mu coś o związku cykloheksan.
2: Nęcka zakupił ten środek. Zainwestował też w osiedlowym sklepiku w słoik ogórków. Ogórki wylał, a słoik zalał rozpuszczalnikiem po brzegi i umieścił w środku banknoty na całą noc. Rano farba z dolarów trochę puściła, przy okazji barwiąc na zielono cały papier.
1: No, totalne fiasko, ale wykombinował, że do rozpuszczalnika wystarczy dodać jeszcze środek kupiony w sklepie dla fotografów. No i po kolejnej nocy zielona farba z dolarów podobno zupełnie zniknęła.
2: Miał więc już papier. Miał przygotowaną też przez siebie matrycę. Zaczął więc produkcję. Zdzisław Nęcka po półtora roku prób opracował niemal perfekcyjny sposób na przerabianie banknotów jednodolarowych na banknoty studolarowe. Drukował głównie nocami. Wtedy była mniejsza szansa, że ktoś go na robocie nakryje, czy że przypadkowo trafi do niego milicja na rozmowy kontrolowane.
1: Skupował jednodolarówki, trafiały do rozpuszczalnika, matryca, mozolna praca, ale opłacalna. Jednej nocy potrafił wydrukować 20 banknotów. To dawało niewyobrażalną na owe czasy sumę 2000 dolarów.
2: Jak Polak na emigracji w Stanach miał szczęście, to tyle zarabiał w miesiąc, a on to produkował w jedną dobę.
1: Zaczął zaopatrywać wszystkich krakowskich cinkciarzy. Tym razem żaden się nie zorientował, że coś jest nie tak z dolarami od Nęcki.
2: Zaczął żyć jak król. W biednym PRL-u stać go było błyskawicznie na samochód, a później jeszcze na jeden, a potem jeszcze na jeden. Do tego najlepsze ubrania prosto z Peweksu. Lubił spędzać czas w drogich, tak zwanych dewizowych hotelach warszawskich, oczywiście zwykle w damskim towarzystwie.
1: Właśnie, Warszawa. Tam szalał. Ale miał zasadę. W Krakowie się nie wychyla, żeby nie sprowadzić na siebie podejrzeń. Miał skromne mieszkanie, a samochód i wszystkie markowe ciuchy trzymał w stodole w domu swojej dziewczyny. Kiedy chciał się gdzieś pobawić, no to właśnie wsiadał w auto, wkładał na siebie ubrania z Peweksu i szalał w stolicy.
2: Dziewczynę obdarowywał hojnie drogimi prezentami. W jednym z jazzowych klubów poznał studentkę pedagogiki, zakochali się w sobie i wtedy Zdzisław Nęcka wpadł.
1: I nie mówimy o osidłach miłości. Ma 21 lat, jest rok 1965. Jeden z krakowskich znajomych ukradł mu wtedy podobno dolary i żeby nie musiał oddawać, doniósł na milicję. Zdzisław Nęcka, zanim go aresztowano, zdążył wrzucić matryce służące do druku dolarów do kwasu azotowego.
2: Jeden z milicjantów wyciągnął je gołą ręką. Doznał poważnych oparzeń, ale matryce zostały zdeformowane. Milicjanci nie mieli dowodów, że fałszował dolary. Wtedy mógłby dostać 25 lat więzienia. Ale handel dolarami także nie był w PRL-u

0: nielegalne, dlatego trafił do aresztu, ale z krótkim wyrokiem.
1: Co ciekawe, poznana studentka nie skreśliła go, nawet odwiedziła w areszcie, no i gdy wyszedł, stworzyli trwały związek.
0: On nadal fałszował, ale już nie dolary, przerzucił się na dokumenty. W telewizyjnym programie Cela Numer mówił:
2: dowód osobisty tak naprawdę to mam drugi w życiu, którym zrobiło państwo, resztę zrobiłem sam, w miarę potrzeb. Bo to długo trwa w urzędzie, robię sobie swój oryginalny dokument na bazie tego, co wiem o sobie, no i co wiem o dokumentach, to znaczy robię sobie dowód sam osobisty, nie chodzę po urzędach.
0: Największe zapotrzebowanie było na dowody osobiste. Schodziło też sporo praw jazdy. Czasem ktoś zamawiał świadectwa maturalne, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
1: Zarabiał znacznie mniej niż w czasach fałszowania dolarów, ale i tak partnerce wystarczało na wszystko, żyła jak królowa, a jednak życie sielankowe się nagle skończyło.
0: No to był prawdopodobnie kolejny donos, jakiś anonim, potem nalot milicji. W trakcie przeszukania domu znaleziono 400 tysięcy podrabianych dolarów. On trafił do więzienia na dłużej, ona jako wspólniczka otrzymała krótszy wyrok.
1: Po wyjściu z więzienia, jak stwierdził Zdzisław Nęcka w jednym z wywiadów, partnerka zaczęła nadużywać alkoholu i przepuściła resztę tych ich prawdziwych pieniędzy.
0: Warto dodać, że Zdzisław Nęcka trafił do więzienia w sumie 17 razy, ale nigdy milicja nie złapała go na produkcji fałszywek. Jako recydywista w sumie przesiedział za kratkami około 40 lat.
1: W celi dużo malował, tworzył portrety współwięźniów, w latach 90. doczekał się wystawy w Krakowie. Zresztą tych wystaw było wiele. Zdobywał nagrody, wyróżnienia w malarskich konkursach. W świecie malarskim znany jest m.in. z fresku, jaki namalował w kaplicy aresztu śledczego Montelupi.
0: No to pytanie, skoro malarz i równocześnie fałszerz, czy podrabiał również obrazy znanych mistrzów? No odpowiedź chyba wydaje się oczywista.
1: Ale warto wspomnieć, że robił kopie między innymi na zlecenie państwa, gdy w 2000 roku z Poznańskiego Muzeum Narodowego został skradziony obraz Claude'a Moneta, plaża w Pourville, Nęcka odsiadywał kolejny wyrok w Zaborzu. Do jego celi zapukali śledczy i nakazali mu wykonanie kopii tego obrazu.
0: Wszystko rejestrowała kamera. Policjanci chcieli wiedzieć, czy i jak szybko możliwe jest skopiowanie tego dzieła. Nęcka uwinął się, uwaga, w godzinę.
1: A obraz, tak nawiasem mówiąc, odnaleziono dopiero 9 lat później w szafie w Olkuszu. Złodziej ukradł go, by po prostu podziwiać.
0: Wracając do Zdzisława Nęcki, zarzekał się, że nie podrobi nigdy polskich złotówek.
2: Matwanina graficzna, polski banknotów jest okropna, trudna. I nie podjąłbym się zresztą polskich banknotów z tej racji, że żyję w tym kraju i wiadomo, że dostałbym odpowiednio więcej.
0: A jednak ostatni wyrok odsiadywał oczywiście za złotówki.
1: Podobno namówił go do tego były strażnik więzienny. Panowie poznali się w krakowskim więzieniu Montelupich. Ten strażnik, znając historię genialnego talentu Nęcki, zamówił u niego produkcję fałszywek.
0: To było wyzwanie, bo polskie banknoty uchodzą za najlepiej zabezpieczone na świecie. Ale takie wyzwania Zdzisław Nęcka lubi. Podrobił każde z 15 zabezpieczeń.
1: W 2 lata wyprodukował, uwaga, ponad 312 tysięcy banknotów. Obaj panowie zarobili na tym tyle, że każdy z nich kupił sobie mieszkanie, auto i jeszcze zostało na wystawie. Życie.
0: Wyobraźcie sobie, za te wyprodukowane pieniądze żona Nęcki chciała sobie kupić kampera i ktoś doniósł, że może płacić fałszywkami. Banknoty były nie do odróżnienia od prawdziwych, ale różnicę wykrył czujnik do badania gęstości papieru. Tylko tak wydało się, że banknoty są podrabiane.
1: Zdzisław Nęcka otrzymał karę 6,5 roku. Podobno zarzekał się, że skoro jest już po 70, to po odsiedzeniu tego wyroku już nie wróci do fałszowania, ale podobno to samo mówił przy każdym wcześniejszym wyroku.
0: I tu znów warto zacytować jego własne słowa: urodziłem się fałszerzem i fałszerzem umrę. W naszym wakacyjnym cyklu opowiadamy przecież o największych kanciarzach i aferzystach PRL-u. Czas więc na największą zagadkę tamtych czasów. Kto odpowiada za bezwzględny napad na bank pod Orłami z 1964 roku?
1: Dwóch złodziei ukradło ponad 1 000 000 złotych. Doszło do strzelaniny, w którym zginęła jedna osoba. Byli też ranni. Wykorzystano wszystkie możliwe środki, a bandyci nigdy nie trafili za kraty. Historia, no naprawdę jak z amerykańskich westernów czy późniejszych filmów sensacyjnych. Jednak ta wydarzyła się w Polsce za czasów głębokiej komuny.
0: Spróbujmy więc uporządkować informacje, a w każdej opowieści najważniejsze jest tło historyczne. No jak już wspominaliśmy, jesteśmy w roku 1964, dokładnie jest końcówka grudnia, cała Warszawa przygotowuje się w pośpiechu do świąt Bożego Narodzenia, a każdy przecież wie, że najważniejszą częścią przygotowań są zakupy.
1: Te na początku lat 60. robić najlepiej w centralnym domu towarowym obok Alei Jerozolimskich. To był największy sklep w Warszawie, jak kto wie, czy również nie w całej Polsce. Jest to, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesny pawilon. Pracowało tam, wyobraźcie sobie, wtedy ponad 2000 osób.
0: Ruchome schody, parking podziemny, spory wybór artykułów, no powiedzielibyśmy Ameryka. Można kupić tam najlepszą wędlinę, najlepsze ubrania, no i skoro mówimy o świętach, najlepsze prezenty.
1: Ten sklep generuje gigantyczne obroty. Przewalają się przez niego prawdziwe tłumy warszawiaków i nie tylko, bo z całej Polski przyjeżdżają tutaj ci, którzy w swoich lokalnych sklepach widzą tylko haki i puste półki. Zaraz przed Wigilią dzienny utarg nie jest liczony w setkach tysięcy, a w milionach złotych. To mimo upływu lat absolutnie się nie zmieniło. Większość klientów kupuje prezenty na ostatnią chwilę.
0: I tak docieramy do tego 22 grudnia 64 roku, dokładnie do godziny 18:30. Główna kasjerka Jadwiga Michałowska oddaje w ręce dwóch strażników bankowych 8-kilogramowy worek z utargiem. Był to dokładnie 1 336 000 złotych.
1: Mężczyźni razem z kasjerką wsiadają do samochodu marki Warszawa. Kierowca odwozi ich, tak jak zawsze, do placówki Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Jasnej. Z samochodu wychodzi najpierw pierwszy konwojent, Stanisław Piętka, który ma zabezpieczyć teren. Po krótkiej chwili wychodzi Zdzisław Skoczek. To on niesie worek pełen pieniędzy.
0: Kasjerka widzi, że w kierunku drzwi wejściowych idzie też jakiś mężczyzna. On wyglądał początkowo, jakby też chciał wejść do banku. Finalnie zderzył się z biegnącym konwojentem i oddał strzał w pierś z bliskiej odległości. Strażnik pada na ziemię, a bandyta zabrał worek z pieniędzmi i ucieka.
1: W sytuacji szybko orientuje się drugi konwojent. Piętka jednak nie ma odbezpieczonej broni. Sytuację wykorzystuje więc kolejny napastnik strzelający z pobliskiej bramy. Stanisław Piętka umiera na miejscu.
0: Kasjerka i kierowca krzyczą i proszą o pomoc. Wezwani na miejsce funkcjonariusze spotkali się z widokiem krwawej masakry. Znaleźli też łuski po 8 nabojach. Jednak po gigantycznej gotówce nie było już żadnych śladów. Jaką wartość miały wtedy te zrabowane pieniądze? No za 1 300 000 w tamtych czasach można było kupić jakieś, uwaga, 10 domów pod Warszawą, a przeciętna miesięczna pensja wynosiła wtedy 1800 zł, więc śmiało można powiedzieć, skradziono prawdziwą fortunę.
1: No i właśnie świadomość ogromu tej sumy oraz bezpośredniego wręcz ataku na jedyną słuszną władzę PRL-u elektryzowała opinię publiczną. Bo przecież bank był państwowy, jak i właściwie wszystko w tamtych czasach, więc ktoś podniósł rękę na Polską Rzeczpospolitą Ludową.
0: A ciekawość czytelników gazet, które relacjonowały to śledztwo, była jeszcze większa, bo bandyci jakoś nie chcieli dać się złapać. Właśnie, wróćmy do tego śledztwa. Zaraz po strzelaninie funkcjonariusze milicji zablokowali drogi wyjazdowe z Warszawy. Mobilizacja była gigantyczna, bo i sprawa najwyższej rangi, sprawa nosiła kryptonim 64.
1: Na podstawie zeznań kasjerki i kierowcy samochodu stworzono portrety pamięciowe. Rysopis sprawców i znalezione łuski pistoletów wskazywały na to, że
3: ta sama banda dokonała 1 czerwca 1959 roku napadu na urząd pocztowy mieszczący się przy ulicy Armii Ludowej, Róg Marszałkowskiej, gdzie zabito Łukasza Czeczunia, konwojenta, raniono drugiego z konwojentów i zrabowano 666 tysięcy. O bezwzględności świadczy fakt, że tak przy ostatnim napadzie, jaki miał miejsce 22 grudnia, jak i przy napadzie 1 czerwca 1959 roku, mimo że konwojenci byli unieszkodliwieni pierwszymi strzałami, sprawcy dobili leżących na ziemi strażników.
1: Wspominał o tym pułkownik Stanisław Górnicki. Warto dodać, że dzięki rysopisowi bandytów odlane zostały specjalne manekiny sprawców. 1:1. Były one w rzeczywistych rozmiarach i zawierały najdrobniejsze szczegóły. To była prawdziwa nowinka w kryminologii w Polsce.
0: W dużym skrócie, jeden z napastników był wysoki, a drugi niski. Śledczy skupili się na tym wysokim, dlatego w kręgu potencjalnych podejrzanych znalazł się każdy wysoki mężczyzna mieszkający w Polsce. Na tej liście było, uwaga, 1,5 miliona mężczyzn. Milicja sprawdziła ponad 10 tysięcy mieszkańców Warszawy, no ale wszystko bez rezultatu.
1: Prowadzący to postępowanie ugrzęźli w tym gigantycznym kręgu poszukiwanych. Dlatego na konferencji prasowej pułkownik Stanisław Górnicki wystosował następujący apel.
3: Każdy, kto przyczyni się do ujawnienia sprawców, może być pewny, że w pełni zasłużył na wyznaczoną nagrodę. Jednocześnie pragnę zapewnić, że wszystkim, którzy udzielą informacji, zapewniamy pełną dyskrecję.
1: Jednak ta przemowa nie przyniosła większego rezultatu.
0: Bandyci ze skradzionym dorobkiem wyjechali najprawdopodobniej za Warszawę i ślad po nich zaginął. Cały napad wyglądał na zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko wskazywało na to, że byli to prawdziwi profesjonaliści.
1: Początkowo podejrzewano osoby, które były najbliżej tej zbrodni.
0: No to są przecież podstawy kryminologii.
1: Słuchaczom naszego programu zresztą tego tłumaczyć nie musimy, więc wzięto pod lupę, uwaga, wspomnianych dwóch konwojentów.
0: Oni w dniu napadu, czyli 22 grudnia 1964 roku, często wychodzili z tego centrum handlowego na miasto. Nie wiadomo, co tam dokładnie robili. Dodatkowo jeden z nich nerwowo spoglądał cały dzień na zegarek. Cały czas podkreślał, że musi być w domu na czas, bo jest umówiony i bardzo mu się śpieszy. A więc czy konwojenci albo jeden z nich byli częścią spisku, a późniejszy zastrzelony to tylko, powiedzmy, lekka aktualizacja planu i pozbycie się świadków? No, tego nie wiemy.
1: To w jaki sposób przeprowadzono atak, jakiej broni użyli bandyci, jednoznacznie świadczył o tym, że były to osoby, które no musiały wiedzieć, co robiły. I z tym związana jest najpopularniejsza teoria w tej sprawie. Wiele osób wskazuje, że musieli być to aktualni, bądź byli funkcjonariusze milicji i służb specjalnych.
0: Napastnicy doskonale znali topografię Warszawy. Wiedzieli, że w okolicy banku nie ma żadnego posterunku policji. Sposób ich ucieczki również był świetnie przemyślany. Zwolennicy tej teorii, o której mówisz, upatrują sprawców wśród byłych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w 1956 roku, po okresie stalinizmu, ten urząd został rozwiązany.
1: No właśnie, funkcjonariusze tego ministerstwa byli wcześniej odpowiedzialni za niszczenie podziemia niepodległościowego. Robili to krwawo, bez żadnej litości. Po przejęciu władzy przez Gomułkę Urząd Bezpieczeństwa został, jak wspomniałeś, zlikwidowany, a większość pracowników została zwolnionych, no i albo nie miała pracy, albo pracowała na przykład jako szatniarz gdzieś, no poniżej kwalifikacji.
0: Jest więc bardzo prawdopodobne, że sfrustrowani życiem byli funkcjonariusze wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności do przejęcia gigantycznych pieniędzy, a dodatkowo miał być to jakiś rodzaj zemsty. W tej sprawie był też jeden bardzo ważny anonimowy list i jeden telefon.
1: To ja zostanę przy tym telefonie. Wyobraźcie sobie, że długo, no 30 ponad lat po tym napadzie, w 97 roku do redakcji gazety tygodnika Kulisy zadzwonił anonimowo mężczyzna, który przekonywał, że za napadem stoi większa grupa osób. Nawet się umówiono na jakiś wywiad w tej sprawie. Anonim jednak nie przyszedł na to umówione spotkanie.
0: A propos listu, tego samego roku nieznany nadawca napisał wiadomość do redakcji Ekspresu Wieczornego.
1: Tak, ten list był z okolic Jaworzna. Anonimowy informator napisał wprost, że sprawa została rozwiązana, tylko opinia publiczna o tym nie wie.
0: W toku śledztwa miało wyjść na jaw, że złodziejami byli aktualni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i zostali oni zatrzymani, a potem zlikwidowani, a sprawę uciszono.
1: W 2019 roku kolejny trop. Znów na policję zgłosił się anonimowy informator, według którego sprawcami napadu byli Antoni S. i Adam L. Panowie idealnie pasowali do portretów pamięciowych, a po skoku finansowo wiodło im się podobno no nader dobrze.
0: Ile w tych doniesieniach prawdy, tego nie jesteśmy w stanie ustalić. W 1989 roku sprawę napadu na bank pod Orłami umorzono. Pewne natomiast jest to, że największa zagadka PRL-u nadal czeka na swoje oficjalne rozwiązanie.
4: Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u w RMF FM.

0: czwarta powoli się zbliża według radiowego zegara i zbliżają się też fakty, na które zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Amerykanie ponownie atakują Iran. To odpowiedź na ostrzał kontenerowca płynącego pod banderą Cypru w ciśnienie Ormus. Argentyna na prowadzeniu w walce ze Szwajcarią o awans do mundialowego półfinału. Trwa budowa stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Do jej ukończenia potrzeba jednak jeszcze 16 milionów złotych. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły trzecią w tym tygodniu serię ataków na cele w Iranie. Według Pentagonu to odpowiedź na ostrzał kontenerowca płynącego pod banderą Cypru w ciśnienie Ormus. W ataku na statek zginął członek załogi, a jednostka została poważnie uszkodzona. USA poinformowały, że celem uderzeń są m.in. irańskie radary, magazyny rakiet i dronów oraz wyrzutnie obrony przeciwlotniczej. Iran z kolei utrzymuje, że kontenerowiec naruszył wyznaczony szlak żeglugowy i zapowiada, że ciśnina Ormus pozostaje zamknięta do odwołania. Argentyna utrzymała prowadzenie całą pierwszą połowę w Kansas na tablicy wyników w meczu ze Szwajcarią. Po pierwszej połowie 1-0 dla Argentyny. Za chwilę kolejny gwizdek. 16 milionów złotych potrzeba na dokończenie budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci Tu się tuli w Tychach na Śląsku. Stworzenie takiej placówki podjęła się fundacja, która od lat pomaga maluchom i ich rodzicom. Prowadzi już domowe hospicjum i centrum dziennej opieki. Powstający nowy budynek będzie tak naprawdę szpitalem z całodobową opieką dla nieuleczalnie chorych dzieci. Hospicjum będzie też zapewniało tak zwaną opiekę wytchnieniową.
1: Rodzice, którzy mają ciężko chore dzieci, muszą się nimi opiekować 24 godziny na dobę. Chodzi taki czas, że są bardzo zmęczeni albo potrzebują zaopiekować się po prostu sobą. Iść do lekarza, położyć się do szpitala albo zająć się resztą rodzeństwa, która jest w domu i wtedy mogą wyjechać na krótki wyjazd właśnie z resztą gromadki. Wtedy opieka wytchnieniowa pomaga zaopiekować się chorym dzieckiem.
0: Mówi Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. Więcej o inwestycji i o tym, jak można pomóc w budowie, przeczytać na rmf24.pl. Teraz w faktach ważna informacja dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy zamykają na 5 tygodni fragment swojej autostrady prowadzącej do polskiej granicy. Samochody ciężarowe nie będą mogły nawet korzystać z objazdu. Szczegóły zna reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: Słowacka autostrada D3 zostanie zamknięta w niedzielę o 23 i ponownie otwarta dopiero 17 sierpnia. Na kilkukilometrowym odcinku od Świerczynowca do Skalitego w tym czasie remontowane będą jednocześnie wiadukty i tunele. To jednak nie jedyne złe wieści dla kierowców, bo na czas remontu dla tirów zamknięta będzie także poprowadzona równolegle słowacka droga krajowa numer 12. Tak więc ciężarówki nie będą mogły skorzystać z najkrótszego objazdu zamkniętego odcinka i będą musiały poszukać innej drogi na Słowację lub przejechać przez Czechy. Dla jadących naszą ekspresową S1, która łączy się ze słowacką autostradą D3, będą to więc poważne utrudnienia i to w środku wakacji.
3: Wakacje w faktach RMF FM.
0: Wielkie świętowanie na polsko-niemieckim pograniczu. Trwają tam dni Hanzy. Tydzień temu bawiły się polskie Słubice. W ten weekend impreza przeniosła się do niemieckiego Frankfurtu nad Odrą. To element naszej wspólnej kultury i historii. Tak mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.
4: Przed nami imprezy we Frankfurcie nad Odrą. W weekend kulminacyjne wydarzenia po stronie frankfurckim, między innymi przy tamtejszym ratuszu. To taka ciekawostka, że oprócz wykonawców niemieckich, również przedstawiciele kultury polskiej, wśród nich między innymi zespół Bratanki.
0: Podkreślił Adam Szulczewski. Szczyt sezonu urlopowego jest coraz bliżej. To potwierdzają właściciele gospodarstw agroturystycznych i prywatnych kwater z Gór Świętokrzyskich. Chętnych na przyjazd jest równie dużo, co przed rokiem.
5: Jest zainteresowanie, bo już od jutra znowu jest grupa.
6: Jeśli chcielibyśmy teraz znaleźć wolny termin pod koniec lipca albo na początku sierpnia, udałoby się? Czy na razie jest wszystko zapełnione?
5: To znaczy, wszystko może nie zapełnione. Jakieś 3-4 pokoje gdzieś by się wygospodarowało.
6: Ale trzeba szukać i dopytywać i kombinować.
5: Trzeba kombinować, bo nie wszystkie grupy, wiadomo, zajmują cały obiekt.
0: Z Kazimierą Grzejszczyk, właścicielką gospodarstwa agroturystycznego w gminie Bodzentyn w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Sopot przyciąga coraz więcej turystów i to nie tylko w wakacje. Z analizy opartej na danych GUS i płatnościach kartami Visa wynika, że goście zostają tu na dłużej i wydają więcej pieniędzy. Ale kto najwięcej i czy są zaskoczenia? Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski przeanalizował raport razem z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim.
7: Kto najwięcej wydaje w Sopocie?
8: Patrząc na dane systemu Visa, bo z tym partnerem podpisaliśmy porozumienie jako pierwsze polskie miasto w ubiegłym roku, no to możemy z całą pewnością powiedzieć, że Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy i Szwedzi to jest taka pierwsza piątka narodowości, które najwięcej wydają w Sopocie, jeśli chodzi o turystów, gości zagranicznych.
7: Skoro macie te dane z kart płatniczych, to wiecie też, na co wydają te pieniądze.
8: Tak, możemy zajrzeć rzeczywiście trochę głębiej w ten system i dowiedzieć się, na co wydają turyści w Sopocie za sprawą kart Visa i tutaj zdecydowanie kulinaria wybijają się na pierwsze miejsce. Prym wiodą Norwegowie i Szwedzi, którzy zdecydowanie najwięcej wydają podczas pobytu na smaczne jedzenie w naszym kurorcie.
7: Czyli to jest też promocja w tych krajach skandynawskich, jeżeli chodzi o kulinaria trójmiejskie, sopockie?
8: Zdecydowanie. Dla nas to jest podpowiedź, wskazówka, a nawet potwierdzenie tego, że od kilkunastu miesięcy w prawidłowy sposób prowadzimy swoje działania promocyjne na rynku skandynawskim. Tam rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie ofertą gastronomiczną, a Sopot za sprawą tego, że ma chociażby kilka restauracji w prestiżowym przewodniku Michelin, ale też bogatą, urozmaiconą ofertę gastronomiczną, no może tutaj przyciągać gości ze Skandynawii.
7: Patrzymy na Skandynawię, spójrzmy też na kraj. Kto najczęściej odwiedza Sopot?
8: Jeśli chodzi o odwiedziny, to prym oczywiście wjedzie województwo mazowieckie na czele z Warszawą, natomiast mamy silne wsparcie tutaj w postaci naszej aglomeracji. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni, ale też takich powiatów jak powiat pucki, kartuski czy gdański chętnie przyjeżdżają do Sopotu, spędzają tutaj czas, korzystając z oferty kulinarnej czy oferty kulturalnej i też to widzimy po danych, do których mamy dostęp.
7: Czy można to rozdzielić na miesiące? Częściej ktoś przyjeżdża zimą, częściej ktoś przyjeżdża latem?
8: Oczywiście. To też te dane pozwalają nam monitorować ruch turystyczny w niskim sezonie, w wysokim sezonie, w okresie letnim. I tak tutaj w okresie letnim w kwestii gości zagranicznych prym wiedli ponownie goście z Niemiec, Czech, Słowacji, oczywiście krajów skandynawskich. W przypadku Polski mówimy tutaj o województwie mazowieckim, województwie pomorskim, wielkopolskim, czy śląskim. Natomiast to w skali całego roku ten ruch turystyczny jest porównywalny do roku 2024. Natomiast co nas bardzo cieszy w miesiącach jesienno-zimowych, obłożenie w obiektach noclegowych, liczba udzielonych noclegów wzrosły rok do roku, a to pokazuje, że Sopot jest atrakcyjny również poza tym okresem letnim, w którym najczęściej jest kojarzony.
7: Patrząc na ten raport, jest coś, co was mogło trochę zaskoczyć, albo jakaś miejscowość, jakieś państwo się pojawiło, którego się nie spodziewaliście, że będzie tak wysoko w tym rankingu?
8: W przypadku gości krajowych ogromny skok jakościowy, ilościowy w kontekście wydanych środków pieniężnych za sprawą kart Visa odnotowali mieszkańcy Białegostoku, co nie było dla nas takie oczywiste, natomiast rzeczywiście ten skok jest bardzo jakościowy. Zaraz za Białymstokiem mieszkańcy Wrocławia dużo chętniej wydawali swoje pieniądze w Sopocie. Natomiast w przypadku gości z zagranicy dla nas sporą niespodzianką są goście z Islandii, którzy głównie za sprawą przyjazdów korporacyjnych, biznesowych kilka razy w roku okazali się bardzo kalorycznymi turystami, bo podczas swoich krótkich pobytów wydali na tyle duże kwoty, że w skali całego roku możemy mówić, że są w top 10 najwięcej wydających pieniędzy, turystów wydających najwięcej pieniędzy w Sopocie.
7: A czy wiecie, jakie to są firmy?
8: Są to firmy sektora branży rybnej, które już od kilku lat obrały sobie Sopot jako miejsce takich wyjazdów motywacyjnych, korporacyjnych, o długości od kilku do maksymalnie tygodnia.
7: Na co głównie wydają turyści w Sopocie?
8: Tutaj zdecydowanie największe wydatki są w kategorii kulinaria i tutaj w przypadku gości z zagranicy, Norwegowie i Szwedzi najczęściej i najwięcej wydają pieniędzy w naszych sopockich restauracjach, co bardzo nas cieszy i pokazuje, że warto z taką ofertą promować Sopot na tamtym rynku.
7: Czy jakieś wnioski po tym raporcie wyciągacie? Gdzie trzeba z tą promocją iść dalej? Gdzie trzeba ją zwiększyć? Gdzie może jej brakuje?
8: Tak, po to nawiązaliśmy tą współpracę żeby wiedzieć, czy nasze działania dotychczas podejmowane były zasadne, ale też, żeby zobaczyć, na których rynkach warto być może położyć mocniejszy akcent, przewartościować swoją ofertę, więc cały czas te dane analizujemy i już działania na ten rok są planowane właśnie zgodnie z tym, co widzimy w systemie, tak aby jeszcze skuteczniej ściągać tutaj turystów, którzy potem zostawiają swoje pieniądze i zasilają naszą lokalną gospodarkę.
7: W jakich krajach pojawi się Sopot częściej?
8: Byliśmy już w Norwegii, za chwilę będziemy w Czechach, natomiast są tutaj głównie rynek czeski, skandynawski, niemiecki, to są te obszary, z których będziemy starali się ściągać jeszcze więcej turystów.
7: I co zachęca tych turystów, żeby przyjechać do Sopotu?
8: No my prezentujemy Sopot jako kurort całoroczny. Oczywiście jesteśmy zdani jako miejscowość, która przyciąga głównie latem, natomiast pokazujemy ofertę spa, wellness, ofertę gastronomiczną, ofertę kulturalną, która przez cały rok może być atrakcyjna. I też zauważamy, że tak zwany low season, niski sezon, jest coraz częściej dostrzegany i pożądany przez turystów, bo nie każdy chce w tej chwili wypoczywać w takim okresie roku, kiedy mamy tłumy na ulicach, tłumy w restauracjach, dlatego chcemy przekuć ten niski sezon jako mocny argument przemawiający za tym, żeby Sopot odwiedzić na przykład jesienią czy zimą. Stąd nasza kampania Widzimy się w Sopocie przez cały rok i widzimy, że to powoli przynosi efekty.
7: Patrzymy teraz na Zatokę Gdańską. Słońce przebija się już. Ten lód, który był na morzu, chyba odpłynął albo się roztopił. Spodziewacie się teraz wielu turystów?
8: Tak, liczymy na to, że wraz z nadejściem wiosny i tych pierwszych promieni słońca ruch turystyczny odbije się znacznie w górę. Myślę, że już wszyscy mamy dość zimy, chociaż była piękna, no to jednak trochę za długa z perspektywy branży turystycznej tutaj nad Zatoką Gdańską, więc liczymy, że rzeczywiście ten ruch turystyczny będzie teraz rósł w siłę i z każdym kolejnym weekendem, im bliżej lata, tym więcej turystów, ale też gości odwiedzających Sopot na kilka godzin będzie po prostu coraz więcej.
7: Mówiliśmy też o miejscowościach dużych, różnych z kraju, osobach, które przyjeżdżają do Sopotu. A czy ludzie żyjący nad morzem też przyjeżdżają do Sopotu?
8: Zdecydowanie. No widzimy, że mieszkańcy Gdańska czy Gdyni chociażby, czyli naszych dwóch dużych sąsiadów, bardzo chętnie odwiedzają Sopot. Widzimy to i po punktach informacji turystycznych, gdzie dopytują, jak spędzić czas, co dzieje się w Sopocie, gdzie smacznie znieść, bo takie rekomendacje osobiste są na wagę złota. Natomiast widzimy to też tych twardych danych, widzimy na co wydają i rzeczywiście kulinaria, różnego rodzaju usługi czy oferta kulturalna to jest coś, na co mieszkańcy aglomeracji chętnie przeznaczają czas i pieniądze w Sopocie.
0: Z prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiejem Barskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: turystom wstęp wzbroniony. W radiu RMF 24.
1: W Radiu RMF 24 czas na kolejną odsłonę naszego wakacyjnego cyklu Turystom wstęp wzbroniony. Co tydzień zabieramy was w miejsca, no, na swój sposób niezwykłe, ale też trudno dostępne. Naszymi przewodnikami są pasjonaci historii, eksploratorzy takich miejsc: Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka.
2: Dzień dobry.
1: Jakub Stankowski.
3: Cześć.
1: To twórcy popularnego na YouTubie kanału Urbex History. Słuchając waszych opowieści, panowie, zastanawiam się, czy wy w ogóle potraficie podróżować do takich normalnych miejsc, leżeć na plaży, zwiedzać muzea, czy zawsze jednak patrzycie, żeby wejść tam, gdzie nie do końca inni chcą wchodzić w ogóle, nawet im do głowy nie przyjdzie.
4: Niech anegdota będzie odpowiedzią, bo kiedyś testowaliśmy coś takiego. Parę lat temu pojechaliśmy z dziewczynami właśnie w trasie urbexowej. Zatrzymaliśmy się gdzieś w Bułgarii na Złotych Piaskach. Mieliśmy spędzić tam, jeżeli dobrze pamiętam, 5 dni. To trzeciego dnia nam się nudziło, wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Rumunii odwiedzić opuszczone kasyno i nagrać statek zatopiony bardzo blisko brzegu morza, więc niech to będzie odpowiedź na pytanie. Po prostu nie lubimy się nudzić. Można spędzić 1-2 dni odpoczywając, od trzeciego już szukamy jakichś atrakcji, żeby coś robić.
1: Ale to wszyscy? Cała grupa? Dziewczyny też?
2: No, naszą trójkę telepi, aż jak za długo leżymy i nic nie robimy. Akurat nasze dziewczyny mogą sobie wtedy siedzieć w kurorcie, czy w hotelu, czy zwiedzać to, co mają ochotę.
1: Tak to działa.
2: Tak, a my wtedy we trzech wchodzimy do naszego Batmobilu i jedziemy na opuszczone miejsce opowiedzieć kolejną ciekawą historię.
1: A co was ciągnie w ogóle w takie miejsca?
3: Ja myślę, że to jest takie coś, co jak byliśmy małymi chłopcami, to każdego interesowało. Taka niedostępność, zagadka. A co tam jest w tym bunkrze, jak wejdę, tak? Tam, gdzie nie wolno. I to właśnie ta ciekawość, która, że no, już minęło 10 lat, jak się tym zajmujemy na YouTubie, ale mimo wszystko i tak ta ciekawość z nas dalej nie wyszła. Tylko teraz mamy większe możliwości. Właśnie dlatego mogliśmy na przykład pojechać do Rumunii.
1: I dalej jesteście chyba tymi małymi chłopcami, coś mi się tak wydaje.
2: Mężczyźni chyba nigdy z tego nie wyrastają, zawsze zostaje się tym małym chłopcem, można powiedzieć, tylko coraz więcej obowiązków jest. No ale jako, że to jest nasza pasja, no to znaleźliśmy już w swoim życiu trochę czasu na to, żeby zawsze trochę odpocząć i udać się na taką wyprawę, tak jak Kuba powiedział, do Rumunii chociażby, żeby zobaczyć coś, co normalni ludzie raczej by tego nie zrobili, nie zobaczyli, bo to jest dosyć też niebezpieczne.
1: Dzisiaj będzie u nas o miejscu, które na zdjęciach na pierwszy rzut oka wygląda niezwykle.

0: to jest taka turkusowa woda otoczona przez zielone wzgórza, to jednak są tylko pozory. Jak trafiliście na Gemane, tą zatopioną wioskę w Rumunii?
1: To w ogóle ciekawa historia, bo trafiłem na nią około 4 lat temu, w momencie, kiedy chciałem samemu polecieć do Rumunii i nagrać parę odcinków na nasz kanał. No i znalazłem, można powiedzieć, że amerykański youtuber, który również się zajmuje urbexem, był tam parę miesięcy wcześniej i nagrał o tym miejscu właśnie też jakby swój materiał, tylko to zrobił dosyć tak, no, średnio, że bardzo się tego, tak, po łebkach bał, więc podjechał, pokazał i uciekł. A my stwierdziliśmy, że fajnie by było coś takiego nagrać, tylko trochę lepiej. No więc tam pojechałem i opowiedziałem, można powiedzieć, historię całego tego miejsca, jeżdżąc dookoła tej Gemany, ale no też chcę szybko o tym powiedzieć, bo potem jeszcze byliśmy tam we trzech właśnie w tym roku. Opowiedziałem całą historię tej Gemany, ale czegoś mi ciągle brakowało, bo chciałem bardzo dopłynąć, można powiedzieć, do czubka kościoła, który był zatopiony, bo trzeba było pamiętać, że Gemana, to jezioro Gemana powstało około 1978 roku i to był pomysł oczywiście komunistycznej partii, tam Czałczesku rządził. Na tych terenach właśnie, można powiedzieć, odkryli, że można wydobywać miedź i to tej miedzi jest naprawdę dużo, tylko że podczas wydobywania miedzi jest dużo związków, chociażby cyjanek czy siarka, gdzie trzeba jakoś je gdzieś, można powiedzieć, składować. Więc twierdzili, że na terenie wioski, która była u podnóża gór, zrobią sztuczne jezioro. Wszystkich stamtąd przesiedlą, obiecując im góry, a tak naprawdę nie dając im nic w ostateczności. Zalali tą całą wioskę i tylko wystaje właśnie czubek kościoła na środku jeziora. I chciałem właśnie tam bardzo popłynąć, ponieważ to wygląda przepięknie i majestatycznie. Dookoła są góry, po środku właśnie czubek tego kościoła, a sama woda, no to kolor turkusowy, pomarańczowy, mieniący się, no cudowna rzecz. Więc tam pojechałem, nagraliśmy to, a potem wróciliśmy tam w tym roku właśnie, aby popłynąć tam pontonem i pokazać jeszcze więcej.
0: Żeby było ciekawiej, to miejsce w ogóle nie istnieje na większości mapy, nie jest w żaden sposób oznaczone na znakach drogowych, to prawda?
2: Znaczy, szukając tego terenu, znaleźliśmy to na mapach. Szczerze mówiąc, to musiałbym teraz zobaczyć, co to
3: znaczy, jest. Bardziej jest ta kopalnia zaznaczona. Tam wydobywali 11 tysięcy ton miedzi rocznie, oprócz tego jeszcze złoto. Ale tak, rzeczywiście nie ma żadnych znaków, no bo Rumunia nie ma się z czego chwalić, ponieważ jest to po prostu kataklizm, bo no ta skażona woda przedostaje się do wód gruntowych i metr rośnie rocznie. Mimo to, że już przestali wydobycia, to i tak dalej, wydaje mi się, że w wyniku opadów, po prostu no dalej jest wypłukiwane te złoża i, no i ta woda po prostu no idzie do góry, tak? Znaczy się to ciężko nazwać wodą, bo to jest taki szary pył, szlam taki.
1: To jest szlam, który się wydobywa z takiej rury, która jest poprowadzona najprawdopodobniej z samej tej kopalni. Tak jak Kuba powiedział, zapewne to jest coś, co podczas opadania deszczu, no kopalnia jest na górze i ten cały szlam wędruje rurami i z tych rur to wszystko trafia właśnie do tego sztucznego jeziora. No więc ten metr rzeczywiście się podnosi, bo jak
3: to
1: tam
3: było
1: wróciłem,
3: ciekawe właśnie z tym domem.
1: 4 lata później stałem obok domu, który nie był zalany. Po 4 latach ten dom już był zalany i płynąc tam, płynęliśmy w takiej pomarańczowej brei, coś jak smoła, tylko że taka pomarańczowa. Nawet ciężko mi powiedzieć, co to jest.
3: Wiecie, no jak wygląda olej, jak się rozleje na wodzie i tworzy się takie oczko?
2: Wiemy.
3: Taki olej samochodowy. To dokładnie tak to wyglądało, tylko było pomarańczowe. Nomen omen, było to bardzo piękne.
1: No i pachniało siarką, więc no, rzeczywiście to jest wielki kataklizm, no i nie jest to w żaden sposób zabezpieczone, dlatego Kuba też powiedział, że no, to trafia do wód gruntowych, a już nie pamiętam, jakie jezioro obok jest, czy jaka rzeka przepływa, ale to jest jedna z takich głównych rzek Rumunii, więc no, trzeba pamiętać, że zapewne no, ta rzeka też jest w jakimś stopniu skażona przez samo to jezioro.
3: Wiesz, jak się nie bada i nie sprawdza,
1: no to nie ma problemu.
0: Nie ma problemu. No właśnie pytanie, jak to możliwe, że w czasach, kiedy w Europie walczymy z, nie wiem, słomkami z plastiku, podkręcamy normy spalania w samochodach, w Karpatach mamy jezioro, do którego nadal wpływają toksyczne nieczystości.
2: No właśnie tu jest ten problem, bo trzeba się przenieść dekady lat wstecz i to jest takie zgniłe jajo po systemie słusznie minionym. Generalnie komuniści nie nie dawali wyboru ludziom, którzy tam mieszkali. Generalnie postęp za wszelką cenę. I nie chcę mówić tutaj, że przemysł czy postęp czy coś jest czymś złym, bo postęp jest konieczny, wydobywanie miedzi jest konieczne, tylko w sposób niejako cywilizowany. Ludzie, którzy zostali siłą wyrzucani ze swoich domów, mieli obiecane duże odszkodowania za domy, że mieli pobudować się w najbliższym możliwym terenie, gdzie to będzie możliwe, a praktycznie nic nie dostali. I tak samo dbanie o środowisko naturalne przy wydobyciu przemysłu da się to zrobić w sposób taki, gdzie nie będzie się aż tak niszczyć tej okolicy, tylko umówmy się, no ekipa Ceauşescu za bardzo się nie przejmowała takimi, za przeproszeniem, pierdołami jak ekologia, tylko po prostu waliła wszystko do jeziora i do tej pory to się dzieje.
0: Nie ma zmian? Nic nie próbują z tym zrobić?
2: No właśnie, to jest ten temat, że to jest po pierwsze kasa, po drugie to jest takie kasa. Dosyć mocno niewygodne dla Rumunii, że to nie jest powód do dumy. I wydaje mi się, że za bardzo nie mają pomysłu na ten teren. Wiem, że jakaś kanadyjska firma chciała przywrócić tam wydobycie złota, ponieważ to znaleźli, ale takie uporządkowanie tego terenu i wzięcie po prostu w sposób cywilizowany do ogarnięcia tego dookoła po prostu kosztowałby ogromne pieniądze i po prostu mówiąc prosto, jest takie zgniłe jajo, którego nikt nie chce dotknąć i po prostu na póki to nie wywali jakimś dużo, dużo większym problemem, gdzie to jest taka tykająca bomba zegarowa, bo cały ten szlam, ten syf przechodzi do wód gruntowych, to przechodzi to dalej, to generalnie prędzej czy później wybuchnie i wtedy trzeba będzie to posprzątać. Ale wracając właśnie do tych słomek i tak dalej, to można powiedzieć, że to jest właśnie takie... Można powiedzieć, że to jest hipokryzja właśnie, że skupiamy się na jednych rzeczach, a zostawiamy drugie tutaj.
3: To też jest patowa sytuacja, bo jak posprzątać Gemmanę, które jest ogromnym, sztucznym, skażonym jeziorem? To jest fizycznie niemożliwe, bo jak, co ty zrobisz z tą wodą?
1: Musisz czekać... Wybudujesz oczyszczalnię.
3: Tak.
0: A jak, znowu... jak to jest wielkie? Do czego to można porównać?
1: O, nie wiem,
0: żelazny most koło Polkowic?
3: No, do soliny.
1: Tak. No. To jest taka, no to jest bardzo duże. To z samochodem, żeby to objechać, to jest parę godzin, jeszcze to jest w górach, więc...
3: To jest to, o czym rozmawialiśmy. Tam zgnite jajo, oni nawet nie budują infrastruktury dookoła, tam nie budują ulic, tam się jeździ po błocie, no bo po co mają zrobić coś, żeby... No, nie mówimy o problemie, tego nie ma.
1: No właśnie, lepiej o tym nie mówić i to jest chyba najlepsze dla nich takie, tak. Żeby nikt się o tym nie
3: powiedział. Mimo to, że mieszkają tam jacyś ludzie, rzeczywiście traktorami jeżdżą albo terenówkami. Nawet przecież ta jedna pani, nie do końca mogliśmy się z nią dogadać, ale powiedziała nam no toxic. Po czym za 10 minut patrzymy i krowy i psy piją tą wodę bezpośrednio z tego jeziora.
0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą wizytę w Radiu RMF 24. Przypomnę, dzisiaj z nami byli Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziółka, Jakub Stankowski, twórcy kanału Urbex History. A ja tradycyjnie zapytam...
2: Dziękujemy.
0: Następnym razem jaki temat?
3: Lunik 9. Romskie osiedle na Słowacji.
0: Możesz być lektorem. Słowo daję, naprawdę.
3: Dzięki, do zobaczenia na Luniku.
0: Dzięki za dziś.
1: Pa, pa.
2: Cześć.
4: Turystom wstęp wzbroniony w Radiu RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. To będzie prawdopodobnie kolejny remis w ćwierćfinale mistrzostw. O awansie do półfinału Argentyny lub Szwajcarii zdecyduje dogrywka. Wysokie ceny i problemy z dostępnością peletu. Mimo to Ministerstwo Klimatu nie planuje zwiększenia podaży drewna. W Gdyni padł rekord. Podczas świętowania Kaszubi zagrali na ponad 500 diabelskich skrzypcach. Ostatni ćwierćfinał tego mundialu nie zakończy się prawdopodobnie w regulaminowym czasie gry. Do końca pozostało pół minuty i potem jak w drugiej połowie Szwajcaria wyrównała wynik z Argentyną, potrzebna będzie dogrywka. Przypomnijmy, o awans do walki o puchar zwycięzcy tego spotkania zwalczą z Anglią, która także po dogrywce pokonała wcześniej tej nocy Norwegię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w ukraińskiej dyplomacji. Po co? By przyspieszyć realizację uzgodnień z partnerami dotyczących dostaw uzbrojenia. Podkreślił, że szybciej powinny być wdrażane m.in. porozumienie z USA o licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot oraz współpraca z państwami europejskimi przy rozwoju obrony przeciwlotniczej. Zełenski zaznaczył, że Ukraina potrzebuje szybszego przekazywania obiecanego wsparcia wojskowego, zwłaszcza w obliczu kolejnych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Kijów oraz inne regiony kraju. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście na gorącej linii RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. Fakty w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak.
1: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład strocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to wczoraj premier Donald Tusk.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
0: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też, żeby odkrywać prawdę. Tak komentowali w podkarpackiej wsi Red Róż uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.
4: Upamiętnić ofiary oczywiście.
5: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
6: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
7: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
8: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
9: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
0: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu ta liczba wynosiła 505.
10: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
11: Jedność, jedność Kaszub!
12: Bijemy rekord, jak idzie!
10: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
12: Jeszcze gramy, grajmy w rytno. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. O Kaszepku, dyma czadu.
13: Cudowne! I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
10: To było słychać.
13: No tak, a to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
0: W Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol, 100-metrową żółto-czarną flagę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Okej, Boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
1: Dobra, nie zaczniemy zanim nie poleci ten dżingiel.

0: i wracają wspomnienia z lat, gdy na wakacje jeździło się do dziadków na wieś.
1: I wtedy jeszcze GPS był drukowany, nie wiem, czy pamiętacie, to nazywał się Atlas Samochodowy albo Mapa. I co najgorsze, bo to był duży minus, nie wyświetlały się ostrzeżenia przed radarami.
0: Tak, ani przed korkami, nie. I pamiętam, że tata dawał po hamulcach, jak już się jeździło na takie wakacje, gdy zobaczył radiowóz przy drodze, a potem się okazało, że to była makieta Poloneza.
1: Pamiętam, i to wcale nie były udane makiety, i tak wszyscy się nabierali.
0: Na takim kijku podparta, no.
1: To w takim razie, jeżeli dorastaliście w takich czasach, zapraszamy, to podcast OK Boomer w RMF FM, Paulina Sawicka.
0: Paweł Jawor, cześć. Dziś u nas o kasetach magnetofonowych. Mamy takie ze smurfnymi hitami, no ale też Glinarz z Beverly Hills i kolejne historie miłosne z Gadu Gadu.
1: I nie wiadomo, gdzie nas jeszcze poniesie, bo przypominamy, to są wspomnienia z lat 90. i przełomu drugiego milenium. I będzie pięknie.
0: Tak, a ja bym jeszcze chciał o tych, na początek, o tych wakacyjnych wypadach z rodziną, bo mi się przypomniało. Mhm. Jak już mówiłaś o tym GPS-ie, który był drukowany i to się nazywało wtedy Atlas Samochodowy,
1: tak,
0: to trzeba było mówić ojcu, że za chwilę, tato, przejedziesz z kartki B2 na C4.
1: To naprawdę wiele mówi, ale pamiętam, jak właśnie jechaliśmy kiedyś w daleką podróż ze Śląska do Holandii, do przyjaciół rodziny. Mama była takim nawigatorem, bo tata kierował. I ona dzielnie się spisywała, tylko że mama miała chorobę lokomocyjną, więc co jakiś czas tata i tak musiał sam zerknąć na mapę, stawaliśmy na poboczu. I właśnie, to jest zaskakujące, bo tata czy z mapą, czy bez, on wszędzie dojechał, wszędzie znalazł drogę, miał taki zmysł orientacyjny, bo ja jestem już tym pokoleniem i tym rodzajem człowieka, który musi mieć nawigację, bez nawigacji zginie. Jeżeli usłyszycie o osobie, która wpadła z nawigacją do jeziora autem, to mogę być to ja.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nawigowałem ojca, siedziałem obok i właśnie miałem ten atlas samochodowy.
1: Tato,
0: i
1: taki, jedź na C4.
0: Tak, jedziemy. Tato, jedź na C4. I to było coś niesamowitego, bo tata i tak dojechał do celu, mimo że jechaliśmy wtedy akurat przez Świętokrzyskie. Pamiętam, minęliśmy Radom i mówię do taty, tato, za chwilę w takim razie, jak już wjechaliśmy na tę kartkę C4, miniemy Poznań.
1: Tak, jakby wiesz,
0: gdzie za chwilę znaki pokazywał Kielce. Ale dojechał do celu.
1: Wiecie, co jest miejscowość, nie wiem, Ameryka, Wenecja, to może jest jakieś Poznań w Kieleckiem, nie wiem, nie
0: wiem. Mi się skleiły, czy wiesz, tam z T4 przeskoczyłem na C6, nie wiem, jak mi to wychodziło.
1: Ale właśnie tak jak mówimy o podróżach, to obudziły się we mnie wspomnienia, wiecie, takie postoje w zajazdach leśnych na przykład. Tak. Kanapki ze sreberka, herbata z termosu. Ta herbata z termosu, to ona funkcjonowała nawet latem, pamiętam.
0: Nie wiem dlaczego, ale była bardzo słodka. Tam bardzo. Cukru mama ładowała tyle.
1: Tak, moja babcia robiła najpyszniejszą herbatę na świecie. Ona właśnie robiła taką z cytryną, zwykłą herbatę, lekko słodziła. I moje koleżanki ze szkoły prosiły babcię o przepis na herbatę. Naprawdę nie był skomplikowany. Żadnego tajnego składnika. Ale właśnie, byliśmy w trasie. Tata pił na przykład kawę z termosu także i w drogę, ewentualnie na stacji benzynowej, ale z tego co pamiętam, te termosy dobrze funkcjonowały. Czasem się jeździło pociągiem, to wtedy zabieraliśmy, pamiętam, jechałam z dziadkami, to mieliśmy pomidory, jajka. Teraz jak siedzę, jadę pociągiem i ktoś wyciąga kanapkę z jajkiem, to wiem, że to była zemsta za to, że ja kiedyś jadłam to jajko w pociągu.
0: Bo to było tak, rzeczywiście, jak się potem wracało z tej ze wsi, od dziadków, to babcia dawała wałówkę, surowe mięso, to ono było zamrożone, ale słuchajcie, tam przecież nie było klimatyzacji w tym aucie. Tam to musiało po prostu puścić i pamiętam, jedziemy, a to w bagażniku było zapakowane, zatrzymuje nas policja. Jakaś rutynowa kontrola, ojciec nic nie zrobił nawet. Otwierają bagażnik, a tam krwią cieknie. I co ciekawe, spojrzeli się na siebie, na ojca, zamknęli bagażnik, no jedzie pan dalej.
1: No wiesz, to trochę bali się, że skończą, że Boże, to jest jakiś seryjny morderca i skończą w bagażniku, ja nie wiem.
0: Albo po prostu rozumieli człowieka, że mu zaraz się mięso zepsuje, no.
1: Tak, zahaczyliśmy trochę prawie o scenę zbrodni.
0: Tak, bo klimatyzacja wtedy, to jak już mówiłem wam, to było uchylone okno, no i to tyle, no.
1: Wiatr we włosach, zapach lata, zapach lasu, jak się przejeżdżało. Mhm. To lubiłam bardzo, naturalna klimatyzacja.
0: I zapach gnojówki, jak się przejeżdżało.
1: To była ta gorsza część, ale wiecie co?
0: Obok pól.
1: Wtedy jakoś się funkcjonowało, natomiast teraz sobie nie wyobrażam auto bez klimatyzacji. To znaczy, to już jest takie... No, człowiek się już bardzo wygodny zrobił pod tym kątem.
0: Tak, ale co do tego zapachu takiego właśnie nieprzyjemnego, to pamiętam, że kilka kilometrów na jednym wdechu człowiek potrafił zrobić.
1: Tak.
0: To jedziesz szczerze szybciej.
1: No i właśnie, jesteśmy w tej podróży, śpiewało się piosenki. Mhm.
0: To była metoda na uciszenie dzieci. W sensie, żeby nie gadały, tylko żeby chociaż śpiewały.
1: Miałeś jakieś kasety z ulubioną muzyką? No bo na pewno tata.
0: Rokowe klasyki. Tak. Mama też miała jakieś takie swoje ulubione kasety. Była kaseta Ich Troje, to na pewno. To nie z rokowych klasyków.
1: Orety, słuchajcie, właśnie, kasety. Mój dziadek. Jechaliśmy nad morze z babcią i dziadkiem, oni mnie wtedy zabrali ze sobą i to było akurat z okolicy Częstochowy, prosto właśnie nad morze. I była tylko jedna kaseta prawdopodobnie w samochodzie i ona była strona A, strona B, strona A, strona B. Ona przez całą tą podróż leciała w kółko. Czerwone gitary. Nie mogę tego słuchać do tej pory. To znaczy, znam na pamięć, nie znoszę ich, to znaczy doceniam bardzo twórczość tych panów, ale tak bardzo mi się przejedli, bo przez cały wyjazd, czy to była jakaś krótka droga na plażę, czy właśnie ta długa droga nad morze i z powrotem, dziadek puszczał cały czas te czerwone gitary i przysięgam...
0: Wgrało ci się na dysk.
1: Wgrało mi się na dysk. Do tej pory mogę zacytować w nocy ich piosenki. Nie cierpię i to tylko dlatego. To przejedli się bardzo. Ale dobrze, no właśnie, bo my dzieciaki też mieliśmy takie swoje hity i kasety, które puszczaliśmy.
0: Tak, o właśnie.
1: Nie wiem, czy myślisz o tym samym.
0: Przyniosłem tutaj kasetę. Jest taka kaseta, słuchajcie. Uwaga, Smurfy, zbliża się Gargamel!
1: Ale właśnie, wiecie co, bo tam były też przeróbki w smertnych hitach, tych znanych piosenek. Ulalala, Barbie Girl, na pewno znacie oryginał.
0: Blue, taka piosenka była przeróbka.
1: Kojarzysz, I'm a Barbie Girl i tak dalej, może nie będę śpiewać. Oryginał na pewno kojarzycie, to czas na tą smurfną wersję. Teksty pod polską wersję, jak mówi Wikipedia, tworzył m.in. Jacek Cygan i panowie z kabaretu Otto. No, weszło do głowy też na całe lata, faktycznie. To było ulalala, a ja tam wejdę. To było zamiast ulalala, I love you baby. Także to coś takiego. Ale to też napisać polski tekst pod tę melodię.
0: Tak.
1: I żeby to jeszcze było dla dzieci, panowie szapoba. No, tak.
0: Ale to dowodzi tego, że wcale nie trzeba znać język, z którego się tłumaczy. Ważne, że się zna język, którym się tłumaczy.
1: To miało dobrze brzmieć do utworu, to wszystko.
0: No tak, kasety to był hit i te niezapomniane momenty, gdy kaseta wciągała się w radio i trzeba było tak delikatnie ją wyciągać, żeby nie uszkodzić taśmy. No, a wy jakie macie wspomnienia z tamtych lat? Nie wiem, macie jakieś zabawne historie z rodzinnych wyjazdów? Piszcie do nas, chętnie posłuchamy. SMS 3322. Kto jechał do Bułgarii maluchem?
1: Nad morze, właśnie jakieś przygody, może słuchaliście w kółko tej samej kasety. Może jedliście kanapki z kiełbasą i z jajkiem w pociągu i to jedyne, co zapamiętaliście. Właśnie, może pociąg nad morzem. Albo możecie nas znaleźć na gadu-gadu, okej, boomer, albo właśnie 3322, piszcie z bramki SMS-owej. Czekamy na te wasze szalone wakacyjne wspomnienia właśnie tam.
0: Przez cały dzień odczytywaliśmy wasze wiadomości z GG i były pytania, czy widzieliście nowego gliniarza z Beverly Hills. Ha, patrzcie na to.
1: Ale co ta? Oczywiście, że tak. To znaczy, nie widziałam, źle powiedziałam. To nie jest tak.
0: Opięty jeans na pupie.
1: O nie, to może nie. Znaczy, oczywiście oryginału widziałam, ale nie widziałam tego na Netflixie i z tego, co widziałam, w ogóle to wskoczyło chyba na pierwsze czy drugie miejsce.
0: Tak, to jest jakiś hit.
1: Jeżeli chodzi o kartę czasu.
0: Tak, jest super zabawa. Eddie Murphy jest w formie. Dużo żartów nawiązujących do poprzednich części. Dlatego fani pierwszych trzech części muszą być zachwyceni. Ja jestem. Aż włączyłem sobie właśnie z powrotem te wszystkie części, które się za dzieciaka oglądało. Miałem 4 wieczory z gliniarza. Ten numer Axela Foliego z bananami w róży wydechowej. Pamiętam, że za dzieciaka zrobiliśmy taki sam sąsiadowi dokładnie, którego tak no, nie za bardzo robiliśmy. Krzyczał na nas, gdzie w piłkę tu gracie pod blokiem, on spać w ciągu dnia nie może.
1: Ale co, banany do róży wydechowej?
0: Banany do rury wydechowej i wiesz, odpalasz auto i takie...
1: Złapał was? W sensie wiedział, że to wy?
0: Nie.
1: Może.
0: Nie,
1: może,
0: że nie było wtedy kamer na osiedlach.
1: Może kłócił się ze wszystkimi dziećmi na podwórku, dlatego tak. Nie wytypował.
0: I z sąsiadami, pamiętam tę scenę, że zawołał sąsiada, takiego mechanika jednego, drugiego. Kurczę, pół osiedla się zeszło, wiesz, tak kolegów, sąsiadów i patrzyli pod maskę. No to się zepsuł. Nie, to muszą być tuleje, słuchaj.
1: Matko.
0: A to banan w róży wydechowej. Tak było. Ale to są ostatnie momenty, żeby zrobić komuś taki numer, no bo tak, auto spalinowe odchodzą już do lamusa powoli. No jeszcze jeżdżą, ale wiadomo, idzie w stronę elektryków, ale w elektryku tego już nie zrobisz.
1: Słuchaj, nie pogadam z tobą akurat o gliniarzu konkretnie, ale to odblokowało mi jedno wspomnienie, takie bardzo, bardzo wyraźne, jeżeli chodzi o muzykę. Tutaj mamy motyw z gliniarza, bardzo, bardzo dobrze znany. No właśnie, czołówka, którą grałeś, to potem wróciła też jako Crazy Frog. Pamiętacie to? What's going on?
0: I to też Eddie Murphy zrobił. Axel F.
1: To Ding Ding, to był on?
0: To on.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Bo właśnie, jeżeli chodzi Ding Ding, to pamiętam też, że Żaba śpiewała We Are The Champions, było coś takiego, ale tak naprawdę to ten motyw był najbardziej znany i ten utwór był najbardziej znany. I co jeszcze się niestety rzucało w oczy, że ta Żaba, animacja Żaby, bo to był taki projekt właśnie muzyczny, że ta Żaba wchodziła bez spodni.
0: Tak. Mm-hmm.
1: I to później ocenzurowano w kolejnych jakichś tam, w kolejnych latach, w kolejnych teledyskach, natomiast no tak, nie dało się nie zauważyć. I właśnie znalazłam, że w kwietniu 2020 roku ten człowiek, który założył, czy stworzył Crazy Frog, założył konto na portalu społecznościowym. W sumie nie ten człowiek, znaczy ten człowiek jako Żaba, o tak powiedzmy.
0: Człowiek pod postacią Żaby założył konto.
1: Troszeczkę się zamieszałam, ale chodzi o to, że wydał nowy album i podobno coś tam jeszcze gra jako Crazy Frog, także ciekawe. No ale dobrze się to wspomina. To znaczy, nie byłam jakąś fanką tego utworu, ale na wszystkich potańcówkach podstawówce musiał lecieć Crazy Frog.
0: Ding, ding, dong, dong.
1: I teraz, jak jesteśmy przy podobnych czasach, przy podstawówce, to są akurat nasze czasy, bo jesteśmy podobnym rocznikiem. Dobranocka. Kojarzycie może Tabalugę?
0: Tak.
1: Tak?
0: Miła, taka, niewinna, no nie taka.
1: No, niewinna bajka o smoku. O tak powiedzmy, groźny bałwanie, który chciał pokrzyżować plany. Była króliczka Milusia, która pomagała. Przeraża mnie to, jak dużo pamiętam z tego czasu, naprawdę. No i właśnie, bardzo, bardzo niewinna bajka. Na tym się zatrzymajmy, a teraz nie uwierzycie, że poleciał tam ten tekst.
2: Jakubie, zrób mi loda.
3: Rozkaz wasza śniegowość.
0: Oj.
1: No wtedy człowiek tego nie rozumiał, teraz też nie.
0: Nie może wtedy
1: ja
0: rozumiał,
1: nie wiem,
0: teraz...
1: Nie wiem, o co chodzi.
0: Nie
1: o co się,
0: co jest niezwykłego w tym tekście? Proszę mi nam wytłumaczyć, bo ja tu nic nie kumam.
1: Proszę, zmieńmy temat, bo zabrnęłam za daleko.
0: Nie, dobra, jest jeszcze, te teksty taki z bajek, które teraz rozumiemy inaczej, a były rozumiane kiedyś inaczej, to jeszcze ja mam z Królika Baksa, proszę bardzo. To jest mój ulubiony fragment, bo tam był taki kapitan pirat i on walczył z Królikiem Baksem i była taka scenka, że jeden był na jednym statku pirackim, drugi był na drugim statku pirackim i oni do siebie strzelali. I to wyglądało właśnie tak.
4: Ej ty, ahoj! Poddaj się!
5: Ahoj ci!
1: No tobie także ahoj, prawda?
0: Ahoj ci! Ahoj! Marynarskie przywitanie. Dajcie się tylko tak.
1: Źle się dorasta, słuchajcie. Lepiej było zostać w tych niewinnych, wspaniałych czasach. Wpadła też wiadomość z bramki SMS, czytam. To było mega głupie, ale działało, żeby się urwać z lekcji do higienistki. Oręża damusująca w proszku w takim patyczku plastikowym, to pamiętam.
0: Tak.
1: Wciągało się ją nosem, żeby dostać ataku kichania. Zawsze potem nauczyciel wysyłał do higienistki. A co do orężady na dzień dobry, dwie orężady na miejscu, poproszę 1 zł, to kosztowało. Właśnie, takie urywanie się z lekcji. To znaczy, ja byłam akurat z tych uczniów, którzy siedzieli jak frajerzy za każdym razem. Raz ja się dałam namówić z Dzień Wagarowicza. No.
0: O ja. Ja się robiłem, jak była taka lekcja, na którą nic nie umiałem, a wiem, że będzie pytanie, robiłem się tak płaski, tak kładłem się plackiem na stole, że myślałem, że mnie pani nie zauważy zza podręcznika.
1: A zauważyła?
0: No zawsze zauważała, no, bo się kitrałem, to ona zawsze zauważała, ale byłem na tyle sprytny, bo że mówiłem, proszę pani, tablica jest brudna, ja bym poszedł umyć gąbkę. O, Paweł, już
1: o, jaki miły chłopiec.
0: Tak. I w tym czasie ja czekałem pod drzwiami, aż ona kogoś innego wytypuje i tylko słyszę, o, Jawor nie wraca, no nie? No dobra, no to sprowadzamy do odpytki.
1: Uniknąłeś?
0: Tak. I jak wracałem i pytała się mnie, dlaczego cię nie było tyle czasu? Ja mówię, panią dyrektor spotkałem na korytarzu i mnie zaczepiła i pytała.
1: Sprytne.
0: Tak.
1: Sprytne.
0: Kłamczuk byłem straszny, ale udawało się. I druga metoda była na to, jak uniknąć odpytki, to się zgłosić do odpytki, w sensie nauczyć się pierwszej lekcji, bo ona była zawsze najłatwiejsza. Zgłaszasz się do odpytki, dostajesz 5 i masz z pół roku spokój.
1: To było super. Mhm. To było akurat super. Później były też te numerki niepytane, które były przydzielane raz przez samorząd szkolny. Tak. Było coś takiego. Ale jeżeli chodzi właśnie o ucieczki z lekcji, to pamiętam, że były takie lekcje religii, z których uciekali przez okno, bo to było na parterze. I nie wiem akurat... Znaczy no...
0: Pan Bóg ich opuścił, czy to oni?
1: Oni chyba Pana Boga. To znaczy, to było tak, że ksiądz, który prowadził lekcję, był młodziutki, nie radził sobie jeszcze z klasą za bardzo i regularnie z jego lekcji uciekali. I no właśnie między innymi przez okno...

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Górków, górek i wszystkiego. Teraz jakbyś mi powiedział, znaczy no te ważniejsze jakieś obiekty, okej, okay. Ale jakbyś mi kazał teraz te takie drobinki podpisać w życiu. W życiu. To była pamięciówka.
3: Tak, nawet polskie rzeki wszystkie bym nie podpisał.
2: Nie przyznawać się do tego.
3: Przecież
2: ale w ogóle...
3: Mnie Poznań leżał przy Kielcach.
2: Zapomniałam. Aby my tak właśnie od podstawówki do liceum, a ja jestem ciekawa obojętnie, co wspominacie w tej chwili. Może część z was nawet gimnazjum. Sposoby na zerwanie się z lekcji. Piszcie do nas na GG, przypominam nasz login do OK Boomer, RMF. Możecie też pod 3322, jeżeli macie jakąś bramkę SMS-ową, to SMS-ki tam też mile widziane. Na redakcja@rmf.fm, tam też możecie do nas pisać. I na pewno wrócimy do tematu tych psikusów szkolnych, ucieczek z lekcji i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jeszcze jedna wiadomość. I to w sprawie kolekcji milenialsów. I okazuje się, że te kolekcje dalej są zbierane.
3: Tak, mam tę wiadomość. Karteczki dalej można zbierać i z siostrą do tego zachęcamy. Przez ponad półtora roku z trzech segregatorów zrobiło się nam jakieś 60. Nawet prowadzimy o tym TikToka, także to nie wymarło całkowicie.
2: To co, dzwonimy?
3: No.
4: Słucham.
2: Cześć, hej, Paulina i Paweł z RMF FM. Powiedz mi, jak masz na imię?
4: Asia.
2: Pisałaś, że karteczki dalej można zbierać i ty ze swoją siostrą dalej to robisz. Przyznaj się, ile
4: tak.
2: tego masz?
4: Ponad 60 segregatorów, takich tych mniejszych Disneyowych. Bo kiedyś się też zbierało w biurowych segregatorach, ale już nie, już teraz zbieramy tylko w Disneyowych. Mamy ponad 67 chyba?
2: Wow, czyli prawie 70. Rozumiem, że przyjmujecie tak. w razie czego kolejne segregatory.
4: Tak, tak, chętnie. Mamy zresztą TikToka o nazwie Karteczkowanie i tam też często kupujemy nawet. Jak ktoś nas znajdzie i nam chętnie sprzeda, to zawsze kupujemy.
3: No, zaobserwowałem was przed chwilą, tak się zastanawiałem. Czy to
4: dzięki!
2: Słuchajcie, ale gdzie wy tu mieścicie? No bo czekaj, 70 segregatorów, nawet tych mniejszych, wypchanych karteczkami, to...
4: Akurat mieszkam oddzielnie z siostrą i ona przechowuje u siebie wszystko. Ma taki duży regał. Zresztą można wszystko zobaczyć u nas na tym, bo mamy w sumie już dwie szafki są zajęte i zaczyna brakować nam miejsca, więc będzie chyba trzeba coś kolejnego dokupić.
3: A, widzę na TikToku teraz rzeczywiście.
2: A, tak, ale Asia, jesteś spryciula. W sensie, zbierasz karteczki, macie 70 segregatorów,
3: jejku,
2: a cały bałagan przejęła siostra.
4: Dokładnie tak, ale zbieramy razem. Wszystko układamy razem, kupujemy razem, dzielimy się wszystkimi wydatkami, także to jest dobre, bo mamy dwa budżety w sumie na jedne karteczki.
3: Masz Brother Beera karteczki, widzę teraz przeglądam. Ja zapomniałem w ogóle o tej bajce. Tam był taki...
2: Mój brat niedźwiedź, to był Koda się nazywał. Koda ten.
3: Tak,
2: ten
3: to łoś to jeszcze tam był.
2: O rety, a powiedz mi takie wasze najcenniejsze karteczki, jakie są?
4: Teraz kupiłyśmy sobie taką bardzo rzadką karteczkę. Jest tylko 8 takich karteczek i nawet bez pary nie ma małych. Jest to wyraźny Herkules. Chwalimy się na którymś ostatnim TikToku nim i mamy kilka z Potwory i Spółka, gdzie wyszła tylko jedna seria tych karteczek. To są nasze najcenniejsze karteczki, które zdobyłyśmy w sumie już jak byłyśmy dorosłe, bo z dzieciństwa to mamy Lilo i Stitch.
3: Okej, okay, ale to jest ten Herkules na Pegasusie latającym? To jest to?
4: Tak.
2: Mm-hmm. A to tylko wow. Disney dziewczyny? Czy macie też
3: właśnie,
2: jakiegoś Leo DiCaprio?
3: Się za Jordana? Macie Jordana? Michaela Jordana? Czy tylko Disney?
4: Nie, ogólnie zbieramy wszystkie karteczki. Wszystkie, które w ogóle wyszły, jakikolwiek wzór. Nigdy nie sprzedałyśmy nic z naszej kolekcji, co nie było powtórką. To był nasz system od początku. Mój mąż nawet oddał mi swoje karteczki z dzieciństwa.
2: A jakie miał pewnie piłkarzy? Pewnie Jordan
4: tak,
2: się tam
4: miał
2: znajdzie.
4: Piłkarzy
2: no.
4: trochę. Miał właśnie jakieś takie stare Tom Jerry, bo on jest trochę starszy. Mhm. Więc wszystkie takie te kratkowane, jakieś bajkowe, takie to wszystko przejęłam od niego łącznie z segregatorem.
2: A śmialiśmy się, że przestępstwem było pisać po tych kratkowanych, prawda?
4: Tak, straszne.
3: A jak oświadczał ci się segregatorem, czy pierścionkiem?
4: Nie, pierścionkiem. Okay. Segregator przejęłam wcześniej.
3: Okej, okay, myślałem, wyjdziesz za mnie, mam dwa segregatory.
2: A powiedz mi, po ile takie karteczki teraz chodzą? Bo wiesz, jeżeli chodzi o wymiany z dzieciństwa, to była zwykle daj mi jedną dużą, dam ci dwie małe.
4: Duża, tak.
2: A jak wygląda teraz w dorosłym życiu i w dorosłym świecie ta wymiana handlowa?
4: Znaczy, wymiana jest tylko i wyłącznie, już zazwyczaj są to unikaty za unikaty.

0: Rzadko kiedy ktoś coś wstawia, żeby to było takie mniej cenne karteczki typu zwykłe kubusia puchatki. Aczkolwiek się zdarza, pojedynczo, ale się zdarza. Teraz to raczej się po prostu kupuje na sztuki, to każdy wycenia jak uważa. Często są licytacje robione, szczególnie rzadszych karteczek unikatów.
1: A tak mniej więcej takie unikaty? Bo tak...
2: Ile kosztuje taka karteczka unikat?
1: Tak z ciekawości.
2: Jakie są ceny, przedział cenowy?
0: Przedział cenowy można znaleźć, jak ktoś się nie zna, to wystawi za 5 zł. A może licytacja dobić do 70 albo i więcej.
1: Za nie jedną karteczkę?
0: Ale to są duże kwoty. No.
1: Za jedną karteczkę, słuchaj, to zaczną ludzie zaraz przeczesywać te wszystkie swoje stryżki i piwnice.
0: Ale bardzo dobrze, bo im więcej karteczek wypłynie na, że tak powiem, do grupy kolekcjonerów, tym lepiej dla nas. No bo nawet niezależnie od tego, kto kolekcjonerów będzie to miał, to lepiej, że to jest na rynku karteczkowym niż w śmietniku.
2: Rynek karteczkowy, jak to brzmi.
1: Tak, ale to tak.
2: Podziemie karteczkowe.
0: Dokładnie.
1: Masz jakieś marzenie, jeżeli chodzi o karteczkę?
0: Zdobyć wszystkie Herkulesy wyraźne. Jest ich 8, więc ale są bardzo rzadkie. I wszystkie potwory i spółka. I to już będę taka naprawdę spełniona.
2: Okej, czyli jeżeli ktoś takie ma i chciałby się z tobą dogadać, to piszcie na priv karteczkowanie na TikToku, tak?
0: Tak, dokładnie. Albo na Instagrama, bo tam też mamy profil i tam mamy nawet nasze braki uzupełnione w relacjach wyróżnionych, także...
2: Okej, zaobserwowałem was też na Instagramie właśnie.
0: Dzięki bardzo.
1: Ja też zaraz to zrobię. Asia, to super historia, także życzymy udanych łowów w takim
0: razie. Dziękuję bardzo.
1: I Herkulesów.
0: Dziękuję bardzo.
2: I
0: jeszcze potwory i spółka wszystkie i...
2: Tak.
1: Fajnie, że do nas napisałaś. Cześć.
0: Pa.
2: Na Facebooku pisali do nas także kolekcjonerzy kapsli, naklejek z Pokemonami. Synek mojej kuzynki zaczął zbierać się samochody z gum turbo, a same gumy rzucał w kąt. Interesują go tylko naklejki z autami.
1: No, to nie dziwię się, bo chyba tych gum się nie kupowało dla gum, tylko właśnie dla tych auteczek. Czyli rozumiem, że to jest tradycja, która jest przez młodsze pokolenie zachowana. A właśnie, i to jest super sprawa, bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, mieliśmy love story prosto z GG.
2: Tak, to był pierwszy Tinder.
1: Kolejny dowód na to, że gadu-gadu tak naprawdę nie było stratą czasu.
2: Michał na linii teraz ze z nami, udało się go złapać razem z żoną.
1: Michał, no cytuję twojego SMS-a. Mój pierwszy kontakt z dziewczyną GG skończył się małżeństwem. Zabawna historia, he-he. I mnie to he-he zainteresowało. Co tam się działo?
3: No bo widzisz, to była taka sytuacja, że dawno, dawno temu do Polski, jak wkraczał sobie ten internet, jest taką pełną parą, miły te łącza SDI i SDN i tak dalej. Sąsiad sobie zrobił internet ze swoimi sąsiadami tam gdzieś na ulicy, zawołał mnie do siebie i mówi, patrz, jaki to jest fajny program. Takie gadu-gadu, coś tam gada z ludźmi, trzeba się połączyć gdzieś tam z jakąś miejscowością, jaką się chce, no i tyle. Ja mieszkam w takiej małej wsi Sieroszewice, niedaleko od Stroju Wielkopolskiego, no i sobie podłączyliśmy po tą miejscowość Parczew, a co mówimy, będzie fajnie. I się okazało, że jak połączyłem się z pierwszą, dosłownie pierwszą, lepszą dziewczyną, która tylko tam była dostępna.
1: I to była Magda, twoja żona?
3: Tak, to była Magda. Zaczęliśmy sobie dyskusję. My się pytamy w końcu, gdzie ty mieszkasz w tym Parczewie, nie? No to mówiła, że naprzeciwko cukierni. No tak z kolegą na siebie cukiernia, w naszym Parczewie te korzysty na środku, gdzieś tam w polach jeszcze jakaś gorzelnia stoi, cała atrakcja. Teraz jakaś cukiernia jest, nie?
1: No.
3: I tylko padło pytanie, ile masz do Ostrowa, nie? I Magda sobie napisała 16 km. A my do Ostrowa Wielkopolskiego mamy 12 w Sieroszewic, a Parczew jest bliżej, no to którym do najeździ, nie? I jak padło słowo do Ostrowa Wielkopolskiego, no to dopiero wtedy wyszło 405.
1: Aha, czyli po prostu dwie różne miejscowości, bardzo daleko. Pierwsza dziewczyna, którą wyklikałeś sobie na GG, to jak to się dalej potoczyło? No bo jesteście teraz mężem i żoną cały czas.
3: No bo to było potem tak, że od czasu do czasu gdzieś tam, czy to ona się odezwała, czy to ja się odezwałem, to sobie gdzieś tam było, no bo jej mama pochodzi w ogóle 60 km od tej miejscowości, co ja tam mieszkam. Nigdy by to tam do skutku nie doszło, gdyby też jej rodzice się nie pytali, co tam, jak tam w tych naszych okolicach, bo gdzieś tam wie mama, to nasze okolice tu znała, nie?
2: O, czyli teściowie pomagali w miłości. I GG oczywiście. Jak to dalej poszło?
3: Skończyło się tak, że tak będąc na studiach gdzieś tam we Wrocławiu, zaprosiłem ją do siebie. Mówię, jak chcesz, to przyjedź do zoo z koleżanką, czy tam sama, jak sobie chcesz, no i stwierdziła, że przyjedzie. No tak już przyjechała, no tak się zaczęło, nie?
1: Trzymało. Masz tam Magdę, prawda? Gdzieś obok?
3: Jest.
1: To dają na chwilkę.
3: Już daję. Radio dzwoni.
4: Halo, dzień dobry.
1: Cześć, Magda, Paulina, RMF z tej strony. Paulina i Paweł. Ale wtedy, gdyby ktoś ci, Magda, powiedział, że ten typek, który do ciebie napisał, będzie twoim mężem, to byś nie uwierzyła, co?
4: Nie, no pewnie, że nie.
1: Ile lat jesteście po ślubie już?
4: 6 czerwca minęło 15 lat.
1: Okej, a znacie się pewnie dużo, dużo dłużej.
4: Ponad 20.
1: Ja nie mogę, ale czad. Pamiętacie jeszcze swoje numery GG?
4: Nie, ale chyba gdzieś mam jeszcze na mailu pierwszą taką rozmowę.
1: A, zostawiłaś. W ogóle to się śmiesznie pewnie czyta teraz. Co tam było?
4: Tam chyba było nawet właśnie to o tym ostrowie słynnym.
1: Cześć, skąd klikasz, tak.
4: Ostrowa lubelskiego, a nie wielkopolskiego i tak.
1: Ale przeznaczenie to jest niesamowita sprawa, naprawdę. Historia miłosna, GG w ogóle, przypadkiem gdzieś tam.
4: Tak śmiesznie wyszło, naprawdę. Chodziło się na 15 minut i się teoretycznie wyłączało zaraz komputer, bo internet wtedy był drogi.
1: Tak.
4: To były takie naprawdę początki tego gadu-gadu, bo jeszcze nie wszyscy o tym wiedzieli.
1: To już jest druga taka historia małżeństwa z GG. I spodziewam się, że takich historii będzie jeszcze więcej, ale to jest cudowne. Także fajnie, że napisaliście. Fajna historia.
4: No, dziękujemy.
1: Historie miłosne z czatów, z GG. Przyjmiemy wszystkie bardzo, bardzo chętnie. 3322. Przypominamy cały czas ten numer telefonu. GG, OK Boomer, RMF. Piszcie do nas koniecznie i tak sobie pogadamy o miłości. Ja lubię bardzo, bardzo te wasze wzruszające historie. O, już coś jest.
2: Kolejne osoby. Dobra,
1: to na pewno do tematu wrócimy, zdecydowanie. I tak przy okazji jeszcze zrobiliśmy sobie test na Boomera.
2: Tak. Sprawdźcie, jak nam poszło na naszych social mediach i tam sami spróbujcie też.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, to był podcast OK Boomer.
2: Tak, szukajcie nas na Instagramie, na TikToku i oczywiście w RMF-ie.
1: I czekaj, teraz powinniśmy się jakoś pożegnać. I co do takich dziwnych hasełek, bo zapomniałam od tego zacząć, to może do tego jeszcze wrócimy. To czekaj, bo co ja powiedziałam takiego, że ty powiedziałeś, że haha, jakie to jest boomerskie?
2: Kurczę, nie pamiętam.
1: Słuchajcie, skleroza nas dotknęła.
2: Męty od męty? Nie.
1: Nie, czekaj. Na pewno była, znaczy hejka, naklejka, to już 3 razy tak, mówiliśmy, tak, to już tak. Mi się znudziło.
2: Baju.
1: Baju mówiłeś?
2: Idź do raju.
1: Naprawdę?
2: Coś takiego było. No,
1: zakochana para Jacek i Barbara to już było. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika.
2: Narka, sekretarka.
1: What?
2: Tak rymowałem.
1: Nie znałam tego.
2: To było wysoce boomerskie.
1: To jest bardzo boomerskie, czy bardziej boomerskie niż u mnie. No dobra, słuchajcie, może sobie przypomnimy parę tekstów, ale wystarczy na pożegnanie takie stare, dobre, sprawdzone. Nara.
2: Dozo.
5: OK, Boomer w RMF FM.
6: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Po reklamie.
5: RMF FM. Lato. RMF FM. Lato.

0: reklama.
1: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
2: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór?
5: Na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
8: Na zegarach 6:00 zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy całą noc walczyli z pożarem w Strzegomiu. Ogień objął wieczorem budynki pokolejowe oraz nielegalne składowisko odpadów. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To Argentyna ostatecznie melduje się w półfinale mundialu. Zwycięstwo zapewnili sobie, zdobywając w dogrywce ze Szwajcarią aż 2 gole. Zaczynamy od ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj późnym popołudniem i objął budynki pokolejowe oraz składowisko odpadów w pobliżu stacji PKP. Łatwopalne materiały znacznie utrudniały akcję. Spłonęły m.in. dach dawnej wieży ciśnień i stara parowozownia. Na miejscu do nocy pracowało 39 zastępów straży. Do tej pory nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak przekazał nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, akcja potrwa przynajmniej do godzin porannych. W wielu miastach w Polsce odbyły się wczoraj uroczystości 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Obchody zorganizowano m.in. w Warszawie na Skwerze Wołyńskim.
10: No jest to wydarzenie, które wciąż budzi we mnie nadal, mimo że mnie to bezpośrednio dotyczyło, jakieś pokłady takich mocnych emocji, skrajnych emocji.
11: Czy u pana w rodzinie rozmawiało się o ludobójstwie na Wołyniu? Czy to była taka żywa historia?
10: Najbardziej babcia rozmawiała z nami, bo babcia miała siostry, które właściwie te siostry bardziej jakby doświadczyły tej tragedii.
11: Ale one przeżyły?
10: Jedna siostra nie przeżyła.
12: Moi dziadkowie pochodzili z Wołynia, no ale przed rzezią wyjechali, bo tam już się działo po prostu źle. Tragedia była niesamowita. Nawet nie chodzi o tą ilość ludzi, które tam zginęła. Chodzi o to, w jaki sposób mordowano.
9: Mówili krewni osób, które przeżyły rzeź wołyńską. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną ciało pochowano dopiero w czwartek. Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników 2 wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców. Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić, powiedział Mojtaba Chamenei. Dodał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas wspomnianych 2 wojen. 86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Krajem rządził przez blisko 37 lat.
8: To są poranne fakty w RMF FM.
9: W 37 departamentach Francji będzie obowiązywać dziś najwyższy czerwony alert z powodu upałów. Jak informują media, ostrzeżeniami będzie objętych łącznie 26 milionów osób. W ten weekend wielu Francuzów udaje się na wakacje. W związku z tym wystosowano liczne apele o zachowanie ostrożności na drogach. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur w kraju na przestrzeni 2 miesięcy. Upały mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Tragiczne doniesienia napłynęły z Republiki Południowej Afryki. Nie żyje reprezentant tego kraju, Jayden Adams, który jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu. Miał 25 lat. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu. W pierwszym składzie wystąpił przeciwko Meksykowi i Czechom, a w spotkaniu z Koreą Południową wszedł na boisko z ławki. Pozostał rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą, ale w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie poddano przyczyny jego śmierci. Za nami dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Nad ranem, po dogrywce, Argentyna zameldowała się w półfinale, pokonując Szwajcarię 3-1. Dwa gole zdobyła jednak właśnie w dogrywce, bo po pierwszych 90 minutach spotkania obydwie drużyny miały po jednym punkcie. Tej nocy także wcześniejsze ćwierćfinałowe spotkanie rozstrzygnięto w dogrywce. Historyczne starcie Norwegów z Anglikami. W regulaminowym czasie gry zakończyło się także 1-1. W dogrywce jednak to Anglicy zdobyli zwycięskiego gola. Tak więc w półfinale zobaczymy na boisku drużyny Argentyny i Anglii. A tymczasem norweskie media zgodnie podkreślają, że porażka ich zespołu jest bolesna, ale drużyna może być dumna ze swojego występu. Dzienniki piszą o heroicznej walce i pięknej przygodzie, przypominając, że Norwegia po raz pierwszy w historii dotarła do ćwierćfinału mundialu. Komentatorzy zwracają też uwagę, że zespół był bliski sprawienia sensacji, a mimo przegranej osiągnął wynik, który jeszcze przed turniejem wydał się poza zasięgiem. Jeszcze więcej informacji i sprawdzonych faktów w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Aj, wychodziło nam się lato i teraz mamy rześki poranek w kraju. Jeśli wychodzicie właśnie z psiakami na spacer, no to obowiązkowo jakaś bluza, sweter, to wszystko wskazane. 9 stopni tylko w Zakopanem, po 12 w Kielcach, Suwałkach i Lublinie. 15 w Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy, a najcieplej w Koszalinie 18 stopni, a dziś w ciągu dnia tak do 26 stopni nawet.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Aż się zaskoczyłam, że w Poznaniu i w Zielonej Górze będzie po 26 stopni. Na południu i w centrum popada, ale spokojnie. Od tego macie nas, RMF FM, na dzień dobry. Z najlepszą muzyką, Anita Janczak. Cześć!

Jak to pięknie brzmi. Teddy Swims, RMF FM, 15 minut po 6. To teraz szybkie podsumowanie dla tych, którzy przespali tę noc i nie wiedzą, co tam jak tam na mundialu. To już mówię. Norwegia jedzie do domu po heroicznej walce z Anglią. Ten mecz po dogrywce zakończył się 2-1 dla Anglików. No i może przegrali, to Erling Haaland wygrał wszystko, zdobył nasze serca i dla niego wielkie brawa. Nie zapomnimy go nigdy. Messi gra dalej, Argentyna rozgromiła Szwajcarię 3-1, czyli o finał powalczą teraz, we wtorek. Francja z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. Dziewczyny, cieszmy się wolnym telewizorem.

0: RMF FM na dzień dobry, 22 minuty po szóstej. Z kim pije pierwszą kawę? Reszta domu śpi. Macie chwilę dla siebie. Dajcie znać pod 3322, a my lecimy dalej z najlepszą muzyką. Zaria i Kuban już za chwilę zabiorą nas do Kioto.
1: Reklama.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
5: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Po reklamie.
6: Halo, pobudka. Są wakacje. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Zawsze przepadam przy tym duecie, aż zabrakło mi słów. Olivia Dean i Sam Fender w RMF FM na dzień dobry. I tak patrzę na naszą bramkę SMS-ową i mamy bardzo pracowitych słuchaczy. Kawy już wypite, a mamy, przypomnę, niedzielę, 6:37 na zegarach. I jesteście w drodze do pracy. My też jesteśmy w pracy, więc wspieramy się w tym wszystkim. A jeśli planujecie jechać S5 Wielkopolskim, to między węzłami Gniezno Południe i Iwno w kierunku Poznania jest zablokowany jeden pas przez Koszenie. Wyjedźcie chwilę wcześniej, tak żeby na spokojnie, bez pośpiechu dojechać do celu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czego pragną kobiety?
8: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już dziś po 10:00 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Mamo, chcę pić!
11: Dzień dobry!
10: Chcę pić!
11: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
12: Pewnie plusz?
10: Tak, chcę plusz!
11: Już kupuję! To najlepszy wybór?
12: Na 100%!
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
12: Plusz?
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
12: Na 100%!
13: Dziękuję!
12: Na zdrowie!
3: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Po reklamie.
3: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Carla Fernandez poleca się do porannego, leniwego śniadania. Tu RMF FM na dzień dobry. 13 minut do 7 i przeglądam na szybko internet i proszę, na co trafiłam. Psycholodzy tłumaczą, dlaczego mówimy szybko. Ponoć zbyt szybkie tempo mówienia może zdradzać stres albo niecierpliwość. Choć są wyjątki. Na przykład w RMF FM. To po prostu znak, że chcemy zmieścić jeszcze jedną dobrą wiadomość przed kolejną piosenką. Martin Garrix, Ed Sheeran. Już teraz.

0: Zwrotomocni!
1: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas.
1: Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
9: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
8: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
9: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
8: Jutro po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne
11: sejfy
10: w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
11: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
12: Może jest we Włocławku.
13: Może w Kętach.
14: A może w Jaworznie.
15: O kurczę,
16: niemożliwe.
17: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
20: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
19: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Po reklamie.
21: Na zegarach 7:00 zaczynamy poranne fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, zapraszam.
21: Słuchamy.
22: Trudna noc dla strażaków w Strzegomiu. Sprawdzimy, czy udało się opanować pożar w pobliżu stacji PKP. Mur pamięci m.in. z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej ma stanąć w stolicy, zapowiedział premier Donald Tusk.
23: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
22: A w sporcie meldunek z Mundialu i Wimbledonu. Najmniej kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
24: Kłaniam się, dzień dobry.
22: Dzień dobry. Benjaminie, co o tej akcji mówią strażacy?
24: To bardzo trudne działania, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa bardzo długo, bo pryzma odpadów jest ogromna. Trwa ciągła rotacja ratowników i dostawy wody.
25: Pryzma odpadów taka, myślę, że o wymiarach z 50 na 70 metrów około i wysokości nawet do 8 metrów. I te odpady różnorakie, natomiast one są rozdrobnione, takie zmielone i w dużej mierze są to tworzywa sztuczne, dlatego też te działania były na tyle trudne, że musieliśmy pytać. Bardzo dużo pracy w aparatach powietrznych.
24: Powiedział mi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
22: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku, mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
23: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
22: Powiedział premier Tusk.
21: W faktach RMF FM o sporcie.
22: Znamy już drużyny, które powalczą o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Po meczach z dogrywkami w półfinałach mundialu zmierzą się Francuzi z Hiszpanami oraz Anglicy z Argentyńczykami. Najpierw Anglicy pokonali Norwegię 2-1. Obie bramki dla Anglików zdobył Jude Bellingham i nie obyło się bez kontrowersji, bo jak twierdzą Norwegowie, piłka wybita przez ich bramkarza zahaczyła o kabel kamery telewizyjnej, co miało wpływ na akcję zakończoną utratą gola. Potem nad ranem Argentyna wygrała 3-1 ze Szwajcarią. Teraz czas na mecze półfinałowe. Spotkanie Francja-Hiszpania ruszy we wtorek o 21:00, a w środę o tej samej porze mecz Argentyna-Anglia. Linda Noskowa, zwyciężczynią kobiecego Wimbledonu. Czeszka w finale w 3 setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O dramaturgii tego pojedynku opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
0: Wydawało się, że dla Noskowej to będzie naprawdę przyjemny, prosty finał. Pierwszy set wygrany 6-2, w drugim prowadzenie 5-2 i nagle zapaść w grze, błędy, nerwy. Muchowa to wykorzystała, 5 kolejnych gemów i wygrana partia. W trzecim secie Noskowa się jednak opanowała. Znów grała na wysokim poziomie i ma pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. A ten finał i jego czeski skład to jest kolejne potwierdzenie, jak fantastycznie rozwijane są u naszych południowych sąsiadów kobiece tenisowe talenty. Dość powiedzieć, że w czołowej setce rankingu WTA jest obecnie aż 10 czeskich zawodniczek. Noskowa po wygraniu Wimbledonu przesunie się w najnowszym zestawieniu na 7. lokatę. Iga Świątek od jutra będzie 8. rakietą świata.
5: Światowy jest zlot kaszek.
22: Do Gdyni przyjechało kilka tysięcy Kaszubów. Na Molo Południowym odbył się 27. Światowy Zjazd Przedstawicieli tej grupy etnicznej. Wcześniej ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą.
12: Przyjechałam aż z Niemiec, wie pan, żeby tutaj iść i nieść tą flagę. I to jest takie ogromne poczucie radości i szczęścia.
5: Nie wiem skąd, czy z Krakowa, z Warszawy, niosą naszą flagę. To jest coś wspaniałego, coś pięknego.
14: Czuć ciężar tej flagi, odpowiedzialność?
15: Bardzo duży ciężar i odpowiedzialność wielka.
14: Chodzimy teraz na Molo Południowe z tą wielką flagą.
15: Łzy się same na oczy cisną, bo widać, że ludzie po prostu podchodzą. Różni ludzie, nie tylko Kaszubi. Każdy chce pomóc dźwigać tą flagę. Ci wszyscy, którzy w sercu czują Kaszubszczyznę i czują, że są przyjaciółmi Kaszub, czują to, że ta ziemia jest ważna.
22: Usłyszał w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach zajrzymy na Śląsk.
16: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi.
22: Więcej o wielkiej manifestacji w Katowicach usłyszycie w Faktach o 8. Polecamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Oj, dziś to parasole w dłoń, bo rozpadało się o poranku. Pada prawie wszędzie, za wyjątkiem północy. Urlopowicze, to dla was dobra wiadomość, jeśli jesteście nad morzem. 10 kresek na termometrach na południu, po 13 w centrum, 18 na północy, a najcieplejszym miejscem jest teraz Gorzów Wielkopolski, tam 19 stopni, a w ciągu dnia to może być nawet 26.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: A jeśli chcecie zmienić temat do narzekania, bo już znudziło wam się narzekanie na brzydką pogodę, taką lipcopadową, to od czwartku będziemy mierzyć się z upałami. Tu RMF FM na dzień dobry, 7 minut po 7. Kto w pracy, kto robi rodzinne śniadanie albo cieszy się ciszą w domu przy pierwszej kawie. Jesteśmy z wami. Anita Janczak, cześć.

To tak do porannego rozruchu w niedzielny poranek. Dawid Podsiadło. I tu RMF FM na dzień dobry, 16 minut po siódmej. O tej porze to są tacy, którzy wracają z imprez. Wiecie, młodość, wakacje. I wyskoczyło mi właśnie w sieci, że jedna impreza we Wrocławiu trochę się pokomplikowała, bo szermierz z Wrocławia znów padł ofiarą wandali. W sobotnią noc młoda kobieta próbowała ukraść szpadę z pomnika. Zatrzymała ją straż miejska i jak widać, no nie każdy pojedynek kończy się zwycięstwem. No ale może następnym razem lepiej zabrać ze sobą zdjęcie. Zajmuje mniej miejsca, no i nie kończy się mandatem i kartoteką od razu.

0: niedzielnych, wczesnych spacerów z psiakami. W takim rytmie to można poskakać, szybciej kurtki wyschną. Tu RMF FM na dzień dobry. Właśnie, jesteśmy z wami w ten deszczowy, niedzielny poranek i gramy wam najlepszą muzykę, Somber. I za chwilę Loco Loco, wiem, że lubicie.
1: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
2: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
15: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
1: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

bardzo hipnotyzujący numer. Lili Wood i Robin Schulz to za nami. Tymczasem, czy Cristiano Ronaldo zapłakał po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią na Mundialu? Takie są teraz zakłady w sieci i to o grube miliony. Nie tylko kibice, ale również firmy na całym świecie to analizują. Doszukują się najmniejszej łezki na tych wszystkich filmikach. Czyli wygląda na to, że łzy Ronaldo mają dziś większy kurs niż sam wynik meczu.

0: Tu RMF FM na dzień dobry. 19 minut do 8. Niedziela to ten jeden dzień w tygodniu, wiecie, kiedy można bez wyrzutów sumienia zwolnić i nieważne, czy dopiero otwieracie oczy, czy jesteście przy kawie, czy już w trasie, RMF zawsze z wami, z najlepszą muzyką. Myslowic, Dua Lipa to scenariusz na najbliższe minuty.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: RMF FM na wakacjach.
0: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
18: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
0: Czekamy na was na www.rmffm.
3: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
19: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Po reklamie.
3: RMF FM.
4: Na dzień dobry.
3: RMF FM.
4: Na dzień dobry.
3: RMF FM.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze Zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
5: Pewnie plusz?
3: Tak, chcę plusz!
4: Już kupuję! To najlepszy wybór?
5: Na 100%!
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
5: Plusz?
6: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
5: Na 100%!
6: Dziękuję!
5: Na zdrowie!
7: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
15: Po reklamie.
16: Jest ósma, a to oznacza, że dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam.
18: Trudna akcja do gaszenia pożarów w pobliżu stacji PKP w Dolnośląskim Strzegomiu. Mamy ważny apel strażaków. Przed powrotem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej przestrzega prezydent Karol Nawrocki.
19: Jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
18: W faktach także tłum Ślązaków na marszu w Katowicach i półfinałowe rozstrzygnięcia na mundialu. Strażacy gaszące pożar w Strzegomiu apelują do mieszkańców. Proszą o niezbliżanie się do miejsca działań. Cały czas trwa dogaszenie składowiska odpadów znajdujących się w pobliżu zabudowań kolejowych. W faktach ponownie reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłacz. Benjaminie, co mówią strażacy?
20: Cały czas trwają działania, przede wszystkim dogaszanie, które zakończy się prawdopodobnie za kilkanaście godzin. Strażacy apelują, by nie zbliżać się do miejsca prowadzonych działań, ponieważ duża obecność obserwatorów może utrudniać pracę.
21: Bo cały czas musimy dowozić wodę do tego zdarzenia z miejsc, z jakiejś odległości. No i ten ruch naszych pojazdów na sygnałach jest dość duży, tak? Cały czas około 30 nawet zastępów może pracować.
20: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Jak usłyszałem, zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza ma być coraz mniejsze.
18: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radróżu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
19: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
18: O tej zbrodni nie można zapomnieć, podkreślali uczestnicy uroczystości w Radróżu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
22: Co roku sobie przypominamy.
23: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
22: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
24: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
18: Słuchacie faktów RMF FM. Amerykańska armia zaatakowała tej nocy 140 irańskich celów wojskowych w odwecie za ostrzał statku handlowego, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Z kolei Gwardia Rewolucyjna Iranu podała, że w odwecie uderzyła w amerykańskie bazy i jednostki, a ta wymiana ciosów sprawia, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta dla żeglugi. W faktach teraz Katowice. Kilkaset osób przeszło ulicami tego miasta w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
0: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
1: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
8: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
18: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
17: Mundial w faktach RMF FM.
18: Rozegrane tej nocy mecze wyłoniły drugą półfinałową parę mundialu. To Anglia i Argentyna. Wcześniej prawo do walki o piłkarskie Mistrzostwo Świata wywalczyli sobie Francuzi i Hiszpanie. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, bohaterem Anglików tym razem nie Harry Kane.
24: Dzień dobry. Dwie bramki strzelił Jude Bellingham, decydująca w dogrywce. Anglicy pokonali Norwegów 2-1, ale ten mecz będzie wspomniany przez kibiców z powodu sytuacji, która miała miejsce przy wyrównującej bramce dla Anglii. Norweski bramkarz wybił piłkę, przejęli ją Anglicy, padł gol. Norwegowie jednak twierdzą, że po wybiciu piłki przez bramkarza ta trafiła w linkę kamery umieszczonej nad murawą i zmieniła przez to swój tor lotu. FIFA argumentuje, że czujnik umieszczony w piłce nie zareagował, zatem no, kontaktu nie było, a gol padł prawidłowo. Argentyńczycy wygrali z kolei 3-1 ze Szwajcarią, także po dogrywce, po 90 minutach było 1-1, w doliczonym czasie gry dwa trafienia dla Argentyńczyków. Półfinał Anglia-Argentyna w środę w Atlancie.
18: Pierwszy półfinał we wtorek to będzie pojedynek Francja-Hiszpania. A za godzinę połączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim w mistrzowskich faktach sportowych w RMF FM.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: No co ja mogę wam powiedzieć? Naprawdę chciałabym mieć lepsze informacje, ale to jest deszczowa niedziela i tak od Olsztyna przez Warszawę, Łódź, Wrocław, Kielce, Lublin, Kraków, Zakopane, no i w Zielonej Górze. Wszędzie teraz pada, wyjątkiem północ od Szczecina do Gdańska. No jest zachmurzone, ale bez opadów deszczu i ciepło od 17 do 20 stopni.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Także urlopowicze, wyprosiliście tam, żeby nie było deszczu. Spokojnie, my tutaj trochę niżej się poświęcimy dla was. Tu RMF FM na dzień dobry, 6 minut po 8. Anita Janczak z wami. Cześć, witajcie.

0: Ellie Goulding w RMF FM na dzień dobry. 19 minut po 8 i słuchajcie, mamy dobrą wiadomość. W Lublinie nie pada. Jak to dobrze, że na naszych słuchaczy można liczyć, czyli wyłączam te mapy od synoptyków. 3322, tu wpisujcie swoje raporty pogodowe. No i też jakie macie plany na tę pochmurną niedzielę? Kocyk, serial czy może książka? A może deszcze wam nie straszne i idziecie pobiegać? Dajcie znać, a my lecimy z najlepszą muzyką. Dawid Kwiatkowski, to już za chwilę.
1: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Hej, zwrot mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
4: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
5: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
4: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocniej. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Marian?
17: A?
16: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
16: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Po reklamie.
4: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

I jak wam się podoba nasza muzyczna nowość? David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF FM, 29 minut po 8. Tymczasem ci, co na wakacjach, to was to zainteresuje. Znamy bałtycki sufit cenowy. To mi wpadło teraz w powiadomienia i proszę, w tym sezonie za gofra z owocami zapłacimy nawet 36 zł, a rodzinny obiad może kosztować ponad 300 zł. Wygląda na to, że gofry i dorsze z deptaka awansowały do klasy premium, tak jak z luksusowej restauracji. Ciekawe tylko, czy kucharz o tym wie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Stanach i było minęło. No tak, to mogą wyśpiewać ci, co wracają z urlopów, ale spokojnie, my tu w RMF-ie będziemy wam cały czas grać wakacyjnie. Jetlag pourlopowy z nami wam nie grozi. Słowo.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: jest Brotomocni!
1: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
2: Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być!
1: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
12: A jak lemoniadę?
11: No też.
2: To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

pożar odpadów na Dolnym Śląsku. Akcja strażaków wciąż trwa i od tego zaczniemy najnowsze wydanie Faktów RMF FM o 9. Będą też pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe. Koniecznie bądźcie z nami.

0: znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: To proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze. Kup w

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 9, to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
13: Strażacy w Dolnośląskim Strzegomiu wciąż w akcji walczą z pożarem składowiska odpadów przy dworcu PKP.
14: Tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
13: W kanadyjskim Toronto strzelanina w czasie ulicznego festynu, są zabici i ranni. A w faktach sportowych ważne informacje dla kibiców piłkarskich i fanów tenisa. Trudna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Ogromną pryzmę odpadów udało się ugasić z zewnątrz, ale na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży. Służby muszą mieć pewność, że ogień znów nie wydostanie się, dlatego działania będą trwały jeszcze kilkanaście godzin.
14: Ten materiał jest też trochę sprasowany. Nie mamy do końca jeszcze wglądu w to, jak to w środku, we wnętrzu tej pryzmy wygląda, bo z wierzchu się nie pali. Natomiast czy w środku nie będziemy musieli tego wszystkiego rozebrać, a tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a też nie mamy warunków tutaj na miejscu, żeby go gdzieś odkładać tak naprawdę. Żeby go przegrzebać, to trzeba mieć gdzie go odłożyć i przelać, tak?
13: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego Salsa St. Clair w Toronto w Kanadzie. Wygląda na to, że to była wymiana ognia między sprawcami, oświadczył wiceszef tamtejszej policji Frank Barredo. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. W popularnym portugalskim kurorcie Oljão na południu kraju funkcjonariusze przejęli ponad 3 tony kokainy. Jak podają służby, to jeden z największych zarekwirowanych w tym roku w Portugalii transportów tego narkotyku. Kokainę zapakowaną w 91 paczkach znaleziono w dostawczym aucie. W trakcie policyjnego pościgu przemytnicy porzucili pojazd i uciekli. Śledztwo sugeruje, że za tym przerzutem mogą stać członkowie międzynarodowego gangu działającego na Półwyspie Iberyjskim.
15: Wakacyjne fakty RMF FM.
13: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
16: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że
9: zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto, nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
13: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal 1 000 000 najmłodszych. Wreszcie w całym kraju zrobi się dziś cieplej. Najwyższą temperaturę synoptycy przewidują w zachodniej części kraju. Tam po południu będzie nawet 28 stopni Celsjusza. W centrum na termometrach zobaczymy około 22 kresek. Najchłodniej będzie na Lubelszczyźnie, tylko 19 stopni. Dziś jeszcze przydadzą się parasolki.
16: Niemal w całym kraju możliwe są na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów w części południowo-wschodniej.
13: Informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przyszłym tygodniu wróci do nas upalne lato. W wielu miejscach znów będzie powyżej 30 stopni.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
17: Cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA powalczą w półfinałach mundialu. W nocy do tego grona dołączyły druga w zestawieniu Argentyna i czwarta Anglia. Anglicy w Miami pokonali podogrywce Norwegię 2-1. Norwegia objęła prowadzenie po naprawdę bardzo okazałym trafieniu Schilderupa. Anglikom dogrywkę, a później zwycięstwo dał Jude Bellingham. Myślę, że ta gra składa się z różnych aspektów, technicznych czy taktycznych, ale dla mnie najważniejszy jest ten psychologiczny, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i przeciwnościami losu. Ta drużyna po raz kolejny pokazała, że potrafi to robić. Tak mówił strzelec dwóch bramek, natomiast przy jego wyrównującym trafieniu kontrowersja, bo po wybiciu piłki przez norweskiego bramkarza piłka mogła trafić w linkę, na której nad murawą zawieszona jest kamera. W tej właśnie akcji padła bramka. Piłka wydaje się rzeczywiście niespodziewanie zmieniać tor lotu, natomiast FIFA argumentuje, że czujnik w piłce nie zasygnalizował jej kontaktu z linką. Bramkę uznano. Dogrywka także w Kansas City. Argentyna ponownie bez błysku, ale zwycięska pokonała 3-1 Szwajcarię. Bartosz Zmarzlik, trzeci w zawodach Speedway Grand Prix w szwedzkiej Malili. To jego piąte podium w sezonie. Polak utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu.
18: Duże gratulacje dla Andersa, dla Roberta, dla Rediego, dla wszystkich uczestników, że tak powiem, finału. Ciężkie zawody, bo lekkich na żużlu nie ma. Jestem zadowolony, finał jest zawsze finałem.
17: Komentował Zmarzlik na antenie Eurosportu. Zawody wygrał Duńczyk Anders Thomsen, drugi był Robert Lambert. Czeszka mistrzynią Wimbledonu i to żadne zaskoczenie, bo w wielkoszlemowym finale londyńskiego turnieju spotkały się dwie zawodniczki z tego kraju, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Długo wydawało się, że mecz będzie jednostronny, ale jednak miał swoją dramaturgię, bo Noskowa w drugim secie zmarnowała 4 meczbole, pojedynek zamknęła dopiero w trzeciej partii.
12: W Bydgoszczy nie pada, nie pada też w Lublinie, za to ulewa w okolicach Kalisza, tak mi donosicie pod 3322. Taki wspólny raport pogodowy tworzymy. Zerkam jeszcze w mapy, takie od synoptyków. I tak w dużym skrócie, to jakby od Warszawy zrobić taką krechę, to do południa Polski wszędzie pada. No, może wyjątkiem jest Dolny Śląsk, na termometrach za to coraz cieplej. Od 11 stopni w Zakopanem, przez 14 w Łodzi i 20 w okolicach Poznania, do 22 w Szczecinie. W ciągu dnia będzie się pogadzać i nawet do 26 stopni będzie na termometrach. A tu RMF FM na dzień dobry, z wami Anita Janczak. To chyba już jest ten moment, że powoli zaczynamy tęsknić, przynajmniej niektórzy, za upałami. A jakie temperatury zwolnią nas od pracy? O tym już za chwilę.

Pierwsza kawa wypita, śniadanie zjedzone, to tak do szybkiego zmywania wam gramy. Alfa Arben, Ren Miller w RMF FM na dzień dobry, to za nami. 12 minut już po 9. Tymczasem czytam, że Ministerstwo Rodziny i Pracy wydało rozporządzenie, które określa maksymalne temperatury, w jakiej możemy pracować. I uwaga, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni, praca będzie musiała być wstrzymana. I teraz pytanie, czy te przepisy zakończą wojnę o klimatyzację? Bo chyba każdy z nas ma takiego kolegę, co ustawia temperaturę na 18 stopni w biurze. Już nie wiadomo, czy brać czapkę ze sobą w pracy w lipcu, czy nie.

0: klimacie przedurlopowym i patrzy na stertę ubrań, które trzeba posegregować, wcisnąć do walizki, może niektóre też wyprasować, są też tacy, jesteśmy w tym z wami. I tak tylko zdradzimy, że najszybciej idzie na ostatnią chwilę. Wtedy wszyscy mamy jakieś magiczne moce.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w zdrowych finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
2: Bez przesady z tym czekaniem.
3: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
1: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
3: A to niby kiedy nas nie było?
4: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
3: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z konta.
1: A pilny remont kuchni zeszłego lata?
3: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zachciankami.
5: Nie mogło nas tam nie być.
1: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach zdrowych finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
3: Poduszka brzmi wygodnie.
5: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
6: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
6: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
5: Wyrazisty.
6: Będzie jak w kawiarni.
7: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym Cold Brew. Media Expert.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Z RMF FM najlepiej.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

Och, nigdy mi się nie znudzi. Stevie Wonder w RMF FM. A kto dopiero do nas dołączył i nie wie, co tam z mundialem, to uwaga, w półfinale we wtorek zagrają Francja z Hiszpanią, w środę Anglia z Argentyną, czyli dziewczyny, przejmujemy telewizor na parę dni. Naszych dalej nie ma na mundialu, ale jest on, sędzia Szymon Marciniak, który poprowadził dotąd dwa spotkania. Co prawda został pominięty przy meczach ćwierćfinałowych, no ale co dalej? Francuskie media tutaj spekulują, że Polak jest jednym z trzech sędziów, którzy mogą poprowadzić wielki finał. Czyli co? Jest szansa na Polaka w finale. Jest. A szczegóły są mniej ważne.

0: I też jesteście oczami wyobraźni w słońcu, gdzieś tam w Hiszpanii. No właśnie, a gdyby tak nie szukać wymówki na wymarzone wakacje i jechać, gdzie tylko sobie wymarzycie, bez obaw o paragony grozy? Bo u nas w RMF FM trwa lato na bogato i w wakacyjnych sejfach czeka na was naprawdę duża kasa. I wchodząc do gry teraz. Jednym SMS-em zagracie w dwóch. Nie jednym, w dwóch piątkowych finałach. I wtedy ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub 1 200 000 złotych albo Fiata 500 Cabrio. Sprawdziłam, to jest taki kultowy kabriolet z hybrydowym napędem i ma elektrycznie otwierany miękki dach. No będziesz pan. Ale to jeszcze nie koniec, bo już jutro w finale możecie zagrać o nawet 1 213 000 złotych. No to jest szaleństwo, bo takiej nagrody głównej to w te wakacje jeszcze nie mieliśmy. I dla słuchaczy poranka, że wstaliście wcześniej, mimo kiepskiej pogody za oknem, to załatwiłam wam super bonus, który będzie trwał tylko przez 13 minut. Jeden SMS wysłany pod 7474 mnożymy razy 1213 szans. Słyszycie to? To tak jakbyście wysłali 1213 SMS-ów. RMF 7474 i taki bonus wchodzi też na www.rmf.fm.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: Oh.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Czego pragną kobiety? Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
2: Już dziś po 10 w RMF FM.
12: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
19: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
19: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
19: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
21: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
26: Wakacyjny weekend i RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
1: Reklama.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
11: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
11: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
4: Już w piątek po 8.30 w RMF FM.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Po reklamie.
16: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy teraz faktów RMF FM o 10, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
17: Tak jest.
18: Nie pomagają apele. Nadal nie stosujemy się do zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca utonęło już 79 osób. Tragiczne doniesienia z Hiszpanii. W pożarach na południu kraju zginęło już 12 osób. To głównie obcokrajowcy. Poszukiwana w zachodniopomorskim Puma wciąż na wolności.
19: Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
18: Na początek tragiczne policyjne statystyki dotyczące wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze opublikowali właśnie na platformie X najnowsze dane. Wczoraj utonęły dwie osoby, a to oznacza, że od początku czerwca zginęło w ten sposób aż 79 osób, a to dopiero początek wakacji. Służby przypominają, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Nad wodą nie pijemy alkoholu i wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z barierami na śląskim odcinku S1. Do wypadku doszło koło Mysłowic między Wazłami i Mielin Kosztowy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Tych. Strażacy walczą z jednym z najtragiczniejszych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Doszło do niego w prowincji Almeria na południu kraju. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób, głównie obcokrajowców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Mój dom spłonął doszczętnie. Nic nie mogłam zrobić. Patrzyłem, że płonie. Próbowałem chwycić wąż, wykorzystując wysokie ciśnienie wody w tym rejonie. Pomyślałem, może to coś pomoże. Ale nic nie dało. Mogłem tylko patrzeć. Wiedziałem, że jest pożar, kiedy kończyłem pracę. Nie wiedziałem jednak, jak duży. Udało mi się ostrzec żonę, która też wracała do domu z pracy. Zdołaliśmy jeszcze wyprowadzić psy z domu, co jest dla nas najważniejsze. Mówili mężczyźni, których domy spłonęły. W związku z pożarami do Almerii jutro uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Ukraińska armia chwali się licznymi uderzeniami na cele w Rosji. Zaatakowano m.in. rafinerię ropy w Syzraniu w obwodzie samarskim. W zakładzie doszło do eksplozji i pożaru. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni na Morzu Azowskim oraz w 4 promy. Ukraińskie ataki sprawiły, że w Rosji coraz bardziej dotkliwe stają się braki paliwa. Władze zdecydowały się nawet wysłać nauczycieli na stacje paliw, by uspokajać nerwy kierowców. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
17: Śledzimy fakty.
18: Kolejny dzień poszukiwań pumy w lasach województwa zachodniopomorskiego. Zwierzę wciąż pozostaje nieuchwytne. Leśnicy apelują do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów w dwóch

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość w Romie posadził na ławce najlepszego bramkarza na świecie. Natomiast w Juventusie najlepszego bramkarza w historii. To go czyni jedynym bramkarzem w historii, który strzelił samobójczą bramkę na Mistrzostwach Europy.
1: Jedynym w historii? Co ty mówisz? Na tamtych
0: Wojtek Szczęsny.
1: Dzień dobry.

0: Już na tamtych mistrzostwach strzelili bramkarze z samobój, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Kto?
0: Może jestem jednym polskim bramkarzem, który strzelił samobuja.
1: No to w takim razie...
0: Dubrawka sobie w siatkówkę zagrał. Pamiętasz, taka w naszej grupie zresztą. Hiszpania, Słowacja. My graliśmy ostatni mecz ze Szwecją, a Słowacja grała z Hiszpanią. I był strzał, poszedł do góry i on chciał wyskoczyć i ją przebić nad poprzeczkę i sobie spił piłkę do bramki.
1: No to mamy sprzeczne informacje w takim razie, bo według mnie i według tego, co przygotowałem, nikt tego nie zrobił.
0: No to ja się lepiej przygotowałem.
1: No nie, no muszę to sprawdzić w takim razie. To jest...
0: Możesz mi wierzyć na słowo, że strzelił. Możesz, że byłem pierwszym.
1: Ja wyczytałem, że jedynym. Ale no to już w takim razie nie wierzę ci.
0: Ale ty mi zawsze mówisz, że mało czytasz.
1: Na temat piłki nożnej.
0: No widzisz, dlatego nie masz informacji.
1: No ale teraz przygotowałem się trochę do tej rozmowy.
0: No i źle.
1: Powiedz mi, czemu panuje taka... Czemu bramkarze mają taką reputację, a nie inną?
0: A jaką mają, powiedz mi?
1: Rozmawiałem z Jurkiem Dudkiem i on mi powiedział, że wy jesteście trochę... jesteście szaleni.
0: Nie, my nie. Jako grupa nie. Nie, ja uważam, że to jest strasznie taki stary stereotyp. Zobacz nawet na reprezentację. Łukasz Fabiański był najspokojniejszy ze wszystkich.
1: To jest właśnie ten wyjątek.
0: Nie, ja grałem teraz bramkarz, który... przespawał mnie do ławki. Też najspokojniejszy człowiek na świecie. Jean Garcia. Wielu spotkałem bardzo spokojnych. Wielu. Myślę, że tak 60-70% było normalnych, a 30% takich jak ja.
1: Ale w reprezentacji to wyglądało trochę inaczej.
0: Przemek Tytoń, spokojny. Miałeś tak naprawdę w reprezentacji miałeś mnie i Artura. Przez ostatnie 20 lat. I poczekaj, a wcześniej był Jurek Dudek, który też jest normalny.
1: On mi tego nie powiedział.
0: Co, Jurek ci powiedział, że jest nienormalny?
1: Proszę. On powiedział, że udaje spokojnego, ale tam, wiesz, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
0: Widziałem Jurka i jako piłkarza i już po karierze jest bardzo spokojnym, grzecznym, ułożonym człowiekiem.
1: Słuchaj, z nim rozmawiałem.
0: No i co, i uważasz, że jest nienormalny?
1: Nie, właśnie ja nie, ale on mi powiedział w ten sposób.
0: No dobra, nie zgadzamy się, no. Ale no, przez ostatnie 20 lat bramkarze, którzy coś znaczyli w reprezentacji, no to patrz, byłem tylko ja i Artur, którzy mieli tam... nierówno pod sufitem. A reszta to spokojnie.
2: Nie odchodźcie od odbiorników. Trwa moja rozmowa z Wojtkiem Szczęsnym. Wracamy po chwili muzyki.
3: Reklama.
4: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub Sportem Gdynia, pokazy Pole Boat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Pol Sailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha.
11: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Po reklamie.
13: Legenda piłki nożnej w roli dziennikarza. W stylu Krychowiaka teraz w RMF FM.

0: Rozumiem, że nie dowierzacie, ale to prawda. Jesteście świadkami historycznego spotkania redaktora Grzegorza Krychowiaka z bramkarzem Barcelony Wojciechem Szczęsnym.
1: Ty zaczynałeś jako napastnik.
2: Tak, bardzo krótka historia. Jak to odpowiedź?
1: Ale co się dzieje? Jak to spróbowałeś, nie spodobało ci
2: nie,
1: się?
2: Nie, spróbowałem i byłem słaby. Spróbowałem, ja pamiętam do dzisiaj mecz Agricola Warszawa z Semp Ursynów. Ja grałem w pierwszym składzie w ataku, wygraliśmy 27-0 i wszyscy strzelili bramki, a ja żadnej. I wtedy chyba do mnie doszło.
1: Ale to była twoja decyzja?
2: Jechaliśmy na obóz sportowy i ja wziąłem ze sobą na wszelki wypadek, tak chciałem spróbować w bramce i spróbowałem raz i nie, trener chyba mi powiedział, żebym zrobił trening jako bramkarz i mi fajnie poszło i się pierwszy raz w życiu tak poczułem dobry w czymś i zostałem, bo no fajnie jest być dobrym w czymś, czego może wtedy tak bardzo nie lubisz, niż czuć się beznadziejnym w czymś, co chciałbyś robić.
1: Ale ta decyzja, żeby nie iść nie być napastnikiem, to szybko ją podjąłeś?
2: Po jednym treningu.
1: Po jednym treningu?
2: Po jednym treningu. Ja już wiedziałem. Ja już jakby to było... Ja pamiętam, mieliśmy konkurs rzutów karnych na tym treningu. To był obóz piłkarski gdzieś pod Nowym Sączem, wiesz? Ja miałem 9 lat. I mieliśmy... Na gierce mi się fajnie grało, coś obroniłem, chłopaki mnie chwalili po raz pierwszy w życiu. Potem był konkurs rzutów karnych, obroniłem parę karnych i wiesz, i tak pomyślałem sobie, kurczę, jakoś tak nagle mnie chyba bardziej polubili od razu i tak zostało.
1: To, że
2: już po tym pierwszym treningu już nigdy później nie trenowałem jako napastnik. Poza takimi okazjami, na przykład jak ostatni trening w sezonie, to ci teraz opowiem. Ja mam taki, jest mój jedyny przesąd w życiu, ale tylko dlatego, że on się sprawdził za każdym razem. Że ja ostatni trening sezonu trenuję jako napastnik w każdym klubie, w którym jestem. I kiedy trenuję jako napastnik ten ostatni trening, to w sezonie następnym wygrywamy mistrzostwo. I na razie mi się za każdym razem sprawdziło, bo zrobiłem tych treningów 5 i 5 razy mistrzostwo wygrałem, a 11 razy nie zrobiłem i 11 razy nie wygrałem.
1: Chcesz mi powiedzieć, że teraz w Barcelonie ostatni trening, od pierwszej do ostatniej minuty grałeś po...
2: Na pewno gierki i strzały na końcu. Możliwe, że rozrywkę robiłem chyba z bramkarzami. No, ale wiesz, jak to wygląda, jak już wygrywasz mistrzostwo, to wiesz, jak te treningi wyglądają, te ostatnie, nie?
1: Zastanawiam się, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy będziesz grał w Lidze Mistrzów.
2: Widzisz, może jakiś przesąd muszę znaleźć, bo na razie cokolwiek nie robię, to Ligi Mistrzów nie wygrywam.
0: Zostańcie z RMF FM, bo to jeszcze nie koniec mojej rozmowy z Wojtkiem Szczęsnym.

0: Tu w stylu Krychowiaka, ale to nie jest zwykła niedziela. Ze mną w studiu wciąż bramkarz takiego małego klubu na północy Hiszpanii, Barcelona. Pogadajmy chwilę o twojej przeprowadzce do Wielkiej Brytanii i początkach w Arsenalu.
1: Bo wypowiada się w samych superlatywach na temat tego klubu. Hmm? Co tam się wydarzyło?
2: Z tego, co spowodowało, że ja odszedłem.
1: Że jesteś takim wielkim fanem Arsenalu.
2: A ja byłem przed już. Pamiętaj, że wiesz, ja zakochałem się w Arsenalu Thierry'ego Henry i Bergkampa. I to był zawsze taki klub, któremu ja strasznie kibicowałem. Miałem też okres Liverpoolu, tylko dlatego, że grał tam Dudek i jak były finały Ligi Mistrzów, to ja tak strasznie mu dopingowałem jemu jako Polakowi. Ale nie kibicowałem Liverpoolowi per se, tylko zawodnikowi Liverpoolu, bo był to wtedy jedyny Polak, który grał na takim
1: poziomie. Ja miałem podobnie z Gerardem.
2: Ale co cię łączyło z Gerardem? Po prostu był twoim idolem, tak?
1: Nie, jakoś podobało mi się.
2: Okay. No to ja miałem tak samo. To Liverpool nas połączył. Ale zawsze generalnie najbardziej uwielbiałem. Po prostu jak grał Arsenal mecze, to ja wiedziałem, że ja muszę włączyć, bo mi się ta piłka podobała. Ona była inna. Oni grali ładniej, piękniej, szybciej. Byłem zakochany i indywidualnie w zawodnikach, ale też po prostu w tym, jak oni... To jeszcze ta taka stara Premier League, tam wszyscy długa piłka, zbieranie drugiej. A ci, kurczę, wiesz, jakoś inaczej ta piłka chodziła i ja się wtedy zakochałem. Więc potem, jak już byłem zawodnikiem jeszcze i kibicem, to już, wiesz, dla mnie to był szczyt, nie? I dla mnie już pod względem takiej pasji do piłki nożnej, ja nigdy nie będę na tym poziomie, co byłem wtedy. Chociaż mi to, myślę, że tak nie pomagało w tamtym okresie. Żeby to bardzo przeżywałem każdy mecz. No bo jakby przeżywałem jako piłkarz, ale też przeżywałem jako kibic, że Arsenal przegrał, kiedy przegrał. Nie? I to mnie bolało i to tak, wiesz, nie pomagało mi być na tej takiej solidnej siódemce przez cały sezon, tylko tam cały czas było 10, 4, 9, 5 i tak, wiesz, taki rollercoaster trochę emocji.
1: Kiedy pojawiła się u ciebie ta bezczelność?
2: Nie wiem, kiedy zacząłem ją tak otwarcie demonstrować. Wydaje mi się, że wiesz co, to jest taki okres w moim życiu, kiedy mój tata odszedł z Legii do Widzewa Łódź i ja wiedziałem, że wszyscy na podwórku mnie nienawidzą z tego powodu. No bo jakby dawali znać. Mieliśmy kiedyś z moim bratem, to już nie wiem, czy to było, kiedy Widzew wygrał, ale chyba tak, kiedy Widzew wygrał ligę na Łazienkowskiej i mieliśmy całą klatkę schodową chuliganów Legii z baseballami, którzy próbowali się do domu włamać, nie? I to był taki okres, że ja wiedziałem, że mnie wszyscy nienawidzą.
1: O, ja pamiętam ten okres.
2: No i wydaje mi się, że my wtedy zbudowaliśmy sobie coś takiego, że widocznie musimy całe życie płynąć pod prąd. I myślę, że to była geneza jakby takiego... najpierw to był taki pewnie bunt troszkę młodzieńczy, a potem mi się spodobało płynięcie pod prąd. Według takiego starego powiedzenia, że trzeba iść pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci.
0: Zostańcie z RMF FM, bo to jeszcze nie koniec mojej rozmowy z Wojtkiem Szczęsnym.
3: Reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
6: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Hej, zwrot emocji!
22: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
23: Nie trzeba nas myć!
24: Ale etykieta musi być.
22: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
25: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Reklama.
1: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
2: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
1: Wyrazisty.
2: Będzie jak w kawiarni.
3: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
17: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
0: Po reklamie.
18: Na zegarach 11:00 zapraszam na Fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Awantura z ostrym narzędziem i po alkoholu w Nowym Sączu. Jedna osoba ciężko ranna, z ustaleniami w tej sprawie na początku dziennikarz RMF FM. Potem ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce, utrudnienia dla was na S8. Kontrowersyjne decyzje czy niespodziewane zwroty akcji. Posłuchajcie, co podczas mundialu najbardziej szokuje kibiców. W ciężkim stanie w szpitalu leży 30-letni mężczyzna dźgnięty ostrym narzędziem w trakcie imprezy w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. W Faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
19: Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Maćku. Jak doszło do tych tragicznych wydarzeń?
19: Według wstępnych ustaleń policji, wczoraj wieczorem w czasie imprezy zakrapianej alkoholem mężczyzna najprawdopodobniej pokłócił się ze swoją partnerką.
20: Partnerka 30-latka w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Wszystkiemu przyglądali się przebywający w tym samym mieszkaniu 60-latka i 50-latek.
19: Opisuje aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kobieta, która miała zaatakować 30-latka oraz dwie inne osoby, zostali zatrzymani.
18: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Wielkopolsce. Między węzłami Syców Wschód i Bralin na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób. To prawie połowa obecnej załogi. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy kolejne rozmowy?
21: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widoczne jest jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
1: Piłka nożna w faktach RMF FM.
18: 100 meczów mundialu za nami. Padły w nich 292 bramki. Do końca turnieju 4 spotkania. W półfinałach Hiszpania zagra z Francją, Argentyna z Anglią. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, trwający mundial to także kontrowersje. Przypomnij, co w trakcie mistrzostw najbardziej zszokowało kibiców.
7: Na pewno sytuacja z rozegranego w nocy meczu Norwegii z Anglią będzie długo analizowana. Czy piłka po wybiciu norweskiego bramkarza dotknęła linki, na której pracuje zawieszona nad murawą kamera? Jeśli tak, akcja powinna być wstrzymana, ale czujnik znajdujący się w piłce takiego dotknięcia nie zarejestrował. Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
18: Lato na talerzu. W dzisiejszym wydaniu programu Lekarz Dyżurny w Radiu RMF 24. Marek Łabno dowie się, czy wakacje sprzyjają odchudzaniu i jak nie zrobić sobie urlopu od zdrowych nawyków. Marku, co jeszcze u ciebie?
22: Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie dieta na lato. Podpowiem, jakich błędów nie popełniać na talerzu w czasie wakacji. Będzie trochę zasad zdrowego, urlopowego żywienia. Pojawią się też porady odnośnie przechowywania żywności. Poza tym wszystkim pojawi się gość, dr Anna Kości, dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszam.
18: Zapraszamy już za chwilę do Radia RMF 24. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 12:00. Zapytamy wtedy o odszkodowania za wakacyjne, urlopowe rozczarowania.
23: Za brudne chociażby sztućce w talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki.
18: Więcej o tym już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Dziś w studio RMF FM dwaj przyjaciele z boiska, Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. Za chwilę ujawnimy, dlaczego tak naprawdę skończył karierę i na jak długo wrócił z emerytury.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przypominam, że jesteście świadkami historycznego spotkania Krychowiak versus Szczęsny.
2: 2012 rok. Ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Wroną i opowiadał mi o tej całej presji związanej z atmosferą. I on powiedział mi, że my wszystko się idealnie zaczęło, bo my to udźwignęliśmy. Jak wyglądało to u was na Euro w Polsce?
3: Nie wiem, bo ja pamiętam, ja mam tak. Ja słabo pamiętam ten mecz, wiesz? Jest taki trochę blackout. Zresztą już na boisku miałem blackout. Ale pamiętam, że my ten mecz zaczęliśmy niesamowicie. Ta pierwsza połowa była, dzisiaj jednak wspominam, jedną z najlepszych, jakie zagrałem w reprezentacji. My graliśmy tym presem, już wtedy muszę przyznać trenerowi Smudzie, że wiesz, on wtedy stosował troszkę grę 1-1, która ona się zrobiła 10 lat później dopiero w piłce nożnej tak naprawdę. I my tą Grecję wtedy złapaliśmy takim pressingiem na całym boisku 1-1 i wyglądaliśmy świetnie. Ja i chyba nic nie miałem do roboty w pierwszej połowie, co mi też nie pomogło, bo ja nigdy nie wszedłem w ten mecz, jakby rozumiesz. Oni pod koniec pierwszej połowy dostali czerwoną kartkę, więc my prowadziliśmy 1-0, graliśmy świetnie. Oni dostali czerwoną kartkę i ja pamiętam, że w mojej głowie to było takie siedzieliśmy sobie w szatni, wiesz, a spoko, teraz to 3-4, nie? No i nagle, wiesz, gong, gong, gong i wiesz, i się mistrzostwa do mnie skończyły. Zanim się zorientowałem, naprawdę, zanim mogłem wejść w mecz, to ja już z niego wyszedłem. I ja myślę, że ja dużo im przeszkodziłem. Ja myślę, że ja im dużo przeszkodziłem w tym, żeby coś tam osiągnąć, no bo wygrywasz pierwszy mecz, wiesz, u siebie i wiesz, jak to jest, nie? Idziesz na fali przez najbliższe 2 tygodnie, a ja tą falę tak troszkę, że tak powiem, zepsułem.
2: Podoba mi się,
3: że coś o tym wiesz.
2: A ta cała otoczka przed turniejem?
3: Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Jakby to jest... Ten okres jest na tyle nieistotny dla mnie w moim życiu, w sensie takim, że no, jeden fuck up więcej, że nie pamiętam. Ja nie czułem, żeby było inaczej wtedy niż w 2016 czy w 2020. Wydaje mi się, że tak samo.
2: Ale nawet tu, jak jesteś na miejscu, gdzie widzisz, jest ten kontakt z kibicami?
3: Kurczę, nie pamiętam. Wiesz, jako 20, ja miałem 22 lata wtedy, to

0: tak naiwnie do wszystkiego podchodzisz, jakby idziesz na tym entuzjazmie, na takim podnieceniu prawie, że jakby to wszystko idzie z automatu i ty nie zdajesz sobie sprawy, co się dzieje dookoła. Potem jak jesteś już powyżej 30, to inaczej patrzysz na te rzeczy i jakby widzisz, co się dzieje dookoła zespołu, widzisz, czy tu jest za dużo, czy za mało, czy trzeba zmotywować, czy trzeba uspokoić. Na początku to w takiej bańce jesteś i dużo nie pamiętam.
1: To jest w stylu Krychowiaka. Wracamy do was za chwilę.

0: Słuchacie RMF-u. Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i Wojtek Szczęsny.
1: Czym dla ciebie był mundial w Katarze?
2: Takim oczyszczeniem dużym, no. Bo już, jak ja już przyjechałem, to już czułem kasa, wiesz? Takiego, tak jak pytałeś mnie, czy na przykład 4 lata później, po 2012, czułem, że potrzebuję się odegrać, no to już, kurczę, jak doszliśmy do 2022, to ja już czułem takie, no... Po pierwsze, czułem się bardzo pewnie, bo to było w środku sezonu. A mnie zawsze wkurzały te okresy przygotowawcze przed turniejami. I wiedziałem, że po prostu w rytmie meczowym wejdę w turniej i czułem, że zagram dobry turniej. Ale już czułem takie, okej, już dużo więcej turniejów nie zagram w życiu. Przydałoby się wreszcie pomóc zespołowi. A wiedziałem, że wszystko było pod to, jak najlepiej dla mnie przygotowane, bo ja z takimi trenerami jak Czesiu, to ja mogę grać do 45 roku życia, nie? To jest piłka, która mi odpowiada. Defensywna.
1: A, defensywna. Czułeś się w końcu doceniony przez polskich kibiców?
2: Ja się zawsze czułem doceniony. Ja naprawdę nigdy nie... Okej, no miałem ten okres po... Te 2 tygodnie po turnieju, pewnie w 2012 i 2 tygodnie po 2018, kiedy czułem się rzeczywiście, wiesz, okej, nie mówię znienawidzony, ale nieprzychylnie oceniany, ale nigdy nie jakby tak... Jak sobie pomyślę o całym okresie moim reprezentacji, to ja nigdy nie czułem się niedoceniony.
1: Chodzi mi o to, że wiesz, 2012 kartka, niepowodzenie, 16 ci nie było, później też niepowodzenie z różnego innego...
2: Jedno 300 sekund to zachowało.
1: ale mówię, wiesz, a tam byłeś bohaterem, byłeś pierwszoplanową postacią.
2: Było mi z tym dobrze, no, ale...
1: No co ty?
2: Nie, to naprawdę dobrze mi z tym było. Przyjemnie, ale nie było mi z tym dobrze dlatego, że czułem się wcześniej niedoceniany, tak jak zapytałeś, tylko dlatego, że czułem ulgę taką, że wreszcie pomogłem nie tylko w tych okresach pomiędzy turniejami, tylko rzeczywiście przyjechałem w świetnej formie, zagrałem na swoim poziomie i dałem zespołowi coś ekstra, no bo ja tam byłem w nieprawdopodobnym gazie.
0: W stylu Krychowiaka, a moim dzisiejszym gościem jedyny, niepowtarzalny Wojciech Szczęsny.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, zwrot mocny!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrot mocny! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Po reklamie.
13: W stylu Krychowiaka. Bezkompromisowe rozmowy z ludźmi sukcesu. Tylko w RMF FM.

0: W studiu cały czas mój gość Wojtek Szczęsny.
1: To była przyjemność dzielenia szatni z tobą. Ale no, pamiętam tylko te dobre momenty. Śmiech, żarty. Pamiętasz, jak porzucaliśmy bombki z czekoladą pod łóżka? Pod łóżko.
2: To było U20.
1: U20.
2: I żeby to była czekolada.
1: To, słuchaj, my spędziliśmy, znamy się dłużej niż znamy swoje żony. Robiliśmy takie głupoty, które aż nie możemy powiedzieć.
2: Nie możemy.
1: Przeżywaliśmy te trudniejsze momenty, ale nie jakoś te trudniejsze momenty, jakoś bardzo podchodziliśmy podobnie
2: bardzo
1: do nich. Ale tych fajnych, pozytywnych też było.
2: Działo się.
1: Ale no, i wiesz co, jestem z ciebie dumny z tego, jaką karierę osiągnąłeś. I wiesz, czego ci życzę? Żebyś osiągnął zwycięstwa w finale Ligi Mistrzów z Barceloną, dlatego że w końcu będziesz mógł powiedzieć, że osiągnąłeś w piłce klubowej więcej niż ja.
2: A ty wygrałeś tę ligę też, nie?
1: Dwa razy tylko.
2: La Liga?
1: Nie.
2: A, okej.
1: Okay. Ale ja bardziej prestiżowo.
2: Łatwo jest powiedzieć, że nie wygrałem pucharów, w którym tylko ty grałeś, bo to jest dla tych, którzy się do Ligi Mistrzów nie załapali. Ale owszem, wygrałeś Ligę Europy i to mi nigdy nie było dane. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Bardzo mi miło, że tak mówisz. Gratuluję ci twojej nowej fuchy. Dajesz radę, tak powiem. Dajesz radę. Jestem bardzo dumny z twojej wymowy, która zawsze była gorsza od mojej, a teraz jest lepsza. Zazdroszczę i życzę ci powodzenia na tym, w tej nowej roli. I co? Jeszcze świat nas zobaczy, nie? Razem.
1: Doceniam to, że zwróciłeś na to uwagę.
2: Wielkie wrażenie, naprawdę.
1: Mam tutaj nauczycielkę, która mi normalnie leje linijką po palcach.
2: Naprawdę, ty wiesz, że ja widziałem rzeczy, których ludzie jeszcze nie widzieli i naprawdę muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. Wydawało mi się, że nie uda ci się takiego poziomu, bo ty już mówisz nie tylko dobrze, jak na Grzegorza, którego ja znałem przez jakiś czas, który mówił, że coś kosztuje pół ręki. tylko pięknie jest.
1: Dziękuję. Wiesz, moja szefowa ostatnio obejrzała filmik, jak się spotkaliśmy przed zakończeniem naszej kariery reprezentacyjnej. I skończę. I wiesz, ona teraz to obejrzała i zrobiła tak. Ty wiesz, że ty nie umiałeś mówić po polsku, że nie kończyłeś zdań? Pamiętasz na kanapie...
2: A nie wiedziałeś tego?
1: Nie.
2: Słuchaj. A ja wiedziałem. A i tak cię lubiłem.
1: Słuchaj, ja nie zdawałem sobie sprawy.
2: Nie, źle był. Był taki moment, że było bardzo źle.
1: Tak, że napisy powinny być przy stole?
2: Znaczy nie, musisz się domyślać końcówek na ogół, no.
1: I nie mogłeś mi tego powiedzieć?
2: Ja ci mówiłem, tylko ty nie rozumiałeś. Krycha, idę dzieci usłyszeć.
1: Dobra, koniec, ostatnie, dobra. Kończymy. Wyobrażałeś sobie kiedykolwiek, że będziesz kończył reprezentacyjną karierę, gdzie będzie cię oklaskiwał Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski?
2: Nie. Ja sobie nie wyobrażałem, że zagram jeden mecz reprezentacyjny, przysięgam ci, więc nie. Ale miło. I mój syn sobie zrobił zdjęcia, bo Cristiano to jest jego idol i zrobił sobie zdjęcia po meczu z nim. Więc duża satysfakcja.
1: Ze mną też. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
19: Ale chyba nie włosów.
18: Akurat włosy wypadają mi garściami.
19: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
18: Ale łysienia u ciebie nie widać.
19: No właśnie.
20: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
21: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
24: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
25: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: Po reklamie.
27: Wyluzuj. Są wakacje. Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9.
8: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
9: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
10: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
8: Dziękujemy.
9: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
8: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
9: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
8: RMF FM to wasz numer 1.
11: I takie są fakty.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Po reklamie.
14: Ważne aktualizacje w faktach RMF FM, w studiu Katarzyna Podraza, jest 12:00.
15: Zapraszam. Strażacy nadal w akcji na terenie składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Jak dokładnie wyglądają ich działania, sprawdza na miejscu dziennikarz RMF FM. Planujecie podróż w rejon Bliskiego Wschodu? Odradzamy. Posłuchajcie ostrzeżeń polskiej ambasady w Dosze. W faktach także zbliżające się siatkarskie emocje. Polki w Osace stoczą bój z Japonkami. Do wieczora potrwa akcja strażaków na terenie składowiska odpadów w miejscowości Strzegom na Dolnym Śląsku. Strażacy przebierają ogromną pryzmę odpadów z tworzywami sztucznymi. Działaniom z bliskiej, ale bezpiecznej odległości przygląda się dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Tak jest, dzień dobry.
15: Dzień dobry, Benjaminie. Jak wyglądają te działania?
16: No, cały czas prowadzona jest rotacja jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Jedne wozy przyjeżdżają, jak ten, który mija mnie właśnie tutaj, inne za chwilę opuszczą miejsce pożaru. Pryzma ma około 8 metrów wysokości. Ogień z zewnątrz został ugaszony, ale strażacy muszą dostać się do zarzewi ognia znajdujących się w niższych partiach.
17: Zostały zadysponowane z pobliskiej firmy dwie koparko ładowarki. Zaczynamy dochodzić do tych dolnych części partii pożaru. Będziemy sukcesywnie wyciągać ten palący się materiał i przelewać go sukcesywnie.
16: Powiedział mi młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Z miejsca, w którym jestem, widać między innymi spaloną wieżę ciśnień. Nie ma skażenia powietrza, ale strażacy i tak apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Ze Strzegomia, Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Polska ambasada w Dosze przypomina, że nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia przed wyprawami do Kataru. Zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe. Mimo podpisanego w czerwcu przez USA i Iran wstępnego porozumienia przewidującego rozejm do czasu wypracowania umowy o trwałym pokoju, w ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Między innymi nad ranem irańska Gwardia Rewolucyjna przeprowadziła uderzenia rakietowe na bazę amerykańskich sił w Omanie i Katarze. Przed godziną władze w Dosze potępiły ten atak. Zaleciły też ze względów bezpieczeństwa wstrzymanie żeglugi wszystkich jednostek w Zatoce Perskiej. W doniesieniach zza oceanu żałoba na amerykańskim Kapitolu. W wieku 71 lat zmarł nagle wpływowy republikański senator Lindsey Graham. Jeszcze w piątek przebywał w Kijowie, gdzie rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ogłosił wtedy, że osiągnął porozumienie z Białym Domem w sprawie wersji ustawy dotyczącej sankcji wobec Rosji. Graham był początkowo zdecydowanym krytykiem Donalda Trumpa. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta. 3 lata temu na jednym z wieców kampanii wyborczej Trump tak przedstawiał senatora. Oto mój wieloletni przyjaciel. Nie zawsze się zgadzaliśmy, ale to nie problem. To jest wspaniały facet, wybitny polityk, człowiek, który kocha swój kraj. Dziś Trump napisał na swoim portalu: Graham był jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem. Będzie nam go brakowało. Czy polskie siatkarki awansują do turnieju finałowego Ligi Narodów? Przesądzi o tym mecz z Japonkami w Osace. Początek tego starcia za 20 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w faktach. Patryku, biało-czerwone mają mocne atuty.
7: No, sprawa z matematycznego punktu widzenia jest banalnie prosta. Drużyna, która wygra ten mecz, zagra w turnieju finałowym. Ta, która przegra, kończy Ligę Narodów. Zatem recepta na awans jest, ale jak ją zastosować? To już będzie trudniejsze zadanie, bo Japonki to niewdzięczne przeciwniczki. W obronie zawsze bardzo pracowite, potrafią podbijać, wydawałoby się, punktowe ataki. No trzeba grać z nimi cierpliwie i trzymać nerwy na wodzy. Brak awansu Polek będzie przykrą niespodzianką. 3 ostatnie edycje Ligi Narodów biało-czerwone kończyły bowiem z brązowymi medalami. Przed rokiem w meczu o 3 miejsce pokonały właśnie Japonię.
15: Dziękujemy Patrykowi, a za nasze siatkarki mocno trzymamy kciuki.
13: Lepiej posłuchaj tych faktów.
15: Klimatyzacja nie działa, z kranów płynie brudna woda, a basen można jedynie zobaczyć w broszurze reklamowej. Takich rozczarowań na wakacyjnym urlopie chcemy uniknąć za wszelką cenę. Co zrobić, jeśli jednak się nie uda? Eksperci przypominają, jeśli umowa z hotelem lub biurem podróży była inna, warto dochodzić swoich praw i zajrzeć do tak zwanej tabeli frankfurckiej.
18: To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument. On powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia, a dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko.
15: Zaleca Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Innymi faktami wracamy za niecałe pół godziny. Godzinę oczywiście w nich propozycje na wakacyjny wypoczynek organizowany przez Caritas Polska.
19: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń.
15: Słuchajcie nas o 13:00. Już teraz zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Co z pogodą, co na drogach, jak to wszystko wygląda. Będziemy to sprawdzać oczywiście na bieżąco. Tu RMF FM, Paulina Sawicka z Wami. 12:06 na zegarach i będzie bardzo miło. Będziemy grać tak, że o tej pogodzie bardzo szybko zapomnicie, to co?

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Ania Dąbrowska w RMF 19 po 12. I kiedy kończy się lipcopad? I sprawdzam właśnie prognozę na najbliższy czas. Uwaga, w połowie miesiąca wracają upały, ale po 19 lipca tak mniej więcej dojdą do tego burze i intensywne deszcze, czyli jak pakujecie się na wakacje w najbliższym czasie, to zabierzcie ze sobą nie pół szafy, tylko najlepiej całą.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
3: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
2: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
4: Kup w

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, zwrot mocniej! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być!
1: Zwrot to mocniej! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
12: Słyszysz?

0: zaprasza.
1: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
2: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
1: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
2: Zgłoś się na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
7: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Po reklamie.
1: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

halo, mamy problem i życzę wam dzisiaj, żeby to było tylko to, gdzie wyskoczyć na obiad, bo może w wakacje ktoś z was ma właśnie przerwę od gotowania. Jeżeli tak, to troszeczkę zazdrościmy, a wszystkim bez wyjątku robimy klimacik wakacyjny w RMF FM. Jest 12:30, czas na relaks.

0: sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Co zrobić, kiedy sprawdzona pielęgnacja przestaje działać? Eksperci od starzenia znają już odpowiedź. I tutaj naukowcy mówią, hormony potrzebują ruchu. Ruch uzupełnia tą pielęgnację i zwłaszcza po 40 roku życia, kiedy same kremy już nie wystarczają. Czyli tak, spacer, joga, rozciąganie jako lek przeciwstarzeniowy, no, brzmi całkiem dobrze i dosyć tanio. Wiecie, o co chodzi, że ruch może mieć każdy, ale dziewczyny, no całkiem niezła motywacja. Wiem, że się trudno zmotywować bardzo często, ale robimy to dla piękna, pamiętajcie. To co? Próbujemy.
0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe PL.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Po reklamie.
20: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
0: RMF FM zawsze z wami.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundary!
10: Kto?
11: Wundary! Wundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
15: Marian, a gdzie mogę kupić?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Zaczynamy fakty RMF FM. Jest godzina 13 w studiu Katarzyna Podraza.
4: Zapraszam. Najpierw mazowieckie. Nożownik, który zaatakował wójt Starej Kornicy, przejdzie badania psychiatryczne. Później pomorskie i zatrważające wyniki policyjnej akcji dyskoteka. Zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców. Mocne zespoły w półfinałach mundialu. Na kogo stawia trener Robert Kolendowicz?
5: No, dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
4: 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminę Stara Kornica na Mazowszu, będzie na początku tygodnia poddany badaniom psychiatrycznym. Mają one ustalić, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny. Nie wykluczono też dłuższej obserwacji szpitalnej. Do ataku doszło 29 kwietnia na terenie urzędu gminy. 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt w okolice szyi i jamy brzusznej. Poszkodowana kobieta przeszła pilną operację. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. 14 kierowców zatrzymanych za jazdę po pijanemu i jeden, który prowadził auto pod wpływem amfetaminy. To efekty nocnej akcji pomorskiej policji pod kryptonimem Dyskoteka. Właśnie opublikowano jej podsumowanie. Akcja miała na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem zmotoryzowanych wracających z imprez, zakrapianych alkoholem lub połączonych z zażywaniem narkotyków. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogą opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
6: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że, no, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania. No ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc, działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu. No i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku. A każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego. Trochę otworzy, bo otworzyły się horyzonty inne.
4: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii. Tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Znamy już komplet półfinalistów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM podsumował dotychczasowe wydarzenia w rozmowie z ekspertem TVP Sport, trenerem Robertem Kolendowiczem.
7: Trenerze, jeśli chodzi o półfinały, nie ma zaskoczeń. 4 mocne marki w półfinale mistrzostw.
5: Rzeczywiście, wszystko poszło, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami i te mocne zespoły awansowały, choć po perturbacjach, ale na koniec dnia te zespoły najbardziej jakościowe są w półfinale.
7: Któryś z tych półfinalistów zaskakuje formą pozytywnie?
5: Każdy z tych zespołów miał jakościowe momenty, ale no dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
7: I na koniec pytam tak, który półfinał waży więcej? Francja, Hiszpania czy Argentyna, Anglia?
5: Oj, jeden i drugi to są mecze dużego kalibru i ciężko wskazać na ten jeden, bo myślę, że oba będą miały swoją historię. Ważna jest taka też historia Argentyny, która chce powtórzyć zwycięstwo w mundialu i ja będę spoglądał właśnie bacznie na poczynania Argentyńczyków.
4: Półfinały Argentyna-Anglia w środę. Dzień wcześniej zagrają Francuzi i Hiszpania.
8: Tajemnice wszechświata w faktach RMF FM.
4: W faktach będziemy teraz mówić o jednej z największych zagadek współczesnej nauki. O tym, czym jest tajemnicza ciemna materia, której nie widzimy, a która mogłaby wyjaśnić obserwowane we wszechświecie efekty grawitacyjne. Jak mówi RMF FM profesor Hirania Peiris z Uniwersytetu Cambridge, hipoteza ciemnej materii nie była jedyną testowaną teorią. Szukano innych.
9: Unfortunately, those efforts have not paid
4: Niestety, te wysiłki nie przyniosły efektów. Te teorie zostały przetestowane i tak naprawdę nie pasują do danych, ani nie wyjaśniają ich z takim samym poziomem prostoty, jak hipoteza ciemnej materii. Wielu ludzi było bardzo sceptycznych wobec ciemnej materii. Mówili, och, wymyśliliście nową rzecz, aby wyjaśnić obserwacje. Ale z czasem przewidywania, które hipoteza ciemnej materii pozwala sformułować na temat różnych epok wszechświata i różnych obserwowanych wartości, zostały zasadniczo przetestowane i wszystkie okazały się spójne, wyjaśniała profesor Hirania Peiris. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z badaczką, która zajmuje się poszukiwaniami tej nieznanej materii, mamy na rmf24.pl. Będziemy do niej wracać w dzisiejszych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu pod słońcem RMF FM, Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 13:05 na zegarach i być może właśnie wyruszacie w długą, długą trasę. To żeby było miło i żeby było spokojnie. Dua Lipa w RMF FM. Jeżeli myślicie o zmianie auta, to w tej godzinie też coś dla was będę miała i przede wszystkim najlepszą muzykę. Będzie nowy Dawid Podsiadło, będzie Damiano Dawid, to coś dla dziewczyn, Margaret, oj, i kilka takich starych, dobrych hitów. Na pewno wam się spodoba.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

macie tak, że czasami wasze auto was po prostu denerwuje, bo znów do mechanika trzeba podjechać? To dobrze się składa, bo uwaga, tylko w lipcu. RMF FM. Co tydzień. Rozdaję auta. Do wygrania auta i już w najbliższy piątek możecie wygrać m.in. Fiata 500 Cabrio. To jest hybryda. Elektrycznie otwierany dach. Na wakacje idealne. I dziewczyny mnie teraz zrozumieją. Kolor Golden Rose jest przepiękny. I właśnie wtedy, w piątek, ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub 1 200 000 złotych albo nowiutkiego Fiata 500 Cabrio. I najważniejsze jest to, że możecie już teraz wejść do tego losowania piątkowego SMS-em RMF pod 7474 i zagrać o jutrzejsze wakacyjne sejfy, a jutro w sejfach nawet 1 213 000 złotych. No i właśnie teraz SMS RMF pod 7474 przez 13 minut macie 1013 szans. www.rmf.fm RMF 7474.

0: to dla tych z was w trasie Damiana Dawid, najlepszy muzyczny nawigator w RMF FM. Monika przysyła nam, uwaga, wielki kawał ciasta drożdżowego, wirtualny, z rabarbarem oczywiście, na uśmiech w tym deszczowym dniu, ale wiecie, co się jeszcze pojawia w piekarniach? Jagodzianki. Także ta pogoda naprawdę musi się poprawić, żebyśmy mogli to wszystko wyspacerować.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, zwrot o mocy! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
18: Zawsze z wami.
19: Mamy dla was gorące newsy.
20: Relacje z naszych eventów.
21: Prognozę pogody.
22: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
17: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
23: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
24: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
25: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
26: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
27: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
26: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
27: Wygodnie i za darmo. No.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
1: Po reklamie.

0: Ale nam ten somber robi klimacik tutaj w RMF FM. A teraz jedna z głośniejszych premier ostatnich lat i właśnie do niej odliczamy. Co działo się za kulisami Odysei Christophera Nolana? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ponownie z nami. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Zaczniemy od tych wielkich kamer IMAX. Nie bez powodu ten film był nimi kręcony.
1: Tak, to prawda. To jest gigantyczny rozmach, a na tyle inna technika, że gwiazdy Hollywood musiały się na nowo uczyć pracy z takim sprzętem, bo wiesz, te kamery IMAX są tak wielkie, że trzeba było montować takie specjalne lustra na planie, tuż przy tych kamerach. Tak, i to wydaje się zabawne, ale to było bardzo potrzebne, bo wszystko po to, żeby aktorzy mogli utrzymać kontakt wzrokowy w czasie tych wspólnych scen, bo inaczej by siebie po prostu nie widzieli.
0: Nolan też jest szczególarzem.
1: Tak. On jest znany z dbałości o szczegóły. Matt Damon, który gra Odyseusza, opowiada, że to jest trochę tak, jakby cofnąć się do kręcenia filmów 80 lat wstecz. Nie ma doklejania statystów. Jak było 1000 osób w scenie, to było 1000 osób na planie. Jak były statki, to były prawdziwe statki, że każdy z ekipy dał z siebie wszystko tak na maksa. Tak się zastanawiałam, jakie jest jedno słowo, które mogłoby określić Odyseję. Myślę, że widowisko.
0: I jeżeli chcecie to widowisko zobaczyć, to premiera 17 lipca tej super produkcji i koniecznie zaglądajcie też na social media RMF FM, bo do wygrania będą bilety.
2: Reklama.
3: Well, well, welcome.
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Hej, zwrot mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurczybłydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
17: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
10: A jak lemoniadę?
18: No też, to poprosimy.
19: Ale co?
10: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
2: Lato z RMF FM.

0: Pożar składowiska odpadów na Dolnym Śląsku wciąż dogaszany. Szczegóły w faktach RMF FM już o godzinie 14.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Wiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
14: Zdrowit. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 14. Przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam.
15: Pożar składowiska odpadów w Strzegomiu nadal dogaszany. Strażacy apelują.
16: Wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy nie pojawiali się tutaj.
15: Czy ukraińska premier Julia Sfyrydenko straci stanowisko? Jej dymisji chce Wołodymyr Załański. Kochacie uliczne spektakle i nie boicie się deszczu? Przybywajcie do Krakowa. Nie ma skażenia powietrza w związku z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Mimo to służby apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. W pobliżu miejsca działań straży jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym ponownie łączymy się w faktach.
17: Dzień dobry.
15: Benjaminie, o co jeszcze apelują służby i władze miasta?
17: Prośba dotyczy pozostania w domach, nie otwierania okien i nie zbliżania się w rejon działań gaśniczych. Te mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na szczęście nie ma już zadymienia, mimo to czuć w powietrzu jeszcze nieprzyjemny zapach palonego plastiku i innych tworzyw sztucznych.
16: Wczoraj była specjalistyczna też grupa chemiczna, która monitorowała cały czas sytuację. To zagrożenie nie wystąpiło. Mimo wszystko wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy raczej nie pojawiali się tutaj. Mimo że to zagrożenie nie wystąpiło, no to dmuchaliśmy po prostu na zimne.
17: Powiedział mi Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Strażacy przy użyciu koparko ładowarek przebierają pryzmy odpadów i starają się ugasić tlące się w niższych partiach zarzewia ognia. Ze Strzegomia Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach, między innymi w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. A z kolei na Pomorzu w 24 miejscach, między innymi w Ustce, Karwi, Jastrzębiej Górze i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. Prezydent Wołodymyr Zełenski chce zmian w rządzie. W czasie spotkania z premier Julią Swyrydenko zaproponował jej, cytuję, przeprowadzenie nowego, znaczącego kierunku w relacjach z kluczowym partnerem. Na razie nie wiadomo, co to miałaby być za funkcja. Swyrydenko jest z wykształcenia ekonomistką, kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem i ministrem gospodarki. Zełenski zapowiedział też zmianę w resortach siłowych.
5: Tajemnice Wszechświata w faktach RMF FM.
15: Czym jest tajemnicza, ciemna materia? W faktach wracamy do rozmowy z badaczką z Uniwersytetu w Cambridge. Profesor Hirania Peiris poszukuje cząstek, których nie znamy, ale ich obecność mogłaby wyjaśnić efekty grawitacyjne obserwowane we Wszechświecie. W rozmowie z RMF FM mówi o potencjalnych kandydatach.
18: In fact, one of the prominent candidates for particle dark matter is weakly interacting.
15: W rzeczywistości jednym z czołowych kandydatów na cząstkę ciemnej materii są tak zwane WIMP, czyli słabo oddziałujące masywne cząstki. To oznacza, że ich oddziaływanie ze zwykłą materią jest ekstremalnie słabe. Nie jest jednak zerowe i dlatego możemy to testować. Z kolei inny kandydat, Axion, może z małym prawdopodobieństwem przekształcać się w fotony, które są cząstkami światła. I dzięki temu możemy go poszukiwać. Tak więc oddziaływanie między naszym światem złożonym z atomów, a kandydatami na ciemną materię, których szukamy, jest rzeczywiście bardzo słabe. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego o ciemnej materii, która może stanowić nawet 80% całej materii Wszechświata, mamy dla Was na rmf24.pl. Spektakle na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim, w dworku białoprądnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. W Krakowie dziś ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. I choć od rana w stolicy Małopolski pada, to nie odstraszyło to widzów na rynku głównym.
19: Nie, pełna klasa dzisiaj. Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
20: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Cóż, to
21: chyba trzeba poczekać na koniec.
20: Tak, czekamy na punkt kulminacyjny.
22: Bardzo miło, już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
21: To trafiło wam się jeszcze Festiwal Teatrów Ulicznych.
22: No i ten jazzowy też jednocześnie, a w Krakowie jest co robić.
15: A jeden ze spektakli w ramach festiwalu oglądał z turystami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Do tego wydarzenia oczywiście wrócimy w dzisiejszych faktach. Na te kolejne już teraz zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tą pogodą to jest tak, że usłyszałam kiedyś, że nie ma złej pogody, tylko źle ubrani turyści. No dzisiaj już rzeczywiście królują peleryny i parasole. No ale cóż zrobić, będziemy wam robić letni klimat tutaj na pewno w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry, 14.05 i pod słońcem RMF FM, bo właśnie to słońce cały czas wam przyciągamy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Podobno te rytmy bardzo dobrze przyspieszają pakowanie. Jonas Blue, RMF FM za nami, ale teraz uwaga, kierowcy w Świętokrzyskiem. Krajowa 78 się blokuje. To na trasie Jędrzejów-Chmielnik. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy. Uważajcie na siebie. Na pewno do utrudnień wrócimy także w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Trwa mistrzowska wyprawa.

sprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: strzyc.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
9: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
8: Wyrazisty.
9: Będzie jak w kawiarni.
10: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Po reklamie.
19: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

Jeśli potrzebujecie podnieść sobie ciśnienie, to zdecydowanie ogarnie wam to Liga Narodów, siatkarska oczywiście, kobiet. Polska-Japonia, trwa właśnie mecz, jest 5 set i tutaj 2-2. W tej chwili dziewczyny idą łeb w łeb, o proszę bardzo, 6-6 w 5 secie, także trzymajcie kciuki, kibicujcie i niech nasze wygrają. Na pewno wrócimy do tego meczu w faktach RMFFM o 15.

0: może teraz.
1: Wzruszająco, delikatnie, dodaw RMF FM. A tutaj historia jak z filmu. Kiedyś wam o tym opowiadałam. Policjanci z jednostki specjalnej misji w Kosowie pomagali lokalnemu schronisku. Jeszcze z pomocą internautów sprowadzili dwa psiaki do Polski. I teraz Tadzio i Celinka szukają swoich ludzi. Pokazuje ich w sieci Mila Byli, bo Kamila razem z panami psiaki sprowadzała. Ja wrzucam też to do siebie na stories. No nie wiem, może komuś akurat szybciej serduszko zabije. No i właśnie, no to są takie bardzo wzruszające momenty.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Fajnie, że wpadłyście.
3: Czasem wpadamy, czasem wypadamy, tak już mamy.
2: A czy to prawda, że zdarza wam się wpadać w niepowołane ręce?
4: No jak widzimy pilny kliknij, to klikamy. Nie każemy ludziom czekać.
3: Nim się obejrzymy, już nas nie ma.
2: No cóż, Zdrowe Finanse mBanku mają wam pomóc lepiej pilnować się w internecie.
3: A to niby jak, przepraszam, odetniecie nam internet i postawicie nas w kącie?
2: mBank ma narzędzia, które pomogą ochronić się przed cyberoszustami.
3: Cyberoszuści? To brzmi groźnie.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam chronić pieniądze przed cyberoszustami i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie swoje finanse.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
14: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
17: Prawda?
24: No.
17: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
24: No kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
25: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
27: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
26: Bez cukru i glukozy.
27: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
26: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
27: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
26: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
27: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
26: Dziękuję.
28: Po reklamie.
29: Lato w RMF FM.
0: Lato w RMF FM.

0: I w takim dobrym wakacyjnym nastroju gramy wam tutaj w RMF FM. Za chwilę najnowsze fakty o faktach o utrudnieniach dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Mamo, chcę pić!
16: Dzień dobry!
15: Chcę pić!
16: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
17: Pewnie plusz.
15: Tak, chcę plusz!
16: Już kupuję. To najlepszy wybór?
17: Na 100%.
18: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
17: Plusz.
18: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
17: Na 100%.
18: Dziękuję.
17: Na zdrowie.
18: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi. I dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Po reklamie.
0: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest godzina 15. Od teraz dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio.
20: Dzień dobry, zapraszam. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko odchodzi ze stanowiska. Zbieramy komentarze w tej sprawie. 21. pakiet unijnych sankcji wymierzony w Rosję ponownie na negocjacyjnym stole. Dziś rozmawiać o nim będą ambasadorowie państw wspólnoty. Polskie siatkarki przegrały z Japonkami. Zabraknie ich w związku z tym w turnieju finałowym Ligi Narodów. Szykuje się rekonstrukcja rządu na Ukrainie. Premier tego kraju Julia Sfrydenko ogłosiła swoją rezygnację. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach ochrony państwa. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
21: Dzień dobry, jestem.
20: Jakubie, czy wiadomo, jaką funkcję może objąć Sfrydenko?
21: Julia Sfrydenko może objąć funkcję specjalnego wysłannika Ukrainy w relacjach ze swoim kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa ukraiński dziennikarz radia NV Ołech Bilecki.
22: Ta zagraniczna strategia potrzebuje zmian, potrzebuje innego podejścia i to podejście powinno polegać na wzmacnianiu tych kierunków. Czyli to nie jest jakiś tam jeden zagraniczny kierunek, czyli polityka zagraniczna jako taka, tylko wiele kierunków i no tak to miałoby wyglądać.
21: Wołodymyr Zełenski miałby powołać także dodatkowych ministrów, którzy będą odpowiedzialni tylko za relacje z poszczególnymi partnerami, w tym także z Polską. Ma być to próba naprawy relacji na linii Kijów-Warszawa. Powołany ma też zostać specjalny wysłannik do rozmów w sprawie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
20: Za pół godziny rozpoczyna się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie unijnych ambasadorów. Potwierdziły się tym samym doniesienia dziennikarki RMF FM. Przedstawiciele państw wspólnoty podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec wobec Rosji. Chodzi o to, żeby jutro zatwierdzili go ministrowie spraw zagranicznych. Czas nagli, bo już 15 lipca automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
1: Bruksela chce uniknąć automatycznego złagodzenia jednej z najważniejszych sankcji wobec Rosji. Po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. A zgodnie z obowiązującym mechanizmem od 15 lipca automatycznie wzrósłby również limit, przy którym zachodnie statki ubezpieczyciele mogą obsługiwać transport rosyjskiej ropy. To pozwoliłoby Rosji więcej zarabiać na eksporcie surowca i osłabiłoby skuteczność sankcji. Dlatego Komisja Europejska chce utrzymać ograniczenia na obecnym poziomie. Zastrzeżenia jednak mają Grecja, Cypr i Malta, a dodatkowo spór trwa także o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Dlatego negocjacje będą trwać do ostatniej chwili.
20: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. W Faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza drużyna roztrwoniła w tym meczu okazałe prowadzenie.
2: Polki wygrały w dobrym stylu 2 pierwsze sety. Szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
9: To dzieje się w twoim regionie.
20: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
23: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
20: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic zakończy się 31 sierpnia.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Widzę te burzowe chmury przesuwające się po mapie i proszę bardzo, tutaj akurat jest na południu kraju dosyć mocno i jest deszczowo, ale ten deszcz nie ominie właściwie prawie nas wszystkich, prawie, bo widzę, że wyjątek to głównie północ i północny wschód. Suwałki teraz 20 stopni, Gdańsk 20, Koszalin 20, Szczecin 27, czy to nie pomyłka mapy, Łódź 19, Katowice 15 stopni Celsjusza.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Ale Szczecin, wy tam nie oszukujecie? 27 stopni, co to jest?
27: Czy wy jakąś subskrypcję na lato wykupiliście?
0: I to widzę chodzi? Tylko słoneczko?
27: Gdzieś na czarnym rynku dostaliście lato? Gdzieś pod stołem? Pani spod lady, tak?
0: No tutaj Kraków, Katowice 15, deszcz.
27: Pozazdrość. No dobrze, muzyka najlepsza pod słońcem. Dla wszystkich, nieważne co tam macie na termometrach. Paweł Wiabor, cześć, witajcie.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Tu RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem. Będziemy wam dzisiaj tak grać, ale też mamy dla was coś specjalnego. Wakacyjne SOS. Na www.rmf.fm trwa zabawa, w której piszecie nam, jakiego sprzętu zapomnieliście spakować na wakacje, albo jaki sprzęt przydałby się wam na wakacjach. Paulina Stawicka, proszę, jeszcze tutaj jesteś z nami, zanim polecisz do domu. Masz coś takiego? Coś ci przychodzi do głowy?
1: Zdecydowanie. To ja może zacznę od tego, czego nie zapomniałam, dobra? Wzięłam ze sobą powerbank, żeby na plaży nie odcięło mnie od świata, ale nie zabrałam do niego żadnego kabla. I dopóki kabla nie dokupiłam, a to wcale nie było proste, powerbank był tak naprawdę tylko cegłą w torebce, która idealnie sprawdzała się, ale jako luksusowy obciążnik, żeby wiatr nie porywał mi kocyk.
0: No a teraz wy wchodzicie na www.rmf.fm, piszecie, jaki sprzęt od Media Expert by się wam przydał na wakacjach. Najlepsze wpisy nagrodzimy kartą podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł na jego zakup. Pierwszy finał już we wtorek.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: muzyka to jest wakacje. To są wakacje, to jest lato. Cukier w RMF FM. No, jeszcze nie wszędzie to czuć, ale mam potwierdzone informacje. Po chłodniejszym początku lipca do Polski wraca cieplejsze powietrze. W przyszłym tygodniu w wielu miejscach temperatura znów przekroczy 30 stopni. No, takie jest nasze lato. Jak dostawca paczek. Niby ma być między 8 a 20, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie.
1: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
10: Na zysk?
9: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
10: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
9: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
10: W takim razie kieruj mnie na zysk.
11: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
12: RMF FM na wakacjach.
13: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
14: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
13: Czekamy na was na www.rmf.fm.
12: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
23: Hej, zwrotu mocni!
24: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
25: szklana
24: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
26: Zrobią z nas nowe opakowania.
25: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
24: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
27: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
28: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
27: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
29: Po reklamie.
12: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: Tu mi Lovelas. To nie nagrywał Kubuś Puchatek, ani Krzysiu, to Igo w RMF FM. Właśnie mi się wyświetliło wakacyjne plany Polaków i tu czytam, no trwa szczyt wyjazdów, jedni wybierają góry, inni Mazury, ale spora część zostaje w domu. I to zrozumiałe, wiecie, w pewnym wieku człowiek jako urlop bierze nawet wyjście po lody, kiedy dziecko zostaje z babcią.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wakacje, zmiana ciśnienia,
8: zmiana temperatury, upały,
7: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
8: Jestem zmęczony.
9: Aktywuj się na plus.
10: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Hej, zwrot mocny! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
13: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
14: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
13: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrot mocny! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha!
18: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
19: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Welshly Arms. Twórcy hitu Legendary. Już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Po reklamie.
0: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: uwaga, kierowcy zachodniopomorskie, S6 zablokowana na jezdnia w kierunku Gdańska. Szczegóły za chwilę o 16 w Faktach.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tu Tomasz Terlikowski
4: i Piotr Salak.
3: Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
3: tylko o naszym życiu politycznym.
4: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
5: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
12: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
15: To proste, Barbara, w Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
12: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
15: Kup.

0: szczegóły na mediaexpert.pl.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
4: 16 czas na fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Marlena Chudzio. Słuchamy.
5: Trwa dogaszanie pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nasz reporter rozmawiał z mieszkańcami tych okolic. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. W faktach o tym, jakie pomysły ma ugrupowanie. Będzie też...
6: różnorodność.
7: Zdecydowanie różnorodność.
5: Podczas konkursu piękności dla róż. Kłęby czarnego dymu i ostry, gryzący zapach. W ten sposób mieszkańcy dolnośląskiego Strzegomia opisują pożar składowiska odpadów przy stacji kolejowej. Działania strażaków trwają.
8: Ogień i dym, nie?
9: Gryzło? Taki nieprzyjemny zapach.
8: Strasznie nieprzyjemny zapach. No, chociaż tutaj tak nie wiatr nie zawiewał tego dymu, w tamtą stronę bardziej. No,
9: tutaj też służby, władze apelowały, nie otwierać okien, nie wychodzić z domu. Ten czuć jeszcze trochę, nie? Taki gryzący trochę
8: czuć
9: zapach.
8: Czuć jeszcze trochę, no.
10: Słyszałem takie coś, że to po prostu składowisko jakieś z Niemiec, że ludzie z Niemiec to przywożą.
9: Że z zagranicy?
10: Tak, ale nie, dokładnie nie wiem, bo to nie jest 100% pewne, ale po prostu dostałem taką informację, ale to już kiedyś się paliło, nie wiem czy to dokładnie tam, no, ale tam już tam było sporo śmieci, plastików, opony.
5: Do tego wątku będziemy wracać w faktach, a z mieszkańcami Strzegomia rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jest nowa partia na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum. Powstała z połączenia Klubu Parlamentarnego Centrum, będącego częścią koalicji rządowej, i Unii Europejskich Demokratów, która jest kolejnym wcieleniem dawnej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W faktach teraz Michał Radkowski, który
11: dzień
5: był
11: dobry,
5: na
11: witam.
5: Konferencji, podczas której ogłoszono nowe ugrupowanie. Dzień dobry. Czym ma być ta Unia Centrum?
11: Partią środka. Jej przewodniczącą została dotychczasowa szefowa Klubu Centrum Paulina Henik-Kloska. Swoją partię przedstawia jako
12: progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
11: Partii zależy na wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej, stawia na silny samorząd, konkurencyjną gospodarkę, tworzenie dobrze płatnych i stabilnych miejsc pracy. Elżbieta Binkowska, dotychczasowa szefowa Unii Europejskich Demokratów, zapowiada powrót kultury politycznej.
13: Salony, proszę państwa, też muszą wrócić. Jest wiele osób, które chcą umiarkowania zasad merytoryki.
11: Konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Do partii z Klubu Centrum na razie nie przeszli Ryszard Petru, który jesienią ma założyć własną partię, a także Rafał Komarewicz, o którym ostatnio mówi się, że ma przejść do opozycji.
5: Kierowcy, uważajcie na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Sianów Wschów i Kawno zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska.
14: Lepiej posłuchaj tych faktów.
5: Zagraniczny urlop dobiega końca, wyruszamy na lotnisko, a tam zaczyna się problem. Odwołane lub opóźnione loty, wielogodzinne koczowanie na lotniskach bez posiłku, to może nas spotkać w czasie powrotu z wakacji. Gdzie szukać sprawiedliwości? Kto ponosi odpowiedzialność za utrudniony powrót?
15: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
5: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sytuacja się komplikuje, gdy organizujemy lot na własną rękę. Zakres obowiązków linii lotniczych wobec pasażera może różnić się w zależności od polityki firmy, kraju pochodzenia i kierunku podróży. O tytuł najpiękniejszej rywalizują dzisiaj róże. Kandydatek jest sto kilkadziesiąt, a konkurs z 29-letnią tradycją odbywa się w Końsko-Woli na Lubelszczyźnie. Niektórzy goście przyjechali z daleka, żeby nacieszyć oko kwiatami, których wygląd nieraz mocno się różni od obrazu pojawiającego się nam w głowie na hasło róża.
16: To jest róża, oto.
17: To jest róża.
16: I to też.
17: I to też. Te róże biorą udział w konkursie piękności.
16: Co się ocenia?
17: Kwiat, na pewno zapach.
0: wygląd liści.
6: Mnie wpadła w oko drobniutka, piękna.
16: Róża róży niepodobna.
7: No nie, zdecydowanie nie.
16: Niektóre wyglądają jak piwonie, niektóre jak malwy.
0: Niektóre są podobne do piwonii, jak tulipanów.
6: No właśnie, niektóre nawet to zachwycają, w ogóle niepodobne do róży.
7: Każda inna, każda piękna.
16: Różnorodność.
7: Zdecydowanie różnorodność. I to bardzo duża.
5: Pięknie pachnącą i wyglądającą wystawę odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w centrum uwagi faktów gorset. Piękny, modowy gadżet z Krakowa.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Bardzo duży rozstrzał temperatur w naszym kraju. 12 stopni Zakopane i też jeszcze inne miejscowości na południu to 15, 16, 14 na Podkarpaciu. A tutaj widzę, że na przykład Słubice, czyli zachód kraju, 28 stopni. 12 południe, zachód 28. W kolejnych dniach już nieco wyrównana bardziej ta stawka. W poniedziałek od 23 do 28.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: No, kolejny tydzień i wrócą upały, wrócą te gorące dni. Nie będzie też dużo deszczu, więc będzie można się opalać. 5 po 16, Paweł Jabor. Cześć, witajcie ponownie. Muzyka najlepsza pod słońce. To dla was teraz Cranberries, ale będzie też Shakira i nowość od Olivii.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Abba, Francis, tak się gra w RMF FM. Weekend 21 minut po 17. My tu mówimy o urlopach, o pogodzie, o wakacjach, słońcu, piasku i deszczu. A tu niektórzy zagryzają zęby z powodu rekrutacji ponad 22 chętnych na jedno miejsce. Czytamy na rmf24.pl. Ten kierunek to absolutny hit rekrutacji. Chodzi o kierunek lekarski na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 22 osoby na jedno miejsce. To większy tłok jest chyba tylko w poradnym autobusie do centrum. A może tam też 22 osoby na jedno miejsce.
1: Reklama.
2: Well, well, welcome.
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Hej, zwrotu mocy! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: I po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
13: Welshly Arms, twórcy hitu Legendary, już pod koniec lipca zagrają w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Bilety w sprzedaży na livenation.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
17: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
16: Bez cukru i glukozy.
17: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
16: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
17: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
16: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
17: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
16: Dziękuję.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się. 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
21: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
20: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
21: Ach, ci panowie z Media Expert.
20: Prawda?
22: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
24: Na paznokcie.
23: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
25: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
26: Po reklamie.
0: Państwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: Tak będzie brzmiało to lato w RMF FM. How does it feel? Dub Dogs w RMF FM właśnie. Wakacyjne SOS to zabawa, w której piszecie nam, jakiego sprzętu zapomnieliście spakować na wakacje. No ja pamiętam, że na podróż poślubną zapomniałem spakować walizek żony. Najgorsze było to, że nie zabraliśmy tej prostownicy za tak lubi. To była pierwsza poważna próba naszego związku. No a jak było z wami? Wchodzicie na www.rmf.fm, piszecie nam swoje wakacyjne historie oraz jaki sprzęt od Media Expert by się wam przydał. Najlepsze wpisy nagrodzimy kartą podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł na jego zakup. Pierwszy finał już we wtorek.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
12: Tu Dawid Podsiadło.
13: Hi, I'm Zara Larsson.
11: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
18: Co kupiłaś?
17: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
18: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
17: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowie.
22: Hej, zwrotu mocy!
21: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
22: Nie trzeba nas myć!
23: Ale etykieta musi być!
21: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
23: Lato w RMF FM.
24: Lato w RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia www.erste.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: FIFA Rafa 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w KWS RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
4: Kto przyjmuje wyzwanie?
5: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
6: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
7: i wielką potańcówkę.
3: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA Rafa 2026.
4: Kolejny finał już 19 lipca.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
11: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
12: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polski surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Wakacje. Zmiana ciśnienia.
16: Zmiana temperatury. Upały.
15: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
16: Jestem zmęczony.
17: Aktywuj się na plusz.
18: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
19: Well, well, welcome!
20: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
21: Pazura, co ty nam robisz?
20: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
22: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.
26: No to mamy już 18, zaczynamy. Fakty w RMF FM. Marlena Chudzia ponownie przed mikrofonem.
27: Weekendowe popołudnie i problemy na drogach. Jesteście w trasie? Dajcie radio głośniej. Gem za gem, punkt za punkt trwa starcie Janika Sinnera i Aleksandra Zwieriewa w finale Wimbledonu. A na deser faktów nie zabraknie oryginalnych przysmaków.
28: Kaparów z mniszka lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
27: Tak jest w Puławach. trzy osoby trafiły na badania do szpitala po tym, jak w podlubelskim Wojciechowie ciągnik rolniczy wjechał w przechodniów. W miejscowości odbywa się impreza. Na drodze jest dużo pieszych. Poszkodowani to kobieta i dwójka jej dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 na Mazowszu. W Kuskach zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Także trzy samochody zderzyły się na Krajowej Drodze nr 25 w Złotnikach Kujawskich. Ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
0: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
27: Tenisowe emocje w Londynie trwa. Finał Wimbledonu. Jannik Sinner gra z Aleksandrem Zwieriewem. To spotkanie obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set bardzo wyrównany.
1: No tak, obaj panowie skoncentrowani, ale dbają też o to, by budować na początku tego finału swoją pewność siebie. Po udanych zagraniach zaciśnięta pięść, czy u Sinnera, czy u Zwieriewa, tak, żeby właśnie nakręcać się w taki pozytywny sposób. Obaj na razie świetnie serwują. Efekt jest taki, że nie mieliśmy jeszcze żadnego przełamania w tym meczu. No i tak idą gem za gem. W tym momencie 6-5 dla Sinnera, ale serwuje Zwieriew. Także na razie wszystko wskazuje na to, że to skończy się tiebreakiem w pierwszym secie.
27: Będziemy śledzić to starcie. Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermünde. To stamtąd ma przesiąść się trzeba na zastąpczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
2: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
27: I czym przyjechaliście?
2: Pociągiem.
27: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
2: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Amsterdam.
27: Pasewalk.
2: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc trochę czasu to zjadło.
27: To ile taka podróż zajęła w sumie?
2: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
27: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Bazowa granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. W Puławach pachnie dziś swojską kuchnią. Lokalne koła gospodyń wiejskich chwalą się talentem kulinarnym. Między obowiązkowymi pierogami i sernikami kryją się też mniej oczywiste perełki.
28: Te moski się dzisiaj piekły 3 godziny w towarzystwie kaparów z Mniszka Lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
3: Taka babka z trawnika.
28: Taka babka z trawnika.
3: Kapary z Mniszka.
28: Taki pączki z Mniszka tylko można w ciągu tygodnia zebrać.
27: To są takie malutkie groszeczki.
3: Lędźwiana.
27: Lędźwian, tak.
4: Lędźwian to jest taki staropolski groch.
3: Krokiety z miodem.
4: Z miodem i z twarogiem.
3: Tutejsze krowy, tutejsze pszczoły.
4: Tak, wszystko jest tutejsze.
27: A w Puławach wśród gospodyń wiejskich zaokrąglał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w Faktach też będzie lokalnie i tradycyjnie, ale tym razem o modzie.
5: Dostawałam w Krakowie pytania, co to takiego i skąd taka bluzka?
27: A ta bluzka to element krakowskiego stroju, który coraz częściej nie leży w muzeum, a wychodzi na ulicę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: No to od razu przejdźmy do tego, jak będzie wyglądało jutro niebo. Od 21-22 stopni na wybrzeżu, no ta 22 jest przed w Podkarpackiem, do 25-26, nawet 28, 28 to jest Zielona Góra i tutaj będzie najcieplej, ale 27 Podlasie, okolica Augustowa, też bardzo pięknie. 4 minuty po 18, tu RMF w trasie. Jesteśmy z wami w drodze na wakacje, a może już wracacie z turnusu, no to gramy wam muzykę najlepszą pod słońcem. Armin van Buuren, to teraz. Będzie też nowość od Davida Getty.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: No bo wiecie, jak nawet nie macie urlopu, to macie weekend. Maroon 5. Taka muzyka gra nam właśnie w RMF FM. Czytam właśnie, że coraz więcej Europejczyków zmienia termin wakacji, unika lipca oraz sierpnia z powodu ekstremalnych temperatur na południu kontynentu. A nad Bałtykiem, wiecie, tradycyjnie można złapać opaleniznę emocjonalną, czekając, aż wyjdzie słońce.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Jutro po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: W wakacje. Zmiana ciśnienia.
17: Zmiana temperatury. Upały.
16: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
17: Jestem zmęczony.
16: Aktywuj się na plusz.
18: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100%

0: 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz.

0: Expert.pl. Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RMF FM.

0: Słuchajcie, w internecie furorę robi przepis na domowy detergent z kilku składników. Czytam, że Polacy coraz częściej robią własny proszek do prania. Czyli widzicie, to jednak proszek znika te skarpetki, nie pralka.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranna rozmowa w RMF FM.
3: Tu Tomasz Terlikowski
4: i Piotr Salak.
3: Szykuje się naprawdę gorące lato.
4: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
3: tylko o naszym życiu politycznym.
4: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
3: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
2: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
1: Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Mamo, chcę pić!
14: Dzień dobry!
13: Chcę pić!
14: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
15: Pewnie plusz?
13: Tak, chcę plusz!
14: Już kupuję! To najlepszy wybór?
15: Na 100%!
16: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
15: Plusz?
16: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
15: Na 100%.
16: Dziękuję.
15: Na zdrowie.
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Na początek zlecenie. Potem pomyślimy.
21: Nasza firma ma politykę B2B.
20: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
21: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
20: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
22: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
23: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
24: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
23: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
26: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
25: Bo w Media Ekspert taniej masz.
27: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
0: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
0: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Po reklamie.
5: RMF FM zawsze z tobą.
6: RMF FM zawsze z tobą.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: 19. Czas zacząć fakty w RMF FM. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Marlena Chudzio.
4: Nie ma zgody w sprawie 21. unijnego pakietu sankcji przeciw Rosji. Kompromisu nie wypracowano podczas spotkania ambasadorów. Aleksander Zwieriew o krok bliżej do zwycięstwa Wimbledonu. Wygrał jeden set, ale pojedynek z Janikiem Sinnerem trwa. Krakowski gorset, element regionalnego stroju, ma swoje miłośniczki. Namawiają inne kobiety, by ten piękny dodatek nosić na co dzień. Ambasadorom państw Unii Europejskiej po raz kolejny nie udało się uzgodnić 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jutro sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Worginą. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
5: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
4: Pierwszy set po tiebreaku dla Aleksandra Zwieriewa. Niemiec walczy w finale Wimbledonu z Włochem Janikiem Sinnerem. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który obserwuje to spotkanie. Druga partia też przynosi emocje. Patryku, spotkanie. Słyszymy się?
6: Tak, słyszymy. Tak, to jest bardzo wyrównane spotkanie. No, Zwieriew pokazuje maksimum chyba swoich umiejętności. Sinner oczywiście świetny, ale myślę, że drzemią w nim jeszcze jakieś rezerwy. Panowie popisują się co jakiś czas naprawdę wspaniałymi wymianami, dużo w tym techniki. No także właściwie mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje nawet wybredny fan tenisa. Pytanie, czy ktoś tu w końcu wypracuje sobie jakąś wyraźniejszą przewagę, także taką psychologiczną. Teraz w drugim secie 5-4 prowadzi Zwieriew, ale serwuje Sinner i prowadzi w tym gemie. No panowie na korcie spędzili już grubo ponad półtorej godziny i grają gem za gem. Żaden nie ma zamiaru odpuścić.
4: W końcu to Wimbledon. Zmotoryzowani uważajcie na krajowej 28 w Podkarpackiem. W Siepietnicy osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. W faktach wracamy do największych zagadek współczesnej fizyki, o poszukiwaniu ciemnej energii, której wciąż nie widzimy, a której obecność mogłaby wyjaśnić grawitacyjne efekty we wszechświecie, mówi nam profesor Hiriana Peiris z Uniwersytetu Cambridge. Jak podkreśla, w naszym obrazie wszechświata brakuje też tak zwanej ciemnej energii, którą jeszcze trudniej zrozumieć. Kiedy wszechświat mówi ci, że wszystko, co znamy i co testowaliśmy w laboratorium, stanowi tylko 5% jego zawartości, to myślę, że natura sygnalizuje, że jest coś bardzo głębokiego w fundamentalnej fizyce dotyczącej najmniejszych skal, czego nie rozumiemy. Niestety prowadzi to do fizyki w skalach energii, które są bardzo trudne do przetestowania w laboratorium za pomocą zderzaczy cząstek. Mówi całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Ilianą Peris. Znajdziecie na rmf24.pl.
7: Moda w faktach RMF FM.
4: Moda na regionalne. W Krakowie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Gorset Krakowski. Członkinie namawiają krakowianki do noszenia elementów krakowskiego stroju na co dzień. Ewa Doktor potwierdza, że nosząc pięknie haftowany gorset, można zebrać sporo komplementów.
8: To jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamo, ja też chcę mieć taki. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniu innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
4: 25 lipca okazja, by wyjąć ze skrzyni i zaprezentować. Organizowany będzie Dzień Stroju Krakowskiego na Starym Kleparzu. A pomodowe inspiracje gorsetowe odsyłamy na RMF24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: ...21-22 stopnie na Wybrzeżu i 22 stopnie też na Podkarpaciu. I tutaj będzie właśnie najchłodniej. A tak to ciepłe powietrze w większej ilości zaczyna napływać do Polski. 25, 26, 27, 28 stopni. 28 to jest Zielona Góra, 27 to jest Białystok. Pięć minut po 19:00, Paweł Jawor, cześć, witajcie, RMF w trasie. Sprawdzamy, co dzieje się na trasach, na drogach. Wiem, że teraz wielu z was wyruszyło w drogę powrotną, no bo może już się właśnie urlop skończył. Ale muzyka najlepsza pod słońcem zawsze z wami. Kygo, Tina Turner.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Słuchajcie, RMF FM, to Macie ekskluzywne informacje. Szykuje się nowy sezon Top Model. Maciek Jędruch i ekipa social mediów RMF FM są w domu modelek i modeli. I Maciek teraz na łączach. Cześć.
1: Cześć, tak. No teraz wam powiem to, czego nie wiedzieliście o programie Top Model. My jesteśmy teraz pod Warszawą, w domu Top Model. Poznałem wszystkich uczestników, jest już ich tylko 12. 15. edycja startuje na ekranach we wrześniu, ale nagrania już trwają. Wczoraj odbył się panel po nagiej sesji zdjęciowej, czyli zadaniu dość trudnym. Jedna z uczestniczek na przykład odreagowuje sobie teraz emocje po tym panelu, grając na pianinie. Modele i modelki mieszkają w tym domu już od 20 czerwca. Na wejściu zostały im odebrane telefony. Nie mogą porozumiewać się ze światem poza murami domu, ale jak mi powiedzieli, bardzo się cieszą z tej przerwy od świata i social mediów, bo mogą się skupić na swoich emocjach i pobyć po prostu ze sobą. Dowiedziałem się, że jeden z uczestników jest wielkim flirciarzem. Wiem też, gdzie uczestnicy chowają się, żeby nie uchwyciły ich kamery. Do spiżarni. W tej edycji Top Model będą też, uwaga, kontuzje. Jeden z uczestników uszkodził sobie pewną część ciała. Zażartował, że to intryga innego uczestnika, także jak sami słyszycie, będzie to bardzo ciekawy sezon tego programu. Wkrótce zresztą zobaczycie na naszych RMF-owych social mediach materiały nagrane w domu Top Model.
0: A ja wam jeszcze zdradzę, że uczestnicy najnowszej edycji przygotowali obiad ekipie i tam był kamber w boczku smażony na maśle. Czyli da się tłustym jedzeniem zrobić figurę modela.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak!
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.

0: Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
14: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
13: Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
14: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
15: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Hej, zwrot mocni!
17: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
18: Nie trzeba nas myć!
19: Ale etykieta musi być!
17: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
20: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: To jest ten moment na wakacjach. Mówiłeś sobie, żadnego jedzenia po 19. A tu wjechała pizza. I mówisz sobie, że no, ten kawałek to jest, wiecie, ostatni. Kto tak nie ma?
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: Nie, to jest taki rzecz.
10: A ty? Tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz?
12: Zastanów się i...
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
21: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
23: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
24: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
25: Hej, zwrotomocni!
26: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
27: szklana
26: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
28: Zrobią z nas nowe opakowania.
29: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
26: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
31: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
32: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
33: Ach, ta drżąca powieka.
34: I ten nocny skurcze łydek.
33: Biorę magnez i nie czuję efektu.
35: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.
36: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
4: Wakacje, zmiana ciśnienia.
3: Zmiana temperatury, upały.
4: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
3: Jestem zmęczony.
5: Aktywuj się na Plus.
6: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
7: Od lat komentuję absurdy polskiej rzeczywistości.
8: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
7: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
8: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
7: Jutro po 15 w RMF FM.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Jest punkt 20, czas na fakty w RMF FM. Robimy głośniej i słuchamy. Marlena Chudzio.
16: A4, to tam są teraz utrudnienia drogowe po kolizji i wypadku. Kraków bez dorożek? Rozważała taką opcję ostatnio Rada Miasta, a my o zdanie pytamy turystów. Męski finał Wimbledonu nadal nierozstrzygnięty. Zwieriew i Sinner walczą kolejną godzinę. Opowiemy o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Zgłoszenia na ten temat dostajemy od Was na gorącą linię RMF FM.
17: Jest jakiś poważny wypadek. Kierowcy utworzyli koryta życia i stoimy już w korku od pół godziny. I nie zapowiada się, że szybko ruszymy.
16: Informował nas pan Ariel. Jak się okazuje, doszło tam do dwóch zdarzeń. W Odrowążu osobówka wjechała w bariery. Ranne zostały dwie osoby. Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Natomiast po zderzeniu się czterech samochodów osobowych zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia. Po całkowitym ugaszeniu pożaru odpowiednie służby zajmą się sprawdzeniem, czy składowisko działało legalnie. Na gorącą linię RMF FM otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynika, że palące się od wczoraj składowisko tworzyw sztucznych w dolnośląskim Strzegomiu miało działać nielegalnie. W faktach ponownie reporter RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Rozmawiałeś z burmistrzem Strzegomia. Co usłyszałeś?
18: Na razie za wcześnie, by formułować takie wnioski. Odpowiednie służby zajmą się tą sprawą po zakończeniu akcji gaśniczej. Zapewne zapewnia burmistrz Strzegomia Krzysztof Kalinowski. Pryzma odpadów z tworzyw sztucznych znajduje się w pobliżu zabudowań oraz torów kolejowych.
19: Odpowiednie służby będą to sprawdzać. Stacja kolejowa była cały czas czynna, pociągi przejeżdżają tutaj zgodnie ze swoimi rozkładami. Nie było takiej konieczności, żeby wyłączyć, ponieważ ani temperatura nie wzrosła tam na tyle, ani nie było tego skażenia powietrza.
18: Do akcji dziś włączono ciężki sprzęt, przy pomocy którego przebrano składowisko w poszukiwaniu zarzewi ognia.
16: Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego, mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
20: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki, są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
21: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
22: Oczywiście, że tak.
21: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
22: Nie wolno tego zamieniać.
20: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
16: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
23: Te fakty zaskakują.
16: Jedni mówią cud, inni mówią, że to dzieło dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia w Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
24: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet, mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
16: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Pewne jest też, że kolejne fakty będą punktualnie o 21.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A teraz już mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
25: Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew na korcie od 2 godzin i 51 minut w finalu Wimbledonu w setach remis 1-1. No bardzo dobre tenisowe widowisko. Jak na wielkoszlemowy finał przystało i to finał takiego turnieju jak ten w Londynie. Pierwszy i drugi set kończyły się tiebreakami. Teraz już 32 gem rozgrywają panowie. Serwuje Zwieriew, broni się przed przełamaniem, ale na razie jeszcze żadnego w tym meczu przełamania nie było. W tym secie 4-3 dla Sinnera. Polski siatkarki poza turniejem finałowym Ligi Narodów biało-czerwonych zabraknie podczas imprezy w Makao. Przesądził o tym przegrany mecz z Japonkami na zakończenie fazy zasadniczej. W osadze Polki przegrały po tiebreaku 2-3. Szkoda, bo wygrały dwa pierwsze sety.
26: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
25: Komentowała Julita Piasecka. Na mundialu pozostały już tylko 4 drużyny. Przypomnę, półfinałowe pary. We wtorek zagrają Francja i Hiszpania, w środę Anglia i Argentyna. Na tym turnieju rozegrano już 100 meczów. To w końcu rekordowe mistrzostwa, na które przyjechało aż 48 reprezentacji. No ale koniec końców o medale powalczą potęgi.
27: Ten układ sił w światowym futbolu jest jasny i to rozszerzenie mundialu niewiele w tym zmieniło. Oczywiście my uwielbiamy wszyscy takie historie mundialowe, mówiliśmy o Capo Verde i to są piękne rzeczy. No tutaj jednak ten turniej to historia o takiej jakości, która zwycięża w starciach z takimi zespołami mniej jakościowymi.
25: Rozmowa z trenerem Robertem Kolendowiczem jest na rmf24.pl. Dodam, że mamy przełamanie w meczu Sinner-Zwieriew. Sinner wychodzi na prowadzenie w trzecim secie 5-3. Polskie medale na żeglarskich mistrzostwach Europy w niemieckim Eckernförde. W klasie 49er srebrne medale wywalczyli Mikołaj Staniul i Jakub Storch. W klasie 49er FX z brązowymi medalami regaty kończą Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak.
28: Przełamanie w finale Wimbledonu, a kiedy przełamanie w pogodzie?
29: Jutro, proszę Państwa. To jest bardzo dziwna sytuacja, gdy w niedzielę oczekujemy poniedziałku, że już nie chcemy tej niedzieli, chcemy poniedziałek. Chociaż dziś na zachodzie było całkiem nieźle, bo tutaj się rozpędziła pogoda.
28: No właśnie, 28
29: nawet. Tak, no to tam to jest, ja nie wiem, no może jakąś subskrypcję wcześniej dostać.
28: Znajomi mi z zachodu, z Polski wysyłali zdjęcia. Chodź tu, tu jest słońce.
29: Słońce, no. A na przykład na południu 12 stopni, 14.
28: Mhm. No pogoda jaka jest... Wszyscy wiemy, w ten lipcopad, ale może odczarujemy to najlepszą muzyką w programie. Gramy, gramy, nie gadamy. Maciek Rybak, cześć, Paweł Jawor.
29: No to ja już lecę. A dzisiaj meczu nie ma.
28: Nie ma meczu, nie. O 3:00 w nocy był.
29: No ja to powtórkę sobie zobaczę.
28: O właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. To nie mówię, że tam Szwajcaria...
29: Jak jeszcze u was spada, bo jutro będzie pogoda, to dziś powtórki.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. 2,3 stopnia i słońce jeszcze świeci. Piękny wieczór się zapowiada, pozdrawiam Kasia. No Kasiu, pozwól, że ja trochę tego słońca pożyczę i rozdam słuchaczom, u których chmury, dobra? No i piękny uśmiech gwarantowany.

0: muzyka najlepsza pod słońcem. Tak gra wam RMF FM, ale teraz proszę o chwilę uwagi. Kilka chwil temu minęła 20:20, a z końcem jutra minie 2020 dni od końca 2020 roku. I dokładnie za tyle sekund 2020 wszyscy o tym zapomnimy, ale jedno trzeba przyznać z całkowitą powagą. To największe wydarzenie od godziny 19:19.
1: Reklama.
2: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
2: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz?
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%.
5: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: Słońce zaszło,
5: ale energia może zostać.
4: Dlatego myślę o magazynie energii.
5: Dobry kierunek.
4: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
5: Właśnie tak.
4: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
5: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Po reklamie.

Kawałki na lato i niedzielny wieczór RMF zawsze z wami. I teraz informacja dla kierowców. W Krapkowicach pod Opolem największe utrudnienia w tym momencie na autostradzie A4 po wypadku, ale jak dowiaduje się od naszego newsroomu, wznowiono częściowo ruchy w stronę Wrocławia oraz w stronę Katowic. Jedźcie bezpiecznie.

0: Bawimy się z Cyndi Lauper, ale też podajemy ważne informacje dla wracających z wakacji. S8 w Łódzkiem, Krajowa 28 w Małopolsce. Tam utrudnienia, szczegóły za chwilę w faktach.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Publista notowanie.
7: Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
7: Już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
6: Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
14: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
13: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Słońce zaszło.
19: Ale energia może zostać.
18: Dlatego myślę o magazynie energii.
19: Dobry kierunek.
18: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
19: Właśnie tak.
18: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
19: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 21 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
20: Od ostrzeżeń drogowych z Łódzkiego i Małopolski zaczynamy te fakty. Zbieramy też polityczne komentarze w sprawie muru pamięci zapowiedzianego wczoraj przez premiera Donalda Tuska. Będzie pewien zielony bohater i jego rocznica.
21: Ogry mają warstwy.
20: A w faktach sportowych oczywiście finał Wimbledonu. Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S8 w Łódzkiem. W Siąganowie między węzłami Łask i Zduńska Wola samochód dostawczy wjechał w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna natomiast w miejscowości Gorzyń Górny w Małopolsce. To już Krajowa 28. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił wczoraj premier Donald Tusk. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak politycy komentują ten pomysł szefa rządu?
22: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
23: Uwierzę, jak zobaczę.
22: Mówi krótko Jarosław Sellin z PiS. Z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
24: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżenia, ale musimy poznać szczegóły.
22: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
2: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
22: I dodaję, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
20: Mieszkańcy Szczecina chcą bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlinem. Od 5 lat, aby dostać się do stolicy Niemiec koleją, większość trasy trzeba przejechać autobusem, a później w Angermundy przesiąść się na pociąg. To z powodu przebudowy linii kolejowej. Mieszkańcy zauważają, że inne duże polskie miasta mają bezpośrednie połączenie do Berlina.
3: Jest z Warszawy, jest z Krakowa, jako fan pociągu, dlatego, że bardzo dużo Niemców jest na Pomorzu, to myślę, że to by było dobre połączenie.
8: Z Warszawy jest połączenie do Berlina.
3: Jest.
9: Bardzo dobre.
23: Bardzo dobre.
8: No, a Szczecin tak. Jest tak blisko i nie ma.
23: Tak, to prawda i dziwne.
25: Berlin, stolica Niemiec, no, to na pewno by się przydało, nie? Dużo ludzi na pewno by skorzystało z tego.
20: Usłyszała Anna Pałamar. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Pasów do granicy z Polską. Inwestycja będzie mieć 2 lata opóźnienia. Po jej zakończeniu pociągi między Szczecinem a Berlinem mają rozwijać prędkość nawet do 160 km na godzinę. Przejazd zajmie wtedy 1,5 godziny.
26: To nie fikcja, to fakty.
20: Polski Szrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli. A Zielony Potwór i Osioł na stale wstali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
27: Niebieskie kwiaty, kolce, niebieskie kwiaty, kolce, niebieskie kwiat, byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
28: Gadaj albo...
29: Nie, nie guziczki! Nie moje lukrowane guziczki!
28: Więc gadaj, gadaj, co wiesz!
29: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
28: Z muchomorkiem?
29: Tak, z muchomorkiem!
28: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera.
20: Do tej pory powstały 4 części opowieści. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Wimbledon na początek mistrzowskich faktów sportowych. Patryk Serwański.
30: Jannik Sinner powtórzył sukces sprzed roku. Włoch został triumfatorem Wimbledonu. Finał zakończył się kilka minut temu. Pokonał Sinner w tym finale Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. W całym meczu tylko 2 przełamania. Właśnie na korzyść Sinnera. Pierwsze dopiero w 32 gamie. To pokazuje, jak wyrównany był ten pojedynek. W nagrodę dla Włocha czek na 3 600 000 funtów. No były w tym meczu i techniczne popisy z obu stron. Były świetne serwisy, były też długie wymiany. Za chwilę wręczenie nagród. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś w ostatnim meczu fazy zasadniczej biało-czerwone no miały jeszcze szansę na ćwierćfinał, ale przekreśliła ją porażka w Osace z Japonkami. 2-3.
31: That is what we really wanted, what
30: to było coś,
31: really
30: czego
31: prefer,
30: naprawdę chcieliśmy. Awans do turnieju finałowego byłby najbardziej korzystny. Z drugiej strony zyskujemy dodatkowy czas na odpoczynek i przygotowania do Mistrzostw Europy. Podsumował trener Stefano Lavarini. Jagiellonia Białystok ma nowego piłkarza. To Portugalczyk Rodrigo Conceição. Boczny obrońca pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jest synem znanego reprezentanta Portugalii, Sergio Conceição. Jego bracia też grają w piłkę, Francisco w Juventusie, a Moises w drugiej lidze portugalskiej. Weekend w Krakowie upłynął pod znakiem lekkoatletycznych mistrzostw Polski lat 23. U panów nie zawiódł Maksymilian Szwed. Był pierwszy w biegu na 200 i na 400 metrów. Zawodnik z powodu kontuzji nie startował w sezonie halowym. Teraz chce biegać na 400 metrów w czasie poniżej 45 sekund.
32: Teraz następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu się uda pobiec poniżej 45 sekund. A teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom.
30: No, seniorskie Mistrzostwa Polski w Białymstoku za 2 tygodnie.
0: Od północy do Mazur zmierza niewielka burza, tam uważajcie. Wieczorem i w nocy gdzieniegdzie możliwe mgły, niewielki deszcz na wybrzeżu, na wschodzie kraju, w centrum oraz miejscami na Dolnym Śląsku. Temperatura od 11 w górach przez 12 w Kielcach do 17 nad morzem. Jak będzie jutro? O tym w prognozie za godzinę. Rzadko sięgam po newsy z polskiego show biznesu, ale jest coś, co w niedzielny wieczór rozpala internet. Wielki powrót po latach. Jeśli chcecie być na bieżąco już jutro przy kawie z ludźmi, zaraz wszystko wam opowiem. A teraz możecie wejść na stronę rmf.fm i zapłonąć jak włosy Michała Wiśniewskiego. To jest gorący news typu Romantico. Tak Romantico jak ten kawałek Shona Mendesa i Camili Cabello. Maciek Rybak, cześć ponownie.

0: Tu RMF FM, tu jesteście na bieżąco również z polskim showbiznesem. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem po 20 latach.
1: Jestem z Mandaryna.
0: Powiedział Wiśniewski, ale to program Gramy, gramy, nie gadamy w RMF FM, więc po więcej gorących szczegółów odsyłam was na naszą stronę rmf.fm. Tam nasza redaktorka Marysia wszystko wam dokładnie opisała.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Lego.
1: Na co nie trzeba nadepnąć? Lego. Żeby wiedzieć, że jutro humor taki średni. Lego. No w końcu ten dzień na P, nie? W kalendarzu. Ale nie, no co wy ludzie. W poniedziałek od rana też będzie fajnie w RMF FM. Przypomnę, że już od 3 rano startuje pierwsza kawa z bardzo fajną dawką informacji i muzyki, a potem wstawaj szkoda lata od 6. Ja to na waszym miejscu nawet spać bym nie szedł.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wakacje, zmiana ciśnienia.
9: Zmiana temperatury, upały.
8: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
9: Jestem zmęczony.
10: Aktywuj się na plusz.
11: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
12: Po reklamie.
13: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Może słońce zachodzi już za horyzont, ale w RMF-ie w wakacyjne wieczory macie największe słoneczne przeboje i te nowe, i te fajne klasyczki.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
0: Reklama.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
8: Tu Dawid Podsiadło.
9: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Bo w Media Expert nie ma.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
15: Godzina 22 punktualnie na zegarach. Czas na fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
16: Tragiczny pożar w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Nie żyje co najmniej 27 osób. Premier Ukrainy Julia Swirydenko zrezygnowała ze stanowiska. Wcześniej jej dymisję zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Będą też uliczne wrażenia teatralne, a w faktach sportowych emocje po właśnie zakończonym Wimbledonie. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze pubu w Bangkoku. Kilka kolejnych trafiło do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Służby informują, że strażakom udało się już opanować pożar. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ludzi próbujących uciekać z ogarniętego ogniem budynku i unoszący się czarny dym. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka, jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy.
18: So when I get back to Washington,
17: miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
16: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła dziś premier Julia Swirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednak, że zaproponował Swirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
19: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry. czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
16: Mówił ukraiński dziennikarz Oleg Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. O polsko-ukraińskich relacjach będziemy rozmawiać także w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy po 8:00.
8: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
16: Na rynku głównym w Krakowie zaczyna się właśnie jeden z ostatnich spektakli 39. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez ostatnie dni mieszkańcy i turyści mogli podziwiać w dzień i w nocy artystów z całego świata.
20: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? To nie jest pierwszy spektakl, który widzimy i w gruncie rzeczy jest to dosyć szerokie spektrum przeróżnych form teatralnych, więc naprawdę fajne.
21: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
22: Przecież każdy widzi coś swojego tutaj, tak?
16: Mówili widzowie. W ramach festiwalu pojawili się artyści z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Ja mówię do usłyszenia. Kolejne fakty o 23:00 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A teraz oczywiście mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
23: Charakterystyczny puchar już w rękach Janika Sinnera. Włoch wygrał Wimbledon. W finale w 4 setach pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dla Sinnera to 5 wielkoszlemowy tytuł w karierze. No, po meczu przyznał, że londyński turniej jest wyjątkowy. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Sinner dziękował też swojemu rywalowi i docenił jego grę w trakcie całego turnieju. No, Zwieriew bowiem zanotował swój najlepszy Wimbledon w karierze. Pierwszy tydzień rywalizacji w Tour de France za nami. Peloton ma w nogach już ponad 1400 km. 9. pagórkowaty etap padł łupem Mathieu van der Poela. To był sprint z 4-osobowej ucieczki. Bardzo trudny dzień. Początek wyścigu nie był dobry dla naszej drużyny, ale potrafiliśmy zachować spokój. Wiedzieliśmy, że wrócimy kolejnego dnia, w drugim lub trzecim tygodniu. No, bardzo miło jest udać się na dzień wolny w wyścigu po etapowym zwycięstwie. Podsumował holenderski kolarz. 6 sekund za uciekinierami finiszował lider wyścigu, Słoweniec Tadej Pogacar. 100 meczów mundialu już za nami, pozostały jedynie 4. Na razie na turnieju padły 292 bramki. Najlepsi strzelcy Kylian Mbappe i Leo Messi mają po 8 trafień. Szansa na poprawienie dorobku w meczach półfinałowych. Poza turniejem już 44 reprezentacje. Grono tych, którzy zawiedli, otwierają Niemcy. Odpadli już w 1/16 finału. Brazylia dotarła na przykład do 1/8. To też jest wynik poniżej oczekiwań.
24: Ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że pamiętam te wielkie sukcesy. Trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakąś indywidualną, no ale okazało się to zdecydowanie za mało.
23: Tak mówił Robert Kolendowicz. Rozmowę z trenerem znajdziecie na rmf24.pl.
15: Poniedziałek nie będzie sprzyjać urlopowiczom w górach i na wybrzeżu. W tych miejscach będzie najchłodniej, maksymalnie 20-21 stopni. W górach silny wiatr, nad morzem możliwy przelotny deszcz. Więcej opadów na wschodzie kraju, od Suwałk po Rzeszów. Słońce jednak będzie przebijać się przez chmury, a temperatury na pozostałym obszarze kraju przyjemniejsze. 27 Białystok, Toruń, Gorzów, 25 Katowice, Opole, 22 stopnie w Przemyślu. 6 minut po 22 w niedzielny wieczór jesteśmy z wami, tu RMF FM, Maciek Rybak, podrzucam najlepszą muzykę na kolejne kilometry waszej trasy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Måneskin w RMF FM z dostawą energii na nowy tydzień. Jutro 13 lipca to dzień rock'n'rolla. Coś czuję, że jutro wieczorem jakiś stonsów zagramy. Rybak wam to obiecuje.
1: Reklama.
2: Wakacje, zmiana ciśnienia,
3: zmiana temperatury, upały,
2: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczony.
4: Aktywuj się na plusz.
5: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
1: Po reklamie.
6: RMF FM. Lato.
7: RMF FM.

0: wiedzieć gdzie.
1: Halo Houston, mamy problem, tak? O tej porze mogliby powiedzieć rodzice, gdy dziecko przyjdzie i powie, że jutro do szkoły trzeba blok techniczny. Ale mamy wakacje i takich dramatów w niedzielny wieczór da się uniknąć. A ja podrzucam muzykę na relaks w RMF FM. Bon Jovi.

na ostatnie kilometry przed waszym celem. Najlepsza muzyka poprawia humor, a także dodaje powera. Ale też trochę można pośpiewać. W końcu to weekendowy, wakacyjny wieczór z RMF FM.

Ano, Dairy 54 Ultra w RMF FM Talk to You, tak nazywa się ten kawałek, który świetnie się sprawdza w wakacyjne wieczory, nie tylko na imprezach, również na przykład w ogródku. Spokojnie można się wyszaleć ze swoim zwierzakiem na koniec dnia, do tego też wam gramy.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: O 23.00 posłuchajmy faktów w RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, Arku.
4: Witam, zapraszam. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. Tak przekonuje Donald Trump. Iran zapowiedział wcześniej, że będzie ona zamknięta do odwołania. Przez niemal dobę strażacy walczyli z pożarem składowiska odpadów w Strzegomiu. Spłonęła tam także część zabudowań kolejowych. Wciąż rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Prezydent USA przekonuje, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych mimo wcześniejszych zapowiedzi Iranu. Według amerykańskiego przywódcy Teheran miał zgodzić się na porozumienie dotyczące rezygnacji z programu nuklearnego, a niedługo później zaatakować dronem statek w regionie cieśniny. Amerykańskie dowództwo centralne podkreśla, że Iran nie kontroluje Ormuzu, a szlak pozostaje międzynarodową drogą morską. Dodaje, że siły USA są rozmieszczone w regionie i gotowe do działania. Blisko 200 strażaków walczyło w kulminacyjnym punkcie z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Ogień strawił tam część zabudowań kolejowych, ale największym problemem dla strażaków przez blisko dobę była pryzma odpadów z tworzywa sztucznego.
5: Tam był budynek magazynowy, stary budynek magazynowy, również on był objęty pożarem. Na chwilę obecną z rozpoznania wynika, że się dach zapadł do środka. Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego, to są zmielone plastiki z prasowania. W tym miejscu tutaj były to składowane. Doszło do pożaru w momencie szczytowym. 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu.
4: Mówił młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Prawie 18 tysięcy osób straciło dach nad głową, a prawie 17 tysięcy zostało rannych w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę pod koniec czerwca. W faktach RMF FM sprawdzamy, jaka jest sytuacja w kraju, który wciąż walczy ze skutkami kataklizmu.
6: Zniszczenia oczywiście widać, tam nadal trwają działania pomocowe. Jeszcze niedawno wydobywano żywych ludzi, ale w tej chwili już bardziej uwaga przekłada się na to, jak zlikwidować te zniszczenia, co zrobić dalej, jakie podejmować dalsze kroki.
7: Ile czasu może jeszcze zająć doprowadzenie tej sytuacji do takiej, która będzie w miarę normalna?
6: Bardzo długo. Po takich nie umiem tego określić, ani w miesiącach.
7: To są raczej lata.
6: Raczej lata niż miesiące. To się wszystko dzieje bardzo powoli. Mimo oczywiście tego, że jest dużo organizacji, które pomagają i starają się to zrobić jak najszybciej.
7: Czy z Państwa perspektywy można te akcje, te działania porównać do jakichkolwiek innych w innej części świata z dotychczasowych akcji?
6: One są wszędzie bardzo podobne. Zawsze na początku zabezpieczanie najpilniejszych potrzeb, które umożliwiają przetrwanie i przeżycie, a potem powolna walka o powrót do normalności. To zawsze wygląda w ten sam sposób.
4: Opisuje dyrektor UNICEF Polska. Z Renatą Bem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli cały czas rośnie. Jak podaje Reuters, teraz to prawie 4,5 tysiąca osób.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: Opozycja krytykuje przedstawione w tym tygodniu przez rząd rozwiązania dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Główny zarzut dotyczy maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Przypomnijmy, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ograniczyła ją do 240 zł brutto. Michał Rutkowski teraz w faktach z nami. Rozmawiałeś z politykami. Jak każda ze stron politycznego sporu odnosi się do propozycji pani minister?
8: W opozycji słyszę głosy, że to, co w tym tygodniu zrobił rząd, to próba przekierowania uwagi opinii publicznej z afery w Szpitalu Południowym na sytuację finansową lekarzy.
9: W gruncie rzeczy można powiedzieć szczucie na lekarzy poprzez właśnie tą ustawę o PESEL-u, że sobie będziemy te zarobki sprawdzać.
8: Uważa Jarosław Selin z PiS i dodaje, że propozycja ustawienia maksymalnej stawki za dyżur uderzy w publiczną służbę zdrowia.
9: To łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Wystarczy, że cała służba prywatna powie, że będzie dawać, nie wiem, 150 zł więcej, to zabraknie lekarzy w służbie publicznej. Moim zdaniem to jest nieprzemyślane i trochę nieodpowiedzialne.
8: Zapowiedź pani minister wywołała krytyczne głosy wśród lekarzy. Nastroje tonuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
10: W interesie całego środowiska lekarskiego jest to, żeby tę kwestię zarobków uporządkować, tak żeby uczciwie i ciężko pracujący lekarze nie byli obciążani przez opinię publiczną negatywnymi ocenami, które wynikają z tego, że po prostu niektórzy lekarze oszukiwali system.
8: Polityczka dodaje, że powstanie zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele resortu zdrowia i środowiska lekarskiego.
4: A na koniec tych faktów jeszcze ostrzeżenie i apel do kierowców. Na drogach północno-wschodniej Polski w najbliższych godzinach mogą pojawić się pojazdy wojskowe. To efekt planowanych szkoleń wydzielonych pod oddziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych zaapelowało o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Rano, tak w okolicach wschodu słońca, możliwe mgły i zamglenia w wielu regionach kraju, przede wszystkim na południu, chyba że będzie padać, to w górach i na Podkarpaciu. Temperatura przed 6 rano nie wyższa niż 12-14 stopni, a taka 8 to już od 16 do 19 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem, tylko 15 kresek. Maciek Rybak, dziękuję za dziś, a teraz autorski program Olgi Hering i mrożące krew w żyłach historie.
11: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
12: Dobry wieczór, tu Olga Hering i witam w naszej nowej serii Tajemnicze zaginięcia. Dziś przeniesiemy się do września 2004 roku, kiedy to 23-letnia Joanna Brylowska wyszła ze swojego rodzinnego domu w Gdyni i już nigdy do niego nie wróciła. Co wydarzyło się tamtej nocy? Gdzie jest Joanna? I co oznacza tajemniczy telefon po latach i równie tajemnicza dedykacja w radiowej audycji?

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Właścicielami trzech sklepów z zegarkami. Mała Asia okazuje się być spokojnym dzieckiem, a gdy dorasta, tylko potwierdza się to, że ma łagodne usposobienie. Jako najmłodsza i jedyna dziewczynka jest trochę rozpieszczana. Szczególnie tata i bracia czują, że muszą ją chronić, bo jest bardzo drobna i delikatna, a gdy dojrzewa, okazuje się jeszcze, że natura obdarzyła ją wyjątkową urodą. Ma duże niebieskie oczy, długie włosy sięgające do pasa i jest bardzo zgrabna. Dziewczyna skupia się przede wszystkim na nauce. Szkoła jest dla niej najważniejsza, bo Asia z natury jest pedantyczna, uporządkowana i wszystko w jej życiu musi działać idealnie, jak w zegarku. Dziewczyna na pierwszym miejscu stawia więc szkołę, ale pasjonuje się też siatkówką, muzyką i morzem. Uczy się również języków, włoskiego i angielskiego, bo jednak ciągnie ją do świata. Już teraz marzy o podróżach, o poznawaniu nowych miejsc i kultur. Kocha Gdynię, ale nie czuje, że zagrzeje tu miejsce na dłużej. Ostatecznie Asia po ukończeniu liceum nie wyrusza w świat. Rozpoczyna za to studia niemal na miejscu, na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zaczyna studiować ekonomię z bankowością. Kierunek ten ma niewiele wspólnego z jej dotychczasowymi zainteresowaniami. To chociaż nikogo to nie dziwi, na uczelni osiąga świetne wyniki. Poznaje też kogoś, Kamila, w którym zakochuje się i z którym zaczyna tworzyć poważny związek, co do którego snuje równie poważne plany. Wydaje się, że życie Asi idzie w dobrym i już niejako określonym kierunku, ale nic bardziej mylnego, bo los szykuje dla niej dramatyczne zmiany. W 2002 roku, gdy Asia ma zaledwie 21 lat, podczas rutynowych badań lekarz wykrywa u niej coś, co mocno go niepokoi, a dalsza diagnostyka przynosi druzgocące informacje. U Asi wykryto poważną zmianę nowotworową i konieczne są operacje i chemioterapia. Dla rodziny, ale przede wszystkim dla Asi, to ogromny cios. Chociaż czuje żal i strach, nie poddaje się. Z pokorą przechodzi aż 3 bardzo poważne operacje i podejmuje się leczenia, które pomaga walczyć z chorobą, ale też osłabia ją, wywołuje skutki uboczne i powoduje, że Asia traci swoje piękne, długie do pasa włosy. Mimo wszystko nie załamuje się. Kontynuuje studia, a nawet zdaje wszystko w terminach i to na najwyższe stopnie, w związku z czym otrzymuje stypendium rektorskie. Wszyscy patrzą na Asię z podziwem, uznaniem i radością, bo po czasie choroba ustępuje. Jej najbliżsi nie mogą nacieszyć się dobrymi wieściami. Cieszy się też Asia, ale tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, to tego, że choroba na zawsze ją zmienia. Pozostaje w niej lęk przed nawrotem, niepewność i trwałe i nieodwracalne ślady po leczeniu i operacjach. Po wyzdrowieniu dziewczyna nabiera apetytu na życie i chce poszerzyć horyzonty. Latem 2003 roku wyjeżdża na 2 miesiące na Sycylię i mimo, że pierwotnie miała jechać tam z przyjaciółką, ostatecznie jedzie sama i wcale nie żałuje. Na miejscu zatrudnia się w barze, podszkala język włoski i cieszy się słońcem i życiem. Widać, że wyjazd zaszczepia w niej nową energię, bo po powrocie do Polski wręcz promienieje, ale psuje się za to między nią a Kamilem. Para coraz częściej nie może się dogadać. Mają sporo cichych dni, jednak nikt do końca nie wie, co tak naprawdę dzieje się między nimi. Każdy jednak wierzy, że to chwilowy kryzys i chyba rzeczywiście tak jest, bo życie pędzi, a 2003 i 2004 rok to dla Asi czas intensywnej nauki. Znowu jest jedną z najlepszych studentek, w związku z czym otrzymuje propozycję odbycia stypendium w postaci spędzenia całego 5. roku studiów we włoskiej Genui. To dla Asi ogromna szansa i wielka radość. Jej rodzice są niesamowicie dumni. Wszyscy jej kibicują. Wszyscy. Poza jedną osobą. Kamilem. Wieść o tym, że Asia

0: na niemal rok, zniknie z kraju i będzie daleko stąd, nie wpływa pozytywnie na jej relacje z chłopakiem, a ostatecznie ich związek nie wytrzymuje napięć i para rozstaje się. Asia jest z tego powodu załamana i bardzo przeżywa koniec związku. Jednocześnie jednak szykuje się do wyjazdu, na który nadal się cieszy, ale w takich okolicznościach radość ta ma słodko-gorzki posmak. Jest 13 września 2004 roku, gdy rodzice wracają z pracy do domu, Asi w mieszkaniu już nie ma, a niedługo później od swojego syna Krzysztofa dowiadują się, że Asia w ogóle nie wróci na noc. Wysłała bratu SMS-a z informacją, żeby przekazał rodzicom, że wybiera się na dyskotekę ze swoim kolegą Radkiem, a jako że planują być tam do późna, to przenocuje u koleżanki. Jest kolejny dzień. Z samego rana rodzice Asi zaczynają się niepokoić, bo mija pora śniadaniowa, a córki nadal nie ma. Kontaktują się ze znajomymi 23-latki, a ich niepokój tylko rośnie, kiedy dowiadują się, że nie było żadnej dyskoteki, że nikt nie wie, gdzie jest Asia i u kogo nocowała i że mało tego, w nocy jej były chłopak Kamil otrzymał od niej dziwne połączenie i wiadomość. Okazuje się, że Asia około północy dzwoniła do swojego ex, ale jako że spał, nie odebrał, a Joanna nagrała mu wiadomość na pocztę głosową, w której rozczarowanym tonem powiedziała: chciałam usłyszeć cię jeszcze raz, no ale trudno. Rodzina Asi postanawia więc ustalić, gdzie jest 23-latka i telefonuje do wszystkich jej znajomych. Jednocześnie w poszukiwaniu wskazówki bliscy wchodzą do jej pokoju, gdzie odnajdują spakowaną walizkę na roczny wyjazd do Włoch. Z jednej strony uspokaja ich to, bo oznacza, że nie wyjechała bez zapowiedzi, ale nie wszystko się tu zgadza. Bo o ile karta bankomatowa i dowód osobisty leżą na biurku, to już paszportu nikt nie potrafi znaleźć. Nikt nie rozumie sytuacji, dlatego gdy mijają kolejne godziny bez odzewu, rodzice są już pewni, że coś musiało się wydarzyć, dlatego zgłaszają zaginięcie na policji. Początkowo mundurowi radzą po prostu cierpliwie poczekać, bo Asia jest młoda, ale też dorosła i poszła na dyskotekę, nie ma zobowiązań takich jak praca i jej zniknięcie najpewniej nie jest niczym strasznym. Jak ustalają z rozmowy z rodzicami, Asia miała plany dopiero na środę, kiedy to miała spotkać się z koleżanką. Doradzają więc, żeby poczekali do tego momentu i wszczeli alarm dopiero, gdy faktycznie nie zjawi się na spotkaniu. I chociaż środa jest już jutro, to rodzice Asi nie wyobrażają sobie czekać bezczynnie. Zrezygnowani opuszczają komisariat, ale rozpoczynają intensywne poszukiwania na własną rękę. Sprawdzają szpitale, znowu obdzwaniają znajomych, odwiedzają miejsca, w których Asia lubiła bywać. Gdy po bezskutecznych poszukiwaniach wracają w nocy do domu i przejeżdżają obok portu promowego, jej mama, pani Gabriela, ma dziwne przeczucie. Coś niezrozumiałego mówi jej, by sprawdzić, czy Asia nie weszła na prom. Dzięki znajomościom brata zaginionej dziewczyny, którego znajomy pracuje na promie, lista pasażerów zostaje przejrzana i bingo! Przeczucie mamy było słuszne. Okazuje się, że 13 września, czyli w dniu, gdy ostatni raz widziana była Asia, dokładnie o godzinie 18:52 weszła na prom do Szwecji, do Karlskrony. Rodzina natychmiast informuje policję. Prosi też o zabezpieczenie monitoringu i sprawdzenie logowania telefonu, by upewnić się, czy Asia była tam sama, ale spotykają się z opóźnieniami i biurokracją. Rodzina znowu działa sama. Uruchamia wszelkie znajomości i uzyskuje monitoring z polskiej strony portu, na którym wreszcie mogą zobaczyć Asię. Widać, jak wchodzi na prom i jak przechodzi kontrolę paszportową. Ma spięte włosy, ulubione dżinsy i białą kurtkę oraz przewieszony przez ramię dodatkowy sweter. Przy sobie nie ma żadnej walizki, niczego, co wskazywałoby, że wyjeżdża na dłużej. Ma tylko małą torebkę na ramię i reklamówkę, tak jakby przed wejściem na prom zrobiła jeszcze małe zakupy. Niestety, na tym kończą się podpowiedzi, bo ku ogromnemu rozczarowaniu bliskich na jaw wychodzi, że szwedzka strona nie ma monitoringu albo nie chce go udostępnić i nie ma nawet pewności, czy Asia zeszła ze statku. Okazuje się, że nikt nie liczył pasażerów. Już za chwilę wrócimy do historii Joanny Brylowskiej, 23-letniej dziewczyny, która ewidentnie miała swoje tajemnice.
1: Zmiana ciśnienia.
2: Zmiana temperatury. Upały.
1: A czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na Plus.
4: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
5: O reklamie.
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i tajemnicze zaginięcia. Wracamy do historii o zagadkowym zaginięciu Joanny Brylowskiej. Czym są tajemnicze sygnały z zagranicy? Czy to zbieg okoliczności, czy może coś więcej?
1: To jest True Crime w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia.
0: Państwo brylowscy są załamani. Zgłaszają sprawę także w ambasadzie i na szwedzkiej policji. Ale tamtejsi funkcjonariusze tłumaczą, że Asia jest pełnoletnia i nawet jeśli zniknęła, to ma do tego prawo i trzeba uszanować jej wybór. Nikt nie chce brać pod uwagę, że może coś się stało, że może umówiła się z kimś, kto zrobił jej krzywdę. Co jeśli jest zagubiona i potrzebuje pomocy? Brak zaangażowania policji i słaba wymiana informacji utrudniają poszukiwania. Rodzina sama rozwiesza plakaty, jeździ i sprawdza każdy trop, wynajmuje prywatnych detektywów i występuje w programach telewizyjnych poświęconych zaginionym. I znowu na własną rękę drążą temat promu i tego, czy Asia z niego wysiadła, czy nie. Tym sposobem docierają do samego kapitana, który nie ma wątpliwości. Nikogo nie brakowało przy opuszczaniu statku i nie ma takiej opcji, by Asia wypadła za burtę niezauważona. Zdaniem osób pracujących na promie musiała znaleźć się na lądzie w Szwecji, tylko co dalej? Rodzina nie potrafi normalnie żyć, a każdy dzień zaczynają i kończą pytaniem: gdzie jesteś? Rodzice Asi wielokrotnie wracają na Sycylię, do tego miasteczka, w którym Asia była na wakacjach w 2003 roku, bo wierzą, że może to tam się zaszyła. Znowu wynajmują detektywa, rozmawiają z ludźmi, szukają śladów. Niestety nie znajdują żadnych pewnych dowodów na to, że Asia wróciła do tego miejsca po roku, ale jak się okazuje, jeden z włoskich znajomych, który nawet odwiedził Asię w Polsce, wyjechał nagle do Szwajcarii dzień po wejściu Asi na prom. Czy to przypadek? Rodzice chcą to ustalić. Docierają do mężczyzny, ale ten zarzeka się, że nie ma kontaktu z zaginioną dziewczyną, a jednocześnie nie potrafi wytłumaczyć powodu swojego nagłego wyjazdu. W głowach bliskich naturalnie więc pojawiają się przypuszczenia i podejrzenia o możliwym udziale osób trzecich, ale nie mają na to żadnych dowodów. Mija czas. Asi nie ma już ponad 2 lata. Jest listopad 2006 roku, gdy nadchodzi nagły i nieoczekiwany zwrot. W radiu, podczas audycji z dedykacjami, jakiś mężczyzna telefonicznie prosi o piosenkę dla Joasi Brylowskiej ze Sztokholmu i podaje datę ich pamiętnego spotkania. Informacja o dedykacji natychmiast trafia do rodziców, którzy nie mogą uwierzyć, że to zwykły zbieg okoliczności i postanawiają skontaktować się z człowiekiem, który podobno spotkał lub zna Asię. Okazuje się, że numer, z którego wykonano połączenie, pochodzi ze Szwecji i należy do Marka, Polaka mieszkającego tam na stałe. Mężczyzna podtrzymuje to, że jego i Asi drogi przecięły się i nawet zgadza się spotkać z panią Gabrielą i odpowiedzieć na jej pytania. Mama, poszukująca swojej córki, w towarzystwie dziennikarki z duszą na ramieniu jedzie do Sztokholmu i tam spotyka się z mężczyzną, który może okazać się kluczem do rozwiązania zagadki. Marek opowiada, jak poznał Asię, a stało się to za sprawą ogłoszenia wywieszonego w jednym z polskich sklepów. Było to ogłoszenie młodej kobiety szukającej pracy. Marek zadzwonił na numer z plakatu i zaoferował pracę, bo jako że był świeżo po rozwodzie, szukał kogoś, kto pomoże mu uporządkować mieszkanie. Mężczyzna twierdzi, że kobieta, którą jego zdaniem bez wątpienia była Asia, stawiła się w jego mieszkaniu na spotkanie, ale przedstawiła się jako Eliza. Wspominała, że była skryta, unikała ujawnienia jakichkolwiek danych o sobie, nie chciała na przykład mówić, skąd jest, czy ma tu rodzinę. Podczas ich spotkania kilka razy odbierała telefon i zawsze wychodziła wtedy na balkon tak, by nie słyszał, z kim i o czym rozmawia, co Marek odebrał tak, jakby była przez kogoś kontrolowana. Marek czuł, że coś tu nie gra, dlatego gdy raz opuściła pokój, zajrzał do jej torebki i tam zobaczył dokument na nazwisko Joanna Brylowska, upewniając się, że młoda kobieta nie mówi o sobie prawdy. Po spotkaniu Marek był bardzo zaintrygowany tym, co się wydarzyło i postanowił wpisać dane z dokumentów w wyszukiwarkę. Wtedy, ku swojemu zaskoczeniu, odkrył, że to poszukiwana przez bliskich dziewczyna z Gdyni, która zaginęła 2 lata temu. Nie miał wątpliwości. Na zdjęciach była ta sama osoba, którą gościł w swoim mieszkaniu, dlatego znowu zadzwonił na jej telefon, ale po krótkiej rozmowie telefonicznej kobieta miała mu powiedzieć, by usunął jej numer i zapomniał o ich spotkaniu, a po tym połączeniu jej komórka przestała być aktywna. Mężczyzna czuł, że coś tu jest dziwnego, ale nie wiedział, jak postąpić. Postanowił więc zadedykować Asi piosenkę w radiu i trochę liczył na to, że ktoś z jej rodziny to usłyszy i zareaguje. Nie mylił się. Tylko że spotkanie z Markiem wcale nie daje jednoznacznych odpowiedzi. On sam jest nieco tajemniczy i momentami cyniczny, a czasem sprawia wrażenie bardziej zainteresowanego nagrodą za odnalezienie dziewczyny niż tym, czy faktycznie wróci do bliskich. Jego wiarygodność jest, mówiąc delikatnie, niepewna. Rodzina próbuje więc ruszyć śladem Sztokholmu i stara się szukać właśnie tutaj. Ambasada przekazuje informacje. Mama Asi rozwiesza plakaty w okolicy, w której Asia rzekomo wywiesiła swoje ogłoszenie o pracę, ale trzeba przyznać, że takie poszukiwania po omacku w wielkim mieście przypominają bardziej szukanie igły w stogu siana. Z numerem, z którego rzekomo dzwoniła Asia, rzeczywiście nie da się połączyć. I ostatecznie oprócz rozbudzonych nadziei nie udaje się ustalić niczego. Nawet tego, czy cała ta historia z Markiem jest w ogóle prawdziwa. Mimo to szwedzki trop wraca jeszcze kilka razy. Ktoś rozpoznaje Asię w okienku metra, ktoś inny twierdzi, że widział ją malującą paznokcie w centrum Sztokholmu. Za każdym razem jest to samo. Kontakt zaczyna się obiecująco, po czym urywa się nagle, jakby osoby, które z początku są chętne do pomocy, zmieniały zdanie. Rodzice wielokrotnie jeżdżą do Szwecji, gdzie krążą po stacjach metra, rozdają zdjęcia i znowu rozwieszają plakaty. Policja i miejscowe służby za każdym razem proszą jednak, by zaprzestali ich zdaniem natarczywych działań. W Szwecji to, co robią, nie jest mile widziane. Nawet jeśli Asia tu jest, to tak wybrała. Nie powinni zaburzać jej spokoju. Ten brak wsparcia i wręcz negatywne nastawienie sprawia, że po kilku tygodniach pobytu w Szwecji rodzina wraca do domu z pustką w sercu. Przez kolejne lata pojawiają się nowe tropy i sygnały z różnych krajów. Pojawia się wątek włoski. Ktoś twierdzi, że przewoził osobę bardzo podobną do Asi do obozu pracy. Ktoś dzwonił też do Kamila z włoskiego stoczniowego numeru, ale nigdy nie udało się ustalić kto i dlaczego. Rodzice Asi w kolejnych latach znowu odwiedzają Sycylię aż kilkanaście razy, ale wszystko na próżno. W 2017 roku do sprawy włączają się wolontariusze z grupy Zaginieni przed laty. To właśnie dzięki nim znowu jak bumerang wraca wątek związany ze Sztokholmem. Polka pracująca tam jako kosmetyczka opowiada swojej szwedzkiej klientce o sprawie Asi, a ta postanawia pomóc. Jak twierdzi, jej ojciec pracuje w policji i obiecuje, że poprosi go, by sprawdził, czy ktoś taki jak Asia rzeczywiście mieszka w ich kraju. Jej informacja zwrotna jest szokująca. Kobieta przekazuje, że dane zostały sprawdzone i rzeczywiście wygląda na to, że Joanna mieszka w Szwecji, ale zmieniła imię i nazwisko, a od 2015 roku ma szwedzkie obywatelstwo i pracuje tu w finansach. Te rewelacje docierają do bliskich, którzy otrzymują nawet informacje, jak teraz nazywa się być może ich Joasia, i postanawiają działać. Kontaktują się z policją, która podejmuje się sprawdzenia tego tropu. Mundurowi kontaktują się z podanym źródłem, ale dokumenty i relacje rozmywają się z tym, co mówią rodzice. Ojciec wspomnianej Szwedki twierdzi, że nic nie wie o żadnej sprawie, niczego nie sprawdzał, ani nie podawał żadnych danych, a jego córka zrywa kontakt z rodziną Brylowskich. Wieści o rzekomym odnalezieniu Asi żyją jednak w internecie swoim własnym życiem i sieją niemały zamęt. Pojawiają się utrudniające poszukiwania komunikaty, mówiące o tym, że Asia została odnaleziona, że żyje, ma się dobrze, ale nie życzy sobie kontaktu z bliskimi. To nieprawda. Nikt niczego nie potwierdził, a rodzice do teraz nie wiedzą, czy ktoś ich okłamał, zwyczajnie pomylił się, a może prawda została zatajona. Pomimo tylu lat i tylu prób, niemal każdy obiecujący trop ostatecznie okazał się być tropem donikąd. Nigdy nie udało się jednoznacznie potwierdzić słów Marka, a analiza ogłoszenia znalezionego w sklepie pod kątem grafologicznym nie dała jasnej odpowiedzi, czy notatkę z ogłoszeniem napisała Asia. Nikt nie dotarł też do kobiety, której dane rzekomo w bazie odnalazł policjant, przez co nie udało się sprawdzić, czy ten obiecujący wątek, chociaż trudny do zaakceptowania, może być prawdziwy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną i słyszymy się już za tydzień z kolejną tajemniczą historią. Dobrej i spokojnej nocy.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Marcin Jędrych. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
4: Zbliża się północ, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zgody wciąż nie ma, a terminy gonią. Tylko do 15 lipca kraje wspólnoty mają czas na ustalenie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Zamknięta została jedna z najważniejszych tras tramwajowych. W ten weekend kilkaset osób przeszło przez Katowice w Marszu Autonomii Śląska. Wciąż nie ma zgody co do 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dyskutowali nad nim ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Dziś sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. O szczegółach, dlaczego ten termin jest tak istotny, brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
5: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
4: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
6: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
4: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic ma zakończyć się 31 sierpnia.
0: Fakty na koniec tygodnia w RMF FM.
4: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, tak mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radrużu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
7: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
4: O tej zbrodni nie można zapomnieć, tak podkreślali uczestnicy weekendowych uroczystości w Radrużu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
8: Co roku sobie przypominamy.
9: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
8: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu. Odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
10: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
4: Z kolei w Katowicach w ten weekend kilkaset osób przeszło w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
11: ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
12: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
13: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godzą.
4: Marsz autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Na koniec tych faktów jeszcze sport. Jannik Sinner obronił tytuł na kortach Wimbledonu. Lider światowego rankingu pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ten mecz trwał blisko 4 godziny. To piąty wielkoszlemowy triumf Włocha w karierze i drugie z rzędu zwycięstwo w Londynie. Sinner został też 10. tenisistą w erze Open, który obronił tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei Zwieriew mimo porażki awansuje na drugie miejsce w światowym rankingu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zapraszam Was na randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś jeden z bardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie muzycznej. Człowiek, który często zmienia wizerunek i sama jestem ciekawa, czy dziś pokaże prawdziwą twarz. Na randkę wpadnie Ralf Kamiński. Zapraszam, Ola Filipek.

0: Zapraszam was na randkę z gwiazdą w RMF FM, a tą gwiazdą jest Ralf Kamiński. Dajcie głośniej.
1: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. Ola Filipek zaprasza na Randki z Gwiazdami.
2: Cześć, jestem Ola, bardzo mi miło. Chodzę na randki z gwiazdami.
3: Wow, jestem w szoku, super.
2: A ty jaką masz supermoc?
3: Jaką mam supermoc? Kochana, to nie ten singiel.
2: No jak to?
3: To nie, że mam supermoce.
2: Kosmiczną energię masz w takim razie.
3: Ja mam, powiedzmy, że kosmiczną energię.
2: Twoja największa kosmiczna energia? Chociaż to jest kawałek o nieśmiałości, moim zdaniem.
3: Tak, tak, ale moja największa kosmiczna... No nie wiem, to pewnie taka odwaga sceniczna.
2: Mhm.
3: Tak.
2: Czyli jak na randkę z tobą, to najlepiej na scenę.
3: Oj, tak. A potem uciekam.
2: Wtedy się nie trzeba bać niczego. Ba, ty wtedy od razu zaliczasz wszystkie bazy, moim zdaniem. Na scenie się przecież z Krzyśkiem Zalewskim pocałowałeś.
3: A no tak, było.
2: Największy komplement, jaki w życiu dostałeś.
3: O matko.
2: Taki, który ci w pamięć zapadł do dzisiaj i myślisz sobie, patrząc w lustro, kurczę.
3: Ja mam problem z komplementami, ale tak jak mam jakieś swoje najbliższe osoby, one mi, tak jakby od nich słyszę, są ze mnie dumne, czy na przykład, nie wiem, pochwalą mi jakiś utwór, czy coś, co udało mi się też tak prywatnie gdzieś tam osiągnąć, to jest to aż tak pięknie krępujące, ale takie najważniejsze dla mnie.
2: Rozumiem, że bardziej te komplementy dotyczące twojej twórczości i tego, co wynika z ciebie ze środka, niż z wyglądu, te bardziej przyjmujesz
3: do
2: siebie?
3: Tak. Z wyglądu to ja mam coś takiego, że u mnie w rodzinie to zawsze jest takie ocenianie trochę.
2: Och, typowa polska rodzina. Oczywiście.
3: Tam, Krysiu, co ty masz za fryzurę, tam wiesz, te kuzynki, ciotki, coś ty to ubrała, to jest raczej tak, no, to jest takie trudne trochę, myślę.
2: Okej, czyli gdybym przyszła dzisiaj i powiedziała, kurczę, ale świetnie masz dobrany ten pulower do oczu.
3: Pulower. Wakacyjny podcast, ja w pulowerze.
2: Ale oczy masz pięknie błękitne, chciałam.
3: Bardzo dziękuję. No,
2: takie oceaniczne, więc wręcz
3: powiedziałabym. To mam naturalne, żartuję.
2: Kino czy film na kanapie?
3: Z tobą?
2: No.
3: To wolałbym sobie siedzieć w domu, jeść chipsy i coś oglądać.
2: Chipsy. Yeah. Ulubiony smak?
3: Orzechowe. Jakie?
2: Paprykowe.
3: Paprykowe też lubię, ale...
2: Chrupki.
3: Ale chipsy też. Zależy jaka faska.
2: Okej. Wspólne śniadanie czy wspólna kolacja?
3: Wspólne śniadanie i wspólna kolacja.
2: A na mieście? Czy gotujemy razem?
3: Ja przez to, że na przykład jak ja mam coś takiego, że dużo mnie nie ma w domu, to staram się siedzieć w domu cały czas.
2: A często chodzisz na randki?
3: Dużo moich właśnie znajomych czy przyjaciół opowiada, jak bardzo trudno jest randkować w dzisiejszych czasach. Tak.
2: Uważam,
3: naprawdę.
2: Że tak.
3: I myślę, jakie to musi być stresujące. Ja nigdy w życiu nie byłem na takiej randce, że kogoś nie znałem.
2: Jestem Rafał, miło poznać.
3: Tak, to jest bardzo takie trudne. W ogóle dla mnie to jest takie krępujące, a tak naprawdę też nigdy nie miałem takich tych aplikacji, co ludzie tak się swajpują. Mi się to na przykład nie podoba, że tak ludzie się...
2: To jest ciekawe.
3: Że tak ludzie...
2: Oceniają się przez pryzmat wyglądu.
3: No nie.
2: Faktycznie te dzisiejsze czasy dają nam sporo wyzwań. Tak jak mówisz, ta aplikacja, no to też nie bierze się znikąd, bo też gdzie dziś poznać ludzi? Jak my pracujemy cały czas, od rana do nocy. Ty masz jeszcze taki dosyć, powiedzmy, zawód otwarty,
3: no,
2: więc
3: ale widzisz,
2: poznajesz ludzi, ale...
3: Ale to jest na przykład tak, że ja tutaj z jedną panią piękną, którą pracuję i ja bardzo bym chciał, żeby ona miała już swojego męża i wygląda pięknie i na to zasługuje, ale cały czas jesteśmy wśród tych samych ludzi po prostu.
2: No to zatrudnij kogoś dla niej.
3: Że ja mówię, że ja muszę zmienić branżę po prostu, żeby ona se chłopa poznała, czy kogoś nie?
2: Ja widzę tutaj bardzo prosty plan. Robicie rekrutację na nowe stanowisko, ale tak naprawdę to będzie rekrutacja na jej męża.
3: I robimy o tym reality show.
2: Ja cię kręcę, proszę o procent. A was proszę, żebyście zostali z nami, bo to jest Randka z Gwiazdą w RMF FM i z Ralfem Kamińskim. Jeszcze za chwilę pogadamy.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: To jest Randka z Gwiazdą w RMF FM. Dziś o miłości i o życiu przyszedł porozmawiać Ralf Kamiński. Myślisz, że dzisiaj jest łatwiej o miłość na całe życie, czy trudniej?
1: Obecne czasy w ogóle też dla takich bardzo młodych ludzi, to jest taka ogromna epidemia samotności po prostu, nie? Że jest tak pół na pół, że są osoby, które się spotykają i są takimi pięknymi relacjami, a są ludzie, którzy tak naprawdę gdzieś tam z jakiegoś strachu nie mogą się ze sobą związać, nie mogą ze sobą być. Albo szukają czegoś, co jest, za rogiem jest coś lepsze, ładniejsze, bardziej ekscytujące. Myślę, że relacje powinny dawać poczucie bezpieczeństwa, ale wydaje mi się też, że to młode pokolenie, takie najmłodsze,

0: teatrem, oni tęsknią za tym kontaktem real. Oni, w ogóle te social media też się zmieniają bardzo, nie? Że, że one są już mniej socjalne, tylko są bardziej takie reklamowo, produktowe, że ludzie szukają tych kontaktów. I ja na przykład bardzo fajnie się obserwuję, nie wiem, takich dzieciaków warszawskich, takich nastoletnich, którzy siedzą właśnie w jakiejś ogromnej ilości w tych kawiarniach, na Zbawiciela, czy w innych miejscach, i oni naprawdę hangoutują tam ze sobą i nie są tylko w tej sieci, ale myślę, że to jest też takie pokolenie, które ma jakąś traumę po tym czasach zarazy, nie? Gdzie zostali tak zmuszeni i odcięci, nie? Jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze było i tak, a potem była ta skrajność druga, nie?
1: Że... No tak, ale my też jesteśmy tym pokoleniem, które zachłysnęło się mediami społecznościowymi, bo one wtedy rozkwitły.
0: Gadu.
1: Tak, dokładnie.
0: Pojawił się w 2016 około portal, w 2006 w ogóle, co ja mówię, portal MySpace i dla mnie to było takie na przykład okno na świat. Mówię, że wow, że jest takie kreatywni ludzie gdzieś tam w Londynie, w Nowym Jorku. Są jakieś super zespoły, że są jacyś nastolatkowie, są jakieś subkultury. Ja mówię, wow, ale to jest niesamowite. No bo ja na przykład pochodzę z bardzo małego miasta, nie? Więc u mnie no nie było jakby undergroundu, nie? Nie było indie sceny.
1: No ludzie mogą się dziwić, że z Jasła pochodzi tak dwóch ekscentrycznych, trzech.
0: No właśnie, a co?
1: Nie, Jasło to jest w ogóle jakieś zagłębie artystów.
0: No jest.
1: No. Powinniście mieć pomnik tam wszyscy. Ty, Michał, czekam Roxy Węgiel, tak?
0: No ja czekam na swój. Musi być największy i najlepszy, nie?
1: Zadałabym teraz pytanie, czy rozmiar ma znaczenie, ale nie wiem, czy odpowiesz.
0: Wiesz co, ja słyszałem coś takiego, nie liczy się różdżka, tylko czarodziej.
1: To prawda, to prawda.
0: To ma taka.
1: Dobrze, wróćmy do internetu, bo się zaczerwieniłam. Znasz jakąś parę, która poznała się przez internet i wiedzie piękne, długie, szczęśliwe życie?
0: Moja mama swojego męża poznała przez internet.
1: Naprawdę?
0: Ale większość znam takich par, które jednak poznały się tak przez przypadek. Na przykład mój brat i moja bratowa, oni podwoziła swoją koleżankę na jakąś imprezę i mój brat tam był, a ona była w dresie i to był taki ostatni moment, że...
1: O ja, i strzała.
0: I tak, strzała, no. I to taka szybka.
1: Czyli co, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia?
0: Może nie od pierwszego wejrzenia, a takiego pierwszego zobaczenia, nie? Że przeznaczenie, to jest coś takiego, nie? I czasami mówię to mojemu przyjacielowi, który tak bardzo chce być w relacji, tak coś trudno mu wszystko, że on tak bardzo tego chce, że to nie przychodzi, no nie? I ja wierzę w to, że jak przyjdzie ten moment, że on się tak podda i się pogodzi z tym, to że to przyjdzie.
1: Lubisz być zakochany? Bo są ludzie, którzy twierdzą, że ten pierwszy etap miłości, te właśnie motyle w brzuchu, szum w głowie, to jest najgorsza rzecz.
0: Znaczy...
1: Człowiek robi głupoty, zapomina o wszystkim.
0: Ja to przeżywałem w wieku 19-20 lat i to wspominam oczywiście z sentymentem, ale w moim wieku teraz nie jest coś, czego szukam, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć jajecznicę zamiast mózgu. Po prostu, nie? To zależy od takiej pewnej dojrzałości. Wydaje mi się, że dojrzała miłość, dojrzała relacja to jest czas, to jest zrozumienie, to jest rozmowa, to jest chęć spędzania ze sobą czasu. To nie jest bałagan, to nie jest jakaś niepewność, to nie jest jakaś taka, no właśnie jajecznica.
1: Ale ta jajecznica z mózgu to nie są po prostu hormony?
0: Ja powiem tak, że o miłości wolę opowiadać w swoich piosenkach niż tak w rozmowie.
1: A my tych piosenek uwielbiamy słuchać. To nie jest koniec naszej randki. Nie odchodźcie za daleko, wracamy za chwilę.

0: To jest Randka z Gwiazdą w RMF FM. Ralf Kamiński przyznał przed chwilą, że o miłości woli opowiadać w piosenkach niż w rozmowie. To sprawdźmy, która z twoich piosenek mówi o takiej miłości, którą najbardziej cenisz, która jest tobie najbliższa?
1: To ciężko powiedzieć, ale ja generalnie w większości swojej twórczości pisałem dotychczas o miłościach nieudanych, prawda? Mm-hmm. Czy miłościach takich, no przykrych, jakichś takich sytuacjach, czy jakąś taką właśnie za tęsknotą, za taką prawdziwą, dobrą miłością, za bezpieczeństwem, za byciu razem, za tworzeniem czegoś po prostu takiego bardzo bliskiego i bezpiecznego, więc tak trudno to powiedzieć, ale na moim nowym albumie, który tworzę, po prostu który nagrywam sobie i nie wiadomo kiedy jeszcze będzie, to mogę tak jakby uchylić rąbka tajemnicy, że będzie taki utwór, który jest jakby powieścią o miłości i o takim właśnie marzeniu na taką dobrą, bezpieczną miłość.
0: A będzie piosenka o miłości spełnionej?
1: Możliwe.
0: Bo patrzę na ciebie i odnoszę wrażenie, że jest jakiś taki spokój w twoim życiu teraz,
1: Z jednej strony owszem, ale jeżeli chodzi o to, jak ja pracuję zawodowo, ja na przykład jak zrobiłem sobie w zeszłym roku przerwę, taką totalną, że nic nie grałem przez rok i też się okazało, że jak nic nie gram, to się nic nie dzieje, to życie leci dalej, że są te festiwale, ja w nich nie uczestniczę. Ja teraz wróciłem w lato tylko na męskie granie i powiem ci, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak jest w tym takim cugu, tym kołowrotku, że cały czas, jak bardzo jest to wycieńczające, jak bardzo jest to trudne. Ja po takim jednym koncercie w tygodniu, ja przez tydzień do siebie dochodzę. Mnie coraz bardziej kusi właśnie w taką stronę, nie jak dużo osób w showbiznesie się muzycznym, jak pytasz się, co jest twoim marzeniem, to ktoś ci powie zagrać stadion, a ja mam coś takiego, że mnie zaczyna kusić tą stronę intymności, bliskości z widzem i kameralności.
0: Ta przerwa wynikała z tego, że, no bo głośno mówiłeś też o tym, że byłeś w terapii.
1: Przeszedłem załamanie nerwowe w tej przerwie, tak. I ja tak naprawdę małymi krokami, tak nieśmiało wracam do pracy. To jest cały czas proces, ale też mam coś takiego w sobie, że ja w tej właśnie swojej twórczości czuję to, co ja się czuję, miejsca, gdzie się czuję najbezpieczniej, czyli w tworzeniu, w komponowaniu, bycia blisko z moim zespołem.
0: Ty sobie to sprytnie wymyśliłeś ze swoim scenicznym wizerunkiem, który zmieniasz często, bo tak naprawdę chyba mało kto wie, jaki jest Ralf prywatnie.
1: Ja potrzebowałem się ukryć ze swoimi wizerunkami przez bardzo długi czas. Ja na przykład uważam, że przy projekcie Bal u Rafała ja sobie trochę przegrzałem swoje bezpieczniki, bo myśmy zagrali przez półtora roku około 150 spektakli z tym, gdzie w każdym to było ponad godzina...
0: Zaznaczmy, że to nie koncerty, tylko to
1: ponad
0: to
1: godzina tańca, była śpiewania, jeżdżenie, czasami 4 koncerty tygodniowo. To był hardkor dla mnie jednak.
0: Powiedz mi, czy żeby pokochać kogoś, drugą osobę tak naprawdę, czy to jest frazes, czy tak naprawdę jest? Trzeba najpierw pokochać siebie?
1: Oj tak, bardzo.
0: A ty kochasz siebie?
1: Ja się uczę cały czas kochać siebie, ale na pewno się nauczyłem przez te parę lat mojej pracy w tak zwanym show biznesie, w muzycznym biznesie. Kiedyś wydawało mi się to i wielu osobom młodym, którzy zaczynają, wydaje się to, że sukces muzyczny, sukces na scenie, uwielbienie ludzi, lajki, blicht, piękno, to one nam zrekompensują te swoje braki. Mhm. I okazało się, ja się tego nauczyłem, że nie ma takich pieniędzy, że nie ma takiego uwielbienia, nie ma takiej sławy, takich sukcesów, takich nagród, bo też ich mam dosyć sporo, które zamienią mi jakieś te moje braki, jakieś moje kompleksy, jakieś moje, nie wiem, traumy, smutki, troski, i zabiorą to. To w ogóle nie jest ten cel. Mi jest czasami bardzo trudno być na scenie. Ja na przykład miałem coś takiego, że ja właśnie bardzo dużo siły mi dają właśnie koncerty męskiego grania, ale ostatnio w Szczecinie, nie wstydzę się o tym mówić, miałem taki mini atak paniki godzinę przed koncertem, niezwiązany w ogóle z koncertem. Było mi ogromnie trudno wyjść na scenę i łatwiej mi by było, gdybym się, wiesz, napił drinka czy piwka, czy coś takiego, ale tego nie zrobiłem. Ja po prostu postanowiłem, że te emocje, które mam, te trudne emocje, idę z nimi szczerze do widza i słuchacza.
0: Czyli chłopak, który emocji się nie boi, to brzmi bardzo dobrze. A skąd się ta siła bierze? O tym za chwilę. To jest Randka z Ralfem Kamińskim w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Dziś w RMF FM randka z Ralfem Kamińskim. Rozmawiamy sobie o różnych wymiarach miłości. A jakiej miłości nauczyła cię mama i babcia?
1: No takiej właściwie bliskości, takiego przytulenia, takiego też bardzo dużego zainteresowania.
0: To jaki masz język miłości dzisiaj?
1: O Jezu, nie wiem.
0: Troska? Lubisz?
1: Ja mam w sobie taką dużą opiekuńczość, tak mi się wydaje, nie? Myślę, że jak przydarzy mi się być ojcem, no to ja bym bardzo chciał i wydaje mi się, że jak będę tym ojcem, to chyba biznes artystyczny zejdzie na drugi plan.
0: Ale poczekaj, bo ty już drugi raz wspominasz o tym, że gdybym był
1: ojcem.
0: No
1: bo mi się włączył instynkt tacierzyński, bo mój brat został ojcem 2 tygodnie temu i ja się po prostu totalnie jaram tym, że w naszej rodzinie pojawił się Stefan Kamiński. W ogóle Stefan Kamiński.
0: Stefan,
1: to brzmi tak śmiesznie.
0: Witamy cię na świecie. Poczekaj. Jakim wujkiem jest Ralf Kamiński?
1: No ja dopiero miałam tylko jedną wielki zaszczyt, mogłam jako jedyny podjechać do szpitala, przywitać się ze Stefanem. Ja nie wiem, kim jeszcze będę wujkiem, nie wiem tego, ale ja jestem już obsessed with Stefan Kamiński.
0: Już masz jakieś plany, gdzie go zabierzesz, czego nauczysz?
1: Ja nie wiem jeszcze tego.
0: Kupiłeś mu małe ukulele chociaż?
1: Jeszcze mu nic nie kupiłem. Ja mu kupiłem, jak byłem w Nowym Jorku, to jeszcze Stefan był in production.
0: Aha.
1: W brzuchu mojej bratowej Zuzi. W inkubatorze był. I był taki sklep blisko mojego hotelu na Lower East Side, gdzie były te takie, jak się nazywa, takie kombiny,
0: noziki. Tak, takie body.
1: Takie body dla dzieciaków i kupiłem mu takie dwa. Jeden z Tupakiem,
0: ojeju,
1: a drugi Bowie.
0: O Boże, jeszcze w cekiny powinieneś kupić.
1: Nie wiemy, czy Stefan będzie cekinowy, czy będzie antycekiny. Zobaczymy to. Ja też kupuję bardzo często, jak się pojawia ktoś z moich znajomych czy przyjaciół, mały książkę. Po prostu, nie? Mojemu chrześniakowi kupiłem na przykład taką książkę.
0: Myślisz, że dziecko... Kurczę, no tak dosyć hipotetycznie musimy rozmawiać, bo nie jesteś ojcem, ale słyszę, że chciałbyś.
1: No,
0: jest takim uzupełnieniem?
1: Nie wiem, czy mi
0: miłości?
1: Na pewno dzieci nie są, jak to się mówi, naprawianiem naszych własnych jakichś traum i problemów, a szczególnie związków, prawda? To na pewno nie. Myślę, że dzieci, czy nawet, no tak zmienię to, nawet adopcja czy posiadanie psa czy kota, to jest ogromna odpowiedzialność, ponieważ bierzesz odpowiedzialność za czyjeś życie i prowadzisz go po prostu przez ten świat, nie? Więc to jest bardzo poważna decyzja.
0: Dobra, twoja największa wada.
1: Oj, moja największa wada.
0: Podoba mi się to, że musisz pomyśleć.
1: No jest tych, bo trochę wiem, którą wybrać. Ja mam dużo wad. Wydaje mi się, że moją taką wadą jest też banie się na zapas.
0: Overthinking.
1: Też pracuję nad takim poczuciem kontroli, żeby nie kontrolować za bardzo. I nie chodzi mi o to, że ja w związku sprawdzam telefon czy coś takiego. To jest bardzo złe. To nie o to chodzi. Ale chodzi w takich zawodowych, że ja muszę mieć wszystko pod kontrolą. Okay. Że
0: masz takie, pracowników, ale, ludzi oddelegowanych do rzeczy, tak, ale i tak musisz rękę.
1: Ale tak mnie niestety życie po prostu nauczyło tego, że jak nie dopilnuję czegoś, no to... Traciłem jakieś parę lat dobrych temu taką... Ja miałam takie...
0: Entuzjazm?
1: Takie szaleństwo miałam w sobie. Takie bardziej, że taką odwagę. I ja jestem taki mało odważny w życiu, ja mówię, nie? Bo ja w twórczości na scenie wydaje mi się, że jestem bardzo odważny. Niektórzy mówią, że jeden z odważniejszych w naszym kraju.
0: Słuchaj, niektórzy nawet używają słowa kontrowersyjny.
1: Także? No do dnia pobiją.
0: No bo skomentować może każdy z ulicy, ale tak naprawdę jesteś dla swoich fanów.
1: Ja mam wspaniałych fanów, no ja mam armię. Ja, proszę państwa, muszę się pochwalić. Jako jedyny z czwórki artystów męskiego grania dostaję kwiaty pod każdym koncertem, jakieś listy.
0: Teraz mi głupio, bo to jest randka, ja ci kwiatów nie przyniosłam.
1: A ja nie potrzebuję.
0: Mogę dać ci któryś z tych.
1: Nie, dziękuję. Ja nie jestem Villas. Ja dostałem od swoich fanów piękne kwiaty, mam w wazonie i naprawdę spoko.
0: Kurczę, co oni w tobie widzą?
1: Nie mam pojęcia.
0: Zapytajmy.
1: Właśnie ja nie wiem.
0: I to będzie bardzo trudne pytanie, chyba trudniejsze niż to o wady. Twoja największa zaleta?
1: Że mam dobre serce. O, tak mi mówią moi bliscy.
0: A to piękne. A jesteś często zaczepiany na ulicy?
1: Często. Są różne prześmieszne sytuacje, na przykład, że wracamy z Nowego Jorku, no nie?
0: Aha.
1: No i wiesz, tutaj to było takie cute, że tak pani mi daje taką karteczkę i długopis na autograf, tak za fotela, nie? To ja narysowałem samolot i w ogóle. Więc są takie... Bardzo mi śmieszne, jak ktoś, że moja babcia pana uwielbia. Babcie mają na mnie crusha wszystkie.
0: To prawda.
1: Ja się totalnie cieszę z tego, bo ja kocham babcię.
0: Wydaje mi się, jak tak z tobą rozmawiam i też kojarzę te wszystkie twoje piosenki o złamanych sercach, z którymi się wszyscy utożsamiamy, że chyba naprawdę masz dobry czas w życiu.
1: Ogólnie lepszy.
0: No, to życzę ci, żeby był jeszcze lepszy.
1: Dziękuję i tobie też życzę samych sukcesów.
0: Dziękuję.
1: Nie tylko na parkiecie.
2: Odważne pytania, niegrzeczne aluzje i zaskakujące wyznania. To były Randki z

0: zbliża się już pierwsza według radiowego zegara. To czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie rozpoczęli kolejną serię uderzeń na cele w Iranie. To pokłosie decyzji Teheranu o zamknięciu cieśniny Ormus. Związkowcy z walcowni metali w Czechowicach-Dziedzicach negocjują z zarządem ograniczenie skali zwolnień. W planach jest redukcja niemal połowy załogi. Po przegranej z Japonią Polki nie zagrają w turnieju finałowym siatkarskiej Ligi Narodów. Amerykańskie dowództwo centralne rozpoczęło kolejną falę uderzeń na cele w Iranie. Według wojskowych operacja ma ograniczyć możliwości atakowania statków handlowych w cieśninie Ormus. To już co najmniej czwarta seria amerykańskich nalotów od czasu wznowienia przez Iran ataków na jednostki przepływające przez ten strategiczny szlak. Wcześniej Teheran ogłosił zamknięcie cieśniny i zaatakował dwa statki. W odpowiedzi Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele wojskowe. Waszyngton zapewnia, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd, przypomnijmy, ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób, to prawie połowa obecnej załogi. Kiedy kolejne rozmowy? Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły.
1: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widoczna jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
2: Sport w Faktach RMF FM.
0: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. Nasza drużyna roztrwoniła w pewnym sensie w tym meczu okazałe prowadzenie. O czym w tych faktach teraz Patryk Serwański.
3: Polki wygrały w dobrym stylu dwa pierwsze sety. Szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
0: Zostawiamy sport, przenosimy się na wyspy, bo jedni mówią o cudzie, inni o dziele dobrych ludzi. 14-wieczna świątynia Wielkiej Brytanii została uratowana przed zamknięciem dzięki znalezisku o wartości ponad 30 tysięcy funtów.
4: Zabytkowy kościół od lat wymaga pilnego remontu. Cieknie w nim dach i kruszą się ściany. Każda suma, która mogłaby wesprzeć konieczne prace, jest mile widziana, ale takiego znaleziska nikt się nie spodziewał. Kiedy porządkowaliśmy ołtarz, zauważyliśmy pod nim plastikowe pudełko, a w nim 9 złotych monet, mówi wielebna Jane Lee, która kieruje niewielką parafią w hrabstwie Lancashire. Darowane w ten niecodzienny sposób monety to 22-karatowe złote Brytanie. Nie wiadomo kiedy ani w jaki sposób znalazły się pod ołtarzem kościoła. Jedno jest pewne, pomogą w sfinansowaniu koniecznego remontu.
0: O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Prymorgan.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: 4 lipca dar młodzieży przepłynął rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu razem z innymi najważniejszymi i najpiękniejszymi żeglowcami świata, które przypłynęły do Nowego Jorku na wielką paradę z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Dzień przed tym wydarzeniem, gdy statki stały jeszcze na kotwicowisku, z komendantem polskiego żeglowca rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
5: Dar młodzieży dotarł. Nowy Jork, rzeka Hudson, wokół nas wiele różnych żaglowców. Co się czuje w tym momencie, stojąc już tutaj na kotwicy?
6: To jest ogromna satysfakcja, to jest niesamowity rejs, niesamowita podróż. Taka podróż od 250 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był dar Pomorza w 76 roku. My jesteśmy równo 50 lat później, nawet wychodziliśmy z Gdyni 50 lat później po darze Pomorza, tego samego dnia 16 kwietnia. Więc jest to ta satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach, że bierzemy udział w takim historycznym wydarzeniu, bardzo ważnym dla nas. Także to jest to nasze, moje uczucie, które odczuwam.
5: Ten przelot przez Atlantyk, jak przebiegał?
6: Świetnie, naprawdę pogoda dopisywała. Było bardzo gorąco. Niektóre media podawały, że mieliśmy awarię klimatyzacji. Tak, to niestety jest prawda. Na szczęście udało się to na Karaibach naprawić. Ale wiatry sprzyjały, płynęliśmy na żaglach przez całe przejście oceanu. Także to trwało długo, ponad 3 tygodnie, ale organizowaliśmy tutaj ten czas dla naszych studentów. Były jakieś dni sportu, były wydarzenia kulturalne, była jakaś taka integracja, także ja się martwiłem bardzo o to, że to są studenci pierwszoroczni, pierwszy raz na oceanie, pierwszy raz daleka podróż, bez internetu, bo studenci nie mieli dostępu takiego łatwego do internetu, że będzie trudniej, a było dobrze.
5: Mówił pan o temperaturze. Teraz są rekordowe upały w Nowym Jorku. Jak sobie dajecie radę w taką pogodę?
6: Jest bardzo ciężko, mimo że ta nasza klimatyzacja działa, ale w dalszym ciągu mamy około 26 stopni w środku. Mimo że pracuje pełną parą, te temperatury są w tej chwili nawet wyższe niż mieliśmy w strefie zwrotnikowej, którą przeszliśmy przez ocean. Mam nadzieję, że te upały za chwilę miną. Jutro powinno być troszeczkę lepiej, 25-26 stopni, ale dzisiaj to jest prawie 40.
5: Spotkał się pan dzisiaj ze wszystkimi kapitanami innych żaglowców. O czym rozmawialiście między sobą? Czy były takie rozmowy? Co wspominaliście? Czy może coś planujecie?
6: Przede wszystkim to był kapitan's briefing, to było spotkanie z organizatorem tego wydarzenia, przekazywał nam szczegóły techniczne, jak ta parada będzie wyglądać. Nie było aż tyle czasu na indywidualne rozmowy między kapitanami. Jak pan wie, to się odbywało w starej kaplicy, też bez klimatyzacji, na szczęście wentylatory były. O czym myśmy rozmawiali? Przede wszystkim rozmawialiśmy o naszych spotkaniach, które mamy zaplanowane w porcie, między innymi z dowódcą amerykańskiego Eagle'a czy Gorszfoka, którzy też biorą udział w wyścigu 5 sióstr, tak zwanym, czyli tych statków zbudowanych w tej samej stoczni w Niemczech. Oczywiście byśmy chcieli się do nich troszeczkę podpiąć i razem z nimi się pościgać. To będzie dosyć krótki wyścig, bo na trasie około 50 do 80 mil dowódca Eagle'a w tej chwili przygotowuje plan i lada moment będzie go przesyłał dalej, także do nas wyśle te informacje. Mamy też zaplanowane właśnie spotkania na pokładach tych żaglowców, o których wspomniałem, czyli Eagle, Gorszfok, Esmeralda. Niestety nie jesteśmy w stanie wszędzie być obecni, chociaż tych zaproszeń jest bardzo dużo. To nie są też takie zwykłe spotkania jak na tollshipach w Europie, ponieważ to wszystko jest Navy, marynarka wojenna. Gospodarzami tutaj często są dowódcy marynarek wojennych, tak jak w przypadku Gorszfoka, czy w przypadku Amerigo Vespucci, czy w przypadku Belle Poule z Francji, który będzie cumował koło nas. To jest wydarzenie głównie wojskowe. My jesteśmy statkiem państwowym, nie jesteśmy okrętem wojennym, ale jesteśmy traktowani jak ten okręt wojenny przez Amerykanów. I tym się to różni przede wszystkim od tych naszych tollshipów, że tutaj to wszystko jest takie mocno wojskowe, piękne mundury, ordery. I my musimy się jakoś odnaleźć w tym środowisku, w tym towarzystwie, które jest zdecydowanie inne od tego naszego europejskiego tollshipowego.
5: Rozgląda się pan, stojąc na pokładzie, na te wszystkie żaglowce, które stoją na kotwicy wokół. Który zwraca uwagę? Który wydaje się jako ten najciekawszy? Czy są takie?
6: One w zdecydowanej większości wszystkie są piękne, stoją blisko. To jest małe kotwicowisko. Jesteśmy bardzo blisko siebie. Niektóre z tych żaglowców rzuciły raptem 1,5 szakli łańcucha do wody. To jest bardzo mało. Dobrze, że są dobre warunki pogodowe. Niedaleko nas stoi Esmeralda, która mi osobiście się bardzo podoba, z Chile. Natomiast Amerigo Vespucci to jest taki mój faworyt, chyba wielu z nas zresztą. To jest piękny, klasyczny żaglowiec, już dość wiekowy, duży, masywny. Miałem okazję być kilkukrotnie na pokładzie tego żaglowca i naprawdę robi ogromne wrażenie. Niestety tutaj w Nowym Jorku nie będę miał okazji, żeby ich odwiedzić, ale cieszę się, że mieliśmy okazję tutaj też z dowódcą tego żaglowca zamienić kilka słów na tym naszym spotkaniu w Sandy Hook.
5: Czy było czuć wśród załogi, wśród kadetów to, że się zbliża ten dzień, ten wyczekany 4 lipca?
6: Oj, czuć było, na pewno czuć było. Mieliśmy kilka dni takiego lekkiego luzu po Norfolk. To był taki wstęp, pierwsza impreza, pierwsza parada. Ostatnie dni przygotowywaliśmy się tutaj mocno, intensywnie do tej parady, do tego wydarzenia. Staliśmy też na kotwicy wcześniej. Po drodze też mieliśmy straszną burzę. Piorun trafił w jeden z masztów. Także jedna z radiostacji jest uszkodzona i też nas czeka serwis w Nowym Jorku. Na pewno mieliśmy troszkę więcej czasu, żeby jeszcze lepiej przygotować statek niż przed Norfolk. Poprawiliśmy burty stojąc na kotwicy. W tej chwili jeszcze trwa polerowanie osiądzów, takie dopieszczanie wszystkich detali, przygotowywanie tentów na jutro. Będziemy chcieli ten tent rozłożyć na rufie już rano, żeby nasi goście też mogli się przed tym słońcem schronić, ponieważ upały będą straszne.
5: Sama parada, jak się zapowiada?
6: No, Amerykanie zapowiadają, że to będzie największa taka parada w historii. Kilkadziesiąt żaglowców, około 30 żaglowców, tych większych. Oczywiście są też mniejsze jednostki, są naprawdę dwie parady. Dzisiaj się odbyła parada jednostek klasy B, czyli mniejszych jednostek, mniejszych jachtów. A jutro te największe. Będzie też bardzo dużo okrętów wojennych z całego świata, znaczy z całego świata, dużo z Europy, lotniskowców, bo to jest nie tylko parada żaglowców też, ale to jest też przegląd marynarek wojennych świata. Dlatego jak wcześniej wspominałem, to jest taka bardziej militarna impreza, militarne wydarzenie niż tradycyjny zlot żaglowców. I będzie pokaz lotniczy, będzie dużo mniejszych jednostek towarzyszących, dużo mediów. Myślę, że mamy okazję tutaj też zaprezentować nasz gdyński żagiel, który mamy na Fokmaszcie. Plan jest taki, żeby jutro postawić maksymalnie tyle żagli, ile się da. Pogoda może nie będzie idealna do żeglowania, ale lepiej, że będzie mniejszy, słabszy wiatr, niż miałoby być za dużo tego wiatru, bo wtedy byśmy mieli kłopot, ponieważ mamy czysty kadłub i przy niewielkiej ilości żagli byśmy się za mocno rozpędzili, a tu jest limit do 6 węzłów. Nie możemy za szybko płynąć, a nie chcemy też silnikiem hamować. Także na szczęście ten wiatr nie jest bardzo silny. Będziemy starali się postawić wszystko, co się da, zaprezentować się jak najlepiej, żeby wyszły też ładne zdjęcia, bo sama w pamięci zdjęcia Daru Pomorza z 76 roku, jak płynie tutaj w paradzie. Chciałbym, żeby w tym roku również takie zdjęcia, które będą jakieś historyczne, powstały. No a zresztą tutaj też odwiedzam osoby, które były tu w Nowym Jorku w 76 na pokładzie Daru Pomorza. Teraz są już kapitanami, czasem nawet na emeryturze i mi się zapowiedzieli tutaj z odwiedzinami, także będziemy ich gościć.
0: Z komendantem polskiego żaglowca, kapitanem żeglugi wielkiej Michałem Sadowskim rozmawiał nasz specjalny wysłannik Stanisław Pawłowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.